ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. W Warszawie rozpoczął się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. To jego jubileuszowa 10. edycja, która odbywa się pod hasłem Dekada Przemian. Tegoroczną edycję spotkania otworzył arcybiskup Józef Kupny, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wykład inauguracyjny natomiast wygłosił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, który w rozmowie z Radiem Warszawa zwrócił uwagę na aktualność tematyki pierwszej encykliki papieża Leona XIV Magnifica Humanitas.
2: Bo jeżeli docierają w tej chwili wiadomości sprzed 10, może 11 godzin z Australii, że agenci OpenAI włamali się do systemu rządu australijskiego. Jeżeli 2 tygodnie temu mniej więcej 3 głównych przedstawicieli 3 największych firm zajmujących się sztuczną inteligencją, a więc Anthropic, OpenAI i Space, zadeklarowali konieczność wstrzymania, zawieszenia prac nad sztuczną inteligencją, to widzimy, że problem sztucznej inteligencji jest niezwykle newralgiczny.
1: Przy tym duchowny zauważa, że papież Leon XIV nie podchodzi do tematu AI w sposób jedynie krytyczny.
2: Pokazuje też pewne dobrodziejstwa, pewne możliwości, szanse. Po prostu najprostsze przesłanie, myślę, że zawiera się w stwierdzeniu Leona genialnie prostym: łaska jest większa od algorytmu, a więc współpraca człowieka z Bogiem.
1: W piątkowym programie festiwalu znajdą się między innymi msza święta, wykłady i panele dyskusyjne. Sobota to dzień warsztatów. Radio Warszawa jest patronem medialnym wydarzenia. Jak zbudować bliską relację z Bogiem? Będzie można wiedzieć się tego podczas rekolekcji organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym w każdy wtorek o 19 w kościele świętego Wincentego Pallottiego na Skaryszewskiej. Będą odbywały się spotkania z duchownymi i liderami wspólnoty. Początek 29 września. To szansa dla tych, którzy chcą usłyszeć głos Boga wyraźniej, mówił w Radiu Warszawa odpowiedzialny za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Łukasz Turek.
3: Kiedy dajemy Panu Bogu czas do dyspozycji większej niż tylko te przyjście nasze na mszę świętą, a tutaj tak naprawdę będziemy Panu Bogu dawali 2 miesiące naszego życia, to On może więcej w nas dokonać, dlatego że my jesteśmy w stanie więcej przyjąć, więcej usłyszeć, więcej zrozumieć. Więc im bardziej mamy takie poczucie, że troszeczkę brak nam relacji z Panem Bogiem, trochę nie rozumiemy Jego miłości, nie doświadczamy jej, tym bardziej powinniśmy zdecydować się na to, żeby dać Panu Bogu więcej czasu, czyli właśnie na przykład wziąć udział w tych rekolekcjach.
1: Jak dodała Anna Sajnuk, spotkania przeznaczone są zarówno dla ludzi głęboko wierzących, jak i początkujących w wierze.
4: Te rekolekcje moim zdaniem są dla każdego i dla osób, które już dawno za Panem Bogiem podążają, mają z Nim zbudowaną relację, bo jest to przestrzeń wchodzenia w głąb siebie, w głąb spotkania z Panem Bogiem, ale też dla osób, które relacje z Panem Bogiem może jeszcze nie są, może nawet nie wiedzą, o co w niej chodzi, bo na tych rekolekcjach będziemy tłumaczyć, co należy robić, w jaki sposób, jak te spotkania z Panem Bogiem mają wyglądać.
1: Rekolekcje trwać będą przez 10 kolejnych wtorków, zakończą się 1 grudnia.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jasnogórskie śluby narodu wypłynęły na naród polski. Będzie można się tego dowiedzieć podczas sympozjum. Wspólnota zaczyna się od człowieka, który odbędzie się w poniedziałek w Centrum Opatrzności Bożej. Zapraszał w Radiu Warszawa dr Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
5: No i właśnie w gronie prelegentów spróbujemy zastanowić się właśnie, o czym są te śluby, dlaczego zostały złożone i co w perspektywie przyszłości, co dalej, czy one mogą nam dzisiaj o czymś powiedzieć, mogą nam pomóc w naszym życiu.
1: W gronie prelegentów m.in. profesor Rafał Łatka z UKSW, profesor Michał Białkowski z Torunia, a także Anna Rastawicka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: 12 stopni w tym momencie na termometrach w stolicy, podobne wskazania w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim i w Ożarowie. Chłodniej jest w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim, 11 stopni. Tam też możliwe poranne zamglenia, więc kierowcy wzmożoną czujność i uważność powinni zachować. Maksymalna temperatura dziś to 16-17 stopni. Przewaga chmur, słońce też gdzieniegdzie się pojawi. Mogą się natomiast pojawić też opady deszczu. Niektóre modele pogodowe, zwłaszcza po południu, przewidują to zjawisko.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Ogłoszenie nadawcy. Podobno prawdziwy Polak, jak jest głodny, to jest zły?
10: Dlatego ruszamy do Warki, by napełnić brzuszki.
9: Szarlotką?
10: I chipsami jabłkowymi.
9: Takie zdrowe, bez dodatku cukru, pyszne, chrupiące, a na tym rynku będzie też koń.
10: W piątek poranek z Radiem Warszawa wprost z Wareckiego Rynku.
9: Zapraszamy od 7 do 10. Bądźcie z nami, będzie smakowicie i będzie na pewno lokalnie.
10: Weronika Ostrowska.
9: Jarek Wydra, do usłyszenia.
11: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
12: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego, a także o arcybiskupie Fultonie Szinie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj. A jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckie i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
12: O reklamie.
8: Jest 7 minut po godzinie 6 na 106.2 FM Radio Warszawa, 25 dzień września. Szczególne wydanie poranka z Radiem Warszawa już za moment z Warki. A póki co muzyka i Dawid Kwiatkowski na początek.

0: kwadrans po godzinie 6, czas na fragment Pisma Świętego na antenie Radia Warszawa, lekturę czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Waldemar Klus.
1: Czytanie z Księgi Koheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieniami i czas ich zbierania, czas pieszczot i czas wstrzymania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.
2: Dzisiaj w Kościele podczas liturgii Słowa kontynuujemy zapoczątkowaną wczoraj lekturę wybranych fragmentów Księgi Koheleta. Z tonu przygnębienia powoli przechodzimy do pozytywnej melodii. W tekście pojawia się światełko nadziei. Świat, pomimo dramatu przemijalności, jest uporządkowany. Udaje się w nim dostrzec wyraźną harmonię i równowagę w przyrodzie. W tej perykopie odkrywamy także znaczenie czasu danego nam przez Boga. Czas to dar. Choć wydarzenia w czasie są ekstremalnie smutne, jak umieranie, wyrywanie, zabijanie, burzenie czy płacz, tak są też wyraźnie pozytywne. Rodzenie, leczenie, śmiech, zszywanie czy pokój, a wszystko służy człowiekowi w rozwoju. Czas jako dar przekracza indywiduum osoby. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy nie prowadzi nas bezspornie do spotkania z Bogiem? Naszym zadaniem jest dobrze spożytkować dane nam godziny, dni, miesiące i lata. Dobre wykorzystanie czasu zaczyna się od poszanowania go w przyrodzie. To jest zachowania rytmu naturalnego dni i nocy. Dalej jest uwzględnienie planu bliźniego i własnego. Tradycja chrześcijańska oparta na Biblii porządkowała czas, chociażby tradycja zakonna u benedyktynów. Kardynał Stefan Wyszyński podczas uwięzienia, znajdując się na nowym miejscu, zaczynał od nakreślenia ram czasowych modlitwy, pracy i odpoczynku w ciągu doby. Jego plan charakteryzował się szczególnością, pewną skrupulatnością oraz dyscypliną nieustannego wymagania od siebie. Na pytanie od bacznie obserwujących go strażników, dlaczego tyle wymaga od siebie,

odpowiadał: wszystko to po to, abym się nie rozmiękczył. Od czasu do czasu rozmiękczamy się i rozsypujemy w naszej drodze ku Bogu i pełni człowieczeństwa. Pewnie nie jeden raz wynika to z nieposzanowania czasu. Synu, zważaj na okoliczności i pilnuj czasu, a unikniesz złego.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Marcin Jaromij.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
2: Piotr odkrył prawdę o tożsamości Jezusa. Łukasz zapisuje, że nazywa Go Mesjaszem Bożym. Pozostali ewangeliści, pisząc o tym wydarzeniu, użyją nawet słów, które wskażą na to, że Jezus jest Synem Bożym. To wyznanie Piotra będzie możliwe dzięki wewnętrznemu oświeceniu przez Ducha Świętego. Jezus konfrontuje jego poznanie z ludzkimi odpowiedziami i opiniami na temat tego, kim On jest. Jednak najistotniejsza jest tutaj prawda o Jezusie. On chce ją stopniowo objawić swoim uczniom. Jest ona niezależna od tego, co mówią ludzie, jaka jest opinia większości. To istotna sprawa także dla nas. Jeśli prawda nas wyzwoli, to należy ze wszystkich sił jej szukać i nie poddawać się opinii większości. To nie jest tak, że skoro wszyscy coś mówią, to na pewno tak jest. Skoro większość coś chwali, to na pewno to będzie dobre. Prawdy nie tworzymy w zależności od naszych potrzeb. Możemy ją odkrywać i do niej dostosowywać nasze życie.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Razem ze słuchaczami Radia Warszawa rozpoczynamy mszę świętą w piątek, 25 tygodnia okresu zwykłego. Pomyślmy o naszych intencjach, które nosimy w sercu, w jakich chcemy się modlić. Ksiądz Albert w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej Bożemu Miłosierdziu poleca świętej pamięci Wacława Wasiaka, prosząc dla niego o łaskę nieba. Ja natomiast modlę się o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla siostry Serafiny z okazji imienin. Abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi Koheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania. Czas płaczu i czas śmiechu. Czas zawodzenia i czas pląsów. Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania. Czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich. Czas szukania i czas tracenia. Czas zachowania i czas wyrzucania. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas milczenia i czas mówienia. Czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Oto słowo Boże.

Panie, czym jest człowiek, że troszczy się o niego? Czym syn człowieczy, że ty o nim myślisz? Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek.

gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeci

warunkach geopolitycznych Izraela, przede wszystkim polityczne. Z pojawieniem się Mesjasza mogło więc dojść do rozruchów, których następstwa łatwo było przewidzieć, a chciał Pan Jezus, aby Żydzi sami rozpoznali w Nim Mesjasza i aby odmienili swoje poglądy na rolę, jaką On ma odegrać. W tym celu nie szczędził im wyjaśnień, pouczeń, przypowieści czy cudownych znaków. Jest tym i dla nas pouczenie, gdyż bynajmniej nie jest nam obojętne, za kogo nas ludzie uważają, co o nas myślą i co mówią. I pewnie w głębi serca zależy nam, aby myślano i mówiono o nas jak najlepiej. Owszem, pochlebia nam, gdy nas wychwalają, a bardzo boli nas krytyka, jeśli nas niesłusznie krytykują. I to jest czasem trochę smutne, że więcej nam zależy, aby nas za mądrych i dobrych uważano, niż abyśmy faktycznie takimi się stali. I w tym celu chętnie bywa, że stwarzamy wokół swojej osoby jakieś dziwne pozory, czy wręcz czasem jakieś mistyfikacje, nie licząc się z tym, że wcześniej czy później ku naszemu zawstydzeniu ukażemy się ludzkim oczom w prawdziwym świetle. Ktoś kiedyś powiedział, że kłamstwo jest niezwykle trudne i skomplikowane, bo trzeba pamiętać, co się komu skłamało. A żyjąc w prawdzie, żyjemy w pełnej wolności. Zawsze gotowi, otwarci na ludzi. Zawsze zdolni porozmawiać z drugim człowiekiem, nie mając tej blokady w postaci fałszu i zakłamania. Pan Jezus był faktycznie Mesjaszem i postępował zgodnie z powołaniem Mesjasza i z zapowiedziami proroków. I kto chciał, kto miał dobrą wolę, ten łatwo mógł dopatrzyć się w nim Mesjasza. Jeśli zaś komuś tej woli zabrakło, tym gorzej dla niego. A najbardziej i najpiękniej objawia nam się jako Mesjasz teraz, podczas Eucharystii, w swojej najświętszej ofierze. I to właśnie jako odrzucony, potępiony, wzgardzony i cierpiący, ale ostatecznie zwycięzca, jako chwalebnie zmartwychwstała.

świadomi, że w Bogu jest nasze oparcie i siła, skierujmy ku Niemu swoje błagania. Wspomagaj swój święty Kościół w dziele nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy.

Daj zwaśnionym narodom skuteczną pomoc na drodze do pojednania i pokoju. Ciebie prosimy. Użycz łaski cierpliwości i nadziei wszystkim chorym i cierpiącym w naszych domach i w naszej parafii. Ciebie prosimy. Błogosław osobom, które przyjęły i będą przyjmować, jak nasza młodzież, sakrament bierzmowania. Ciebie prosimy. Modlimy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla siostry Serafiny z okazji imienin i o powołania do sióstr Michalitek. Ciebie prosimy. Wybacz wszystkim wiernym ich przewinienia, a zmarłym, szczególnie poleconemu Wacławowi Wasiakowi, pozwól wejść do Twego domu. Ciebie prosimy. Uzdalniaj nas do szczerego i mężnego wyznawania Twojemu Synowi: Jezu, jesteś moją miłością. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, który w swoim jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie, ukazujesz nam wzór dobrego postępowania, spraw, abyśmy do Niego upodabniali się w życiu, w śmierci i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie Boże chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, a ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Władysławem z Gielniowa, patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi chwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz,
2: któryś jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
3: jako w niebie, tak na ziemi.
2: Chleb naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy,
3: jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
4: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.
1: Panie, jestem godzien, ale po prostu kosmos, ja na coś postrzegam.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielę nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misterium doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Siostrze Serafinie, życzymy tego, o co się modliliśmy. Siostrę Serafinę i nas samych poleśmy opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, mam przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. O Bogu Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: To była transmisja mszy świętej z Wołomina z parafii Matki Bożej Częstochowskiej, a na zegarze jest już godzina siódma.
1: Arcybiskup Fulton Sheen beatyfikowany. Senat przyjął ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ponad 3,5 kg marihuany zabezpieczyli policjanci w Otwocku. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Arcybiskup Fulton J. Sheen, błogosławionym w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, odbyła się msza święta beatyfikacyjna arcybiskupa Fultona Sheena, jednego z najbardziej znanych amerykańskich kaznodziejów XX wieku. W uroczystości uczestniczyło około 50 tysięcy wiernych, 90 biskupów i blisko 1000 księży. Mszy przewodniczył w imieniu papieża Leona XIV kardynał Luis Antonio Tagle. W homilii podkreślał, że Sheen był niestrudzonym głosicielem Ewangelii, wykorzystywał radio i telewizję, a jednocześnie angażował się w pomoc ubogim i w misję. Kardynał Tagle przypomniał, że nowy błogosławiony nie przypisywał sobie zasług za nawrócenia, lecz wskazywał na Chrystusa jako na ich źródło. A więcej na ten temat powiemy jeszcze dziś rano w wiadomościach z życia Kościoła.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Los ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w rękach prezydenta. Senat przyjął ją wczoraj bez poprawek. Rząd twierdzi, że dzięki temu będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. Według prezydenta złamana została w tamtej ustawie zasada, że prawo nie działa wstecz oraz było ryzyko, że dodatkowy podatek dla firm spowoduje, iż przerzucą one ten koszt na konsumentów.
3: Rządzący liczą, że tym razem Karol Nawrocki ustawę podpisze.
4: Niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
3: Mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. W głosowaniu przepadły poprawki PiSu, które chciałoby przepisy obowiązywały od 1 listopada tego roku do marca przyszłego oraz by zapisać w ustawie, że nadmiarowe zyski byłyby przeznaczone na obniżkę cen paliw.
5: Większość senacka nie poparła naszej poprawki. Należy się spodziewać, że pan prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Przewiduje senator Wojciech Skurkiewicz. Na decyzję prezydent będzie miał 21 dni. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Dzieje się blisko.
1: Ponad 3,5 kg marihuany zabezpieczyli policjanci w Otwocku. Funkcjonariusze znaleźli 35 świeżo ściętych krzewów konopi na zalesionym terenie miasta. Z ustaleń służb wynika, że narkotyki były po wysuszeniu przeznaczone do tego, by trafić do sprzedaży wśród uczniów szkół podstawowych w Józefowie. Na nielegalną uprawę natrafili policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich Otwockiej Komendy. Funkcjonariusze wcześniej otrzymali informacje o plantacji i rozpoczęli sprawdzanie wskazanego terenu. Zabezpieczone rośliny zostały zważone, a materiał przekazano do dalszych badań. Służby ustalają teraz, kto jest odpowiedzialny za uprawę i planowaną dystrybucję. Koła gospodyń wiejskich na Mazowszu ze wsparciem na różne projekty. W Warszawie podpisano umowy na przekazanie dotacji ze środków samorządu wojewódzkiego. Wsparcie otrzymało m.in. koło gospodyń wiejskich Dworzanie z Góry Kalwarii, mówi Aleksandra Wicik.
6: Nasze koło działa od roku, więc jesteśmy młodym kołem, a nasza gmina leży w mikroregionie Urzecze, więc chcemy kupić maszynę do haftowania i przeprowadzić warsztaty dla naszych mieszkańców z haftowania haftu urzeczeńskiego. Jest to nasze dziedzictwo regionalne. Chcemy przygotować sobie stroje z tym haftem, ale również podtrzymywać tradycję, żeby ten haft nie zaginął w naszym regionie.
1: W tegorocznej edycji programu Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich dofinansowanie otrzymały w sumie 33 organizacje z regionów warszawskiego wschodniego i zachodniego.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
9: Jesteśmy na Wareckim Rynku. Jak przyjechaliśmy tutaj, to nawet liczyłem na to, że będzie więcej słońca, bo tak błękit nieba przebijał. Teraz więcej chmur się pojawia.
10: Ale ciepło jest.
9: Ciepło.
10: Ciepło. 12 stopni na termometrach w Warce o tej porze. W Legionowie podobnie 12 stopni, podobnie w Grodzisku Mazowieckim 11, w Mińsku Mazowieckim, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Maksymalnie dzisiaj 15 stopni, a weekend cieplejszy. W sobotę maksymalnie 18 i w niedzielę 21.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
10: Wyraźny rumieniec, wynikający z wyższej zawartości barwników pod skórką i nie mówię teraz o Jarku, chociaż ten też się rumieni.
9: A rumienię się, bo jestem naprawdę zachwycony miejscem, w którym jesteśmy, to rynek w Warce. I wiesz, czym jestem zachwycony? Janusz Zalewski, który nas realizuje, jak teraz da trochę ciszej podkład, to może Państwo to usłyszą, bo tutaj można poczuć się w środku miasta jak w środku lasu, bo
10: faktycznie,
9: cały czas latają ptaki i pięknie śpiewają.
10: Zastanawiam się, co to za odmiana, powiedzmy, że wróble na moje, chociaż gołębie też jakieś są, ale zdecydowanie jest tutaj przepięknie. Przepięknie też za sprawą tych rumianych, czerwonych, pięknych jabłek grójeckich, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Wiesz, że będzie też szarlotka?
9: Będzie? No będzie. Ja na to liczyłem.
10: Będzie, już teraz dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich, którzy nas tutaj z Warki słuchają. Jak chcecie przybić nam piątkę, to zapraszamy bardzo serdecznie. My jesteśmy na rynku. Koń też, tak jak w zeszłym roku
9: jest
10: cały
9: ale
10: czas.
9: Ale jabłek nie lubi.
10: Koń nie lubi jabłek.
9: No, sprawdziłem. No to co? No to zaczynamy nasz dzisiejszy program z Warki i będziemy poznawać dziś to miasto, także okolice, gminę.
10: Okrówka nawet jest jabłkowa taka, widzisz?
9: Jabłkowa?
10: Jabłkowa, no, jadłeś?
9: No dobra, to się witamy, bo ja chcę spróbować. Weronika Ostrowska?
10: Drodzy słuchacze, zostańcie, Jarek Wydra, dzień dobry.
9: Dzień dobry, zaczynamy.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jak jabłkowa krówka?
2: Bardzo dobra i to rok musiałem czekać na to, żeby spróbować jej jeszcze raz, bo tylko w Warce spotykam właśnie takie jabłkowe krówki.
1: A w Warce w najbliższą niedzielę Światowy Dzień Jabłka. Razem z nami pani Magdalena Wrotek-Figarska, dyrektor generalna Stowarzyszenia Sady Grójeckie, współorganizatorka Światowego Dnia Jabłka w Warce. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
1: To jaki jest sekret tego smaku grójeckiego jabłka?
3: No, tych sekretów pewnie mogłabym poopowiadać trochę, ale na pewno ta krówka jabłkowa najlepiej smakuje na wareckim rynku.
2: No oczywiście, że tak. I tylko tutaj jadłem, ale nie chcę jej jeść nigdzie indziej.
3: Na pewno ona będzie smakowała jeszcze smaczniej w niedzielę, czyli na naszym Światowym Dniu Jabłka. To już nasza 8. edycja Światowego Dnia Jabłka, więc no już mamy trochę doświadczenia, jeżeli chodzi o te potrawy jabłkowe i o to, jak może to jabłko smakować, ale myślę, że mimo wszystko jeszcze Państwa zaskoczymy czymś nowym, jeżeli chodzi o jabłkowe smaki.
2: Światowy Dzień Jabłka to już w najbliższą niedzielę, już tutaj na wareckim rynku widać przygotowania, jest namiot, pod którym my stoimy, są już jakieś oznakowania, więc widać, że przygotowania pełną parą trwają.
3: Oczywiście, że pełną parą. Koła gospodyń wiejskich pewnie już szykują jakieś specjały na ten niedzielny występ, który będą miały na wareckim rynku. Będą gotować również z Łukaszem Konikiem, więc myślę, że oni tutaj dla nas stworzą jakąś fantastyczną potrawę. Co jeszcze mamy na naszym wareckim rynku, co możemy zobaczyć już, to na pewno wystawa na temat jabłek grójeckich. Możemy poczytać, co to jest jabłko grójeckie, skąd ono się wzięło. No i o naszej oczywiście królowej Bonie, która tutaj jest główną patronką i tego święta, i naszych jabłek.
1: No to dobrze, że mamy także królową. Tutaj królowa jest na rynku Koni, o którym już mówiliśmy też naszym słuchaczom. Dla nas bardzo ważne, bo jakoś tak sentymentalnie się kojarzy. Ale jakby miała pani przekonać tych, którzy mają trochę dalej do Warki, bo słuchają nas i w stolicy, i w okolicy. Dlaczego koniecznie trzeba tutaj być w najbliższą niedzielę?
3: Bo w Warce są najlepsze jabłka. I na pewno Oczywiste. Będą najlepsze potrawy z jabłek. I na pewno nigdzie nie spotkacie Państwo tylu sadowników i tylu osób, które tak bardzo kochają jabłka.
2: Magdalena Wrotek-Figarska z nami pozostaje. Już za chwilę dalsza część rozmowy. A my napawamy się tą piękną atmosferą, która jest właśnie na wareckim rynku.

0: 16 minut po 7 i sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach, ale zacznijmy od dojazdu do Warki. Dobrze się dojeżdża bez korków. Z Warki wyjeżdża się także w tym momencie bez korków. Na Wareckim Rynku korków również nie ma. Jeśli chodzi o Warszawę, ciaśniej standardowo zaczyna robić się na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Standardowo także z Łomianek w kierunku Młocin. Już jedziecie w korku. Jeśli chodzi o samą Warszawę, jeszcze bez większych utrudnień powinniście przejechać.
1: I teraz.
2: Magdalena Wrotek-Figarska, dyrektor generalna Stowarzyszenia Sady Grójeckie, jest razem z nami. Dzień dobry ponownie.
3: Dzień dobry.
2: Światowy Dzień Jabłka to już w najbliższą niedzielę bardzo duże wydarzenie, wiele przygotowań. Po co Warce takie wydarzenie jest?
3: Chcemy się podzielić tym, co najbardziej kochamy, czyli radością, jaką daje nam jabłko, bo to jest wielka radość dla nas. My jesteśmy takimi wielkimi fanami jabłek. Ja nie mam dnia, w którym nie zjadłabym jednego jabłka.
2: Już pani trzyma w dłoni.
3: Tak, jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z dala ode mnie, dlatego my tutaj na Wareckim Rynku będziemy pokazywać wszystkim, że to jest nasza wielka pasja i coś, co bardzo lubimy robić i co sprawia nam wielką frajdę. Po prostu chcemy się podzielić tą naszą radością ze wszystkimi, którzy przyjadą tutaj do nas i będą z nami się bawić na Wareckim Rynku.
2: Czy to jabłko to jest taki symbol, z którego Warka jest dumna? Czy to jest owoc, który trzeba promować? Czy to jest taki powód integracji, wspólnej zabawy, bo i tak to jabłko jest obecne prawie u każdego w domu, każdego mieszkańca Warki? Właśnie czym to jabłko tutaj w Warce jest?
3: Jabłko to jest nasz fantastyczny produkt, ale jeżeli chodzi o tą wspólnotę, tutaj ten Światowy Dzień Jabłka, to nie tylko jest to, że my chcemy się dzielić właśnie tą naszą radochą z tego, co robimy, ale też budować tą wspólnotę. Dla nas jest bardzo ważne, żebyśmy razem mogli trochę poświętować tą naszą pracę, pokazać jej owoce i przez chwilę pobyć dumnym z tego, że mamy tak fantastyczny owoc, jakim jest jabłko, który jest doceniany przez Unię Europejską, który jest doceniany przez konsumentów, klientów. Także to jest takie budowanie też poczucia, że mamy coś ważnego.
2: Ale też mam wrażenie, że to jest taki owoc, który powoduje, że można pokazać też piękno tutaj okolicy, bo nie bez przyczyny właśnie jabłka z tego terenu są najpiękniejsze i najsmaczniejsze przede wszystkim. Ja nawet tak rozglądając się tutaj z rynku, no to już widać piękne okolice, widać krajobrazy, tak z mojej perspektywy za OSP, tam naprawdę jest pięknie, więc to jest też chyba taki sposób na w ogóle na promocję tego miejsca, regionu.
3: Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Taki city break w Warce, uważam, że to fantastyczna sprawa. Jesteśmy niedaleko Warszawy, jesteśmy fantastycznie skomunikowani. Mamy kolejkę, mamy autobus, mamy świetną trasę szybkiego ruchu, no krajobrazy, tak, jak najbardziej rzeka, Pilica, wokół niej Puszcza Kozienicka, no ale sady, te nasze sady, przez które jedziemy, nawet jadąc drogą wojewódzką, czasami człowiek ma wrażenie, że zgubił się po prostu w sadzie.
2: Ale dlatego... to nawet jak teraz jechaliśmy z Warszawy, to od razu było wiadomo, gdzie już jest blisko Warka, zerkam na mapę, 11 minut, tak, jesteśmy blisko, bo już piękne sady się rozpoczęły.
3: Tak, czasami rzeczywiście jadąc nawet drogą wojewódzką, człowiek ma wrażenie, że się jednak między tymi sadami zgubił. Dla tych, którzy lubią się między sadami zgubić, mamy na przykład szlak rowerowy, jabłkowy, na którym możecie Państwo pozwiedzać trochę nasze sady, ale też dowiedzieć się czegoś więcej na temat jabłek grójeckich oraz historii całej Grójecczyzny. Bo na takim szlaku jabłkowym na pewno jak Państwo przyjedziecie teraz, tym rowerowym i będziecie przejeżdżać przez jakiś sad, to myślę, że żaden sadownik się nie obrazi, jak spróbujecie chociaż jednego jabłka z serca sadu w Europie.
2: Ile osób nas słucha? Parę tysięcy.
3: Zapraszamy. Oczywiście, jeżeli mają Państwo chęć pomóc nam troszkę przy zbiorach, bo teraz mamy najbardziej intensywny okres. Teraz trwają zbiory, więc tej pracy jest bardzo dużo. Jeżeli macie chęć Państwo troszkę nam pomóc, zapraszamy.
2: Czyli to jest taki moment, kiedy podczas Światowego Dnia Jabłka będzie można odsapnąć od tej pracy, a nie już się cieszyć z owoców, zbierania tego owocu.
3: Dla nas to jest taka radocha i pociecha, tak? Jeżeli my możemy w ten Światowy Dzień Jabłka wszystkim pokazać, co my fajnego robimy i tym się pochwalić, dać spróbować, no bo te koła gospodyń wiejskich to są dziewczyny, które mają tak ogromną wyobraźnię i tak potrafią wyszukiwać w tych swoich przepiśnikach przepisów, co tam można zrobić z jabłkiem. Tutaj rozmawialiśmy o bigosie z jabłkiem, pierogą z jabłkiem, kaczka z jabłkiem, dzik w jabłkach było w zeszłym roku na przykład.
2: Zaskoczyła.
3: A, to tutaj dziewczyny mają naprawdę bardzo dużą wyobraźnię i potrafią zrobić różne ciekawe produkty z jabłek, ale jeżeli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to one nie tylko kulinarnie się rozwijają, bo musimy wiedzieć o tym, że to też są kobietki, ale nie tylko, bo mamy też panów koła gospodyń wiejskich.
2: Coraz częściej się panowie przekonują i dobrze.
3: Dokładnie. No i mamy na przykład rękodzielników, mamy twórców, którzy tworzą swoje dzieła sztuki. Też będzie można je obejrzeć na Światowym Dniu Jabłka w Warce.
2: Ale będzie też rywalizacja kulinarna.
3: Ach, oczywiście, że tak. No, konkurs na najlepszą szarlotkę. Zawsze później mam problem z tym, że już nie mogę patrzeć na szarlotkę przez kilka dni, ponieważ jest ich tak bardzo dużo i są tak bardzo smaczne, że ja nie mam opamiętania i po prostu zjadam wszystko to, co
2: ja mam
3: dostanę
2: to
3: na tacce. Ale jest zawsze też mega trudno wybrać ten najlepszy kawałek, który ma dostać laur najlepszej szarlotki. No w tym roku ja już się przygotowuję po prostu do tej rywalizacji i tak, ja już czekam.
2: No właśnie, to już trochę wiemy, co się będzie w niedzielę działo podczas Światowego Dnia Jabłka, bo będą koła gospodyń wiejskich, będzie smacznie, będzie rywalizacja na najlepszą szarlotkę, no będzie gwiazda wieczoru, Patrycja Markowska. Co się w ogóle będzie jeszcze działo podczas niedzieli w Warce? Dlaczego tutaj warto przybyć? Nie tylko dlatego, żeby posmakować jabłka, chociaż to też bardzo ważne.
3: No i tak, mówiliśmy o tym szlaku jabłkowym, rowerowym, o zrywaniu jabłek z drzewa. Jeżeli ktoś ma pewne obawy, to zapraszam też na warecki rynek. Będzie można wykręcić sobie taki koktajl owocowy samemu na koktajl bajku. Może być jabłkowy z wkładką jeszcze z innych owoców. Ostatnio rozmawialiśmy też ze znajomymi, że chociażby mamy arbuzy tutaj w Grójeckim czy mini kiwi, więc też pewnie będzie okazja do tego, żeby zapoznać się z innymi owocami, jakie na Grójecczyźnie zaczynają królować. Co jeszcze będziemy mogli zobaczyć? Na pewno będziemy mogli zobaczyć zakręcone, czyli tutaj dziewczyny z Hula Hop będą wyczyniały naprawdę cuda, bo one potrafią zachęcić też publiczność do tego, żeby się razem z nimi bawiła. Na pewno będzie Pniewy Local Band, czyli będzie taki nasz zespół coverowy, ale będzie mnóstwo radości, dużo zabawy i dużo przyjemności związanych z jabłkiem.
2: Dlaczego to jest takie ważne, żeby było wiadomo, skąd to jabłko pochodzi? Że nie z półki w sklepie, tylko ono skądś przyjechało, ktoś je wyhodował i w danym miejscu ono smakuje inaczej, a w innym inaczej. To dlaczego akurat te tutaj jabłka i dlaczego ta marka jabłek tutejszych jest tą, z której w ogóle cała Polska jest dumna?
3: Jabłka grójeckie to jabłka z chronionym oznaczeniem geograficznym, czyli z takim znakiem Unii Europejskiej, który potwierdza nam renomę tego produktu. My mówimy o tym, że jabłko grójeckie jest z nami już ponad 500 lat od królowej Bony, co ona tutaj w swoich posiadłościach wokół Czerska zaczęła sadzić pierwsze drzewa owocowe. Chciała sprawdzić, gdzie te jabłka w Polsce najlepiej będą rosły i gdzie będą dawały najlepsze owoce. No, okazało się, że tutaj, właśnie na Grójecczyźnie. I my od tamtej pory, od tego czasu, kiedy ta królowa Bona stwierdziła, że można zrobić na tym całkiem niezły biznes, bo one tutaj super smakują. Zaczęliśmy pracować nad tym, żeby one były coraz lepsze, coraz smaczniejsze, coraz fajniejsze. Dlaczego tej królowej Bonie ten eksperyment na Grójecczyźnie wyszedł? Ano dlatego, że mamy gleby bielicowe, super mikroklimat, co dzisiaj będziemy trochę czuć, a na pewno będziemy to czuć w niedzielę, ten nasz mikroklimat, bo mamy chłodno w nocy, a cieplutko w dzień. Jest duża amplituda temperatur. Wtedy te nasze jabłka takie będą bardziej różowe, bo one wtedy większego rumieńca nabierają. Mają takiego trochę stresika w nocy i dzięki temu stresowi wydzielają więcej substancji, które dają im właśnie ten przepiękny rumieniec.
2: A czy sadownicy tutaj rywalizują ze sobą, czy każdy zajmuje się jakby swoją uprawą, nie ma konkurencji, bo zapotrzebowanie jest tak duże, że każdy i tak sprzeda swoje owoce. Czy jest tutaj jakaś konkurencja?
3: Dobra jest konkurencja, nie może być bez konkurencji, nie, absolutnie. Jeżeli nie będzie konkurencji, to nie będziemy szli do przodu, ale konkurencja jest fajna, jeżeli daje nam właśnie takiego kopa do przodu. A uważam, że dobrze jest, jeżeli wspólnie razem nad czymś pracujemy. W stowarzyszeniu mamy właśnie taką współpracę.
2: My do rozmowy z Magdaleną Wrotek-Figarską jeszcze powrócimy, a na teraz bardzo dziękuję.

0: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Pod hasłem "Chcemy być widzialni" ulicami Warszawy przejdzie dziś Marsz dla Autyzmu. Uczestnicy rozpoczną manifestację w południe przed Ministerstwem Finansów, a zakończą przed Kancelarią Premiera. Możliwe utrudnienia w Śródmieściu. Wieczorem rozpocznie się remont Alei Niepodległości od ulicy Nowowiejskiej do Wawelskiej w Warszawie. Drogowcy wymienią nawierzchnię. Utrudnienia rozpoczną się o 22, a zakończą w poniedziałek nad ranem. Powstańcy batalionu Pięść Jana Nowickiego, pseudonim Ryś, oraz jego łączniczka, pseudonim Halinka, będą mieli symboliczne groby na Powązkach. Uroczystość ich odsłonięcia dziś o 14. Nazwisko łączniczki wciąż nie jest znane. Orzechy i żołędzie to pożywienie żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków z warszawskiego zoo. Można podzielić się nimi ze zwierzętami. Pracownicy ogrodu przyjmują je do przyszłej niedzieli. Poranek z Radiem Warszawa nadajemy dziś z Warki. Nasi prowadzący rozmawiają z samorządowcami i przedstawicielami lokalnej społeczności. Powodem nadchodzący Dzień Jabłka, który na Wareckim Rynku w najbliższą niedzielę. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: I jest słońce, tak. W stronę banku spojrzałem, a tam nad nim jest właśnie słońce, ale jako, że spojrzałem w to słońce, to już nie widzę mapy pogodowej, więc Weronika, powiedz, jak będzie później. Czy to słońce będzie?
6: Czy to dobra prognoza dla bogaczy?
5: Nie wiem.
6: Na pewno w weekend będzie pięknie, w sobotę maksymalnie 18 stopni, maksymalnie w niedzielę natomiast 21 i sporo słońca, a dzisiaj maksymalnie 15 i jednak pochmurnie.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Słońce trochę wyszło, trochę słońce zeszło. Takie
2: tak,
1: mamy
2: pokrywa z nami.
1: Rumiane na pewno okoliczności przyrody, dlatego że dużo jabłek wokół nas. A dzisiaj jesteśmy w Warce. Razem z nami Magdalena Wrotek-Figarska, ponownie dyrektor generalna Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Witamy jeszcze raz.
3: Dzień dobry, witam.
1: Czy Światowy Dzień Jabłka jest bardziej świętem sadowników, mieszkańców Warki, czy może wszystkich, którzy chcą poznać ten region? Dla kogo najbardziej?
3: Wszyscy, którzy będą chcieli poświętować jabłko takie najlepsze na świecie, na pewno najlepsze w Polsce, a na pewno najlepsze na ziemi grójeckiej.
2: A co przyświeca organizatorom tego wydarzenia? Czy chodzi o promocję regionu, chodzi o promocję jabłka, czy po prostu po to, żeby się zjednoczyć wokół tego jabłka, poznać, dobrze się bawić i wspólnie też tak podkreślić tę tożsamość lokalną?
3: Ja myślę, że każda z wymienionych rzeczy po trosze. Gdy wymyślaliśmy Światowy Dzień Jabłka, Stowarzyszenie Sady Grójeckie i Stowarzyszenie Warka zasiadło do jednego stołu i stwierdziliśmy, kurczę, no mamy potencjał, jak go wykorzystać w ogóle? Mamy to jabłko, które jest dla nas wszystkim, wszyscy żyjemy wokół jabłka, bo albo ktoś ma wokół jabłka, bo albo ktoś ma sad, albo produkuje coś dla sadu, albo coś dla sadownika, albo

0: w tym czasie, ale na ten jeden dzień zawsze mogą przyjść tutaj do nas na rynek i popatrzeć, co oni dają dobrego tym wszystkim ludziom, którzy próbują tych jabłek. Wiecie, bo jak przyjadą do nas turyści, czy z Warszawy, czy z innych miejsc. W zeszłym roku mieliśmy w ogóle turystów z Wrocławia, słuchajcie.
1: Proszę
0: przyjechali
1: bardzo.
0: Specjalnie po to, żeby zobaczyć...
2: Zapraszamy i w tym roku.
0: Dokładnie, żeby zobaczyć warecki rynek, żeby spróbować jabłek, żeby zobaczyć nasze koła gospodyń wiejskich, bo u nas na rynku nie ma żadnych komercyjnych stoisk, mamy tylko i wyłącznie koła gospodyń wiejskich, które robią swoje specjały, dają trochę do spróbowania, ale można również też coś zabrać ze sobą do domu, jak najbardziej. Mają panie tutaj przygotowane specjalne zestawy. Można się pobawić, ale dla nas najważniejszym takim pomysłem na to było właśnie to scalenie tutaj tej naszej społeczności i pokazanie wszystkim, jak my potrafimy się tym naszym jabłkiem cieszyć.
2: Ja mam tutaj pytanie z gwiazdką, bo my dzisiaj w Polsce jesteśmy tak podzieleni. Czy jabłko może zjednoczyć Polaków?
1: Oczywiście. A może podzielić, a może są kłótnie, które jest najlepsze?
0: A ja bym powiedziała, że może i podzielić, i zjednoczyć, dlatego że mamy jedno wspólne dobro, ale możemy je dzielić dla każdego.
1: Jak się pokłócimy, to musimy się też i pogodzić. I
2: a to przy Szarlotce jest... dobrze to zrobić.
0: Oczywiście, no że tak. To mamy czerwone i zielone jabłko, one mówią do siebie cześć, mamy bikolorowe, jedyni na świecie, bo tylko u nas takie fajne dwukolorowe jabłka są, tylko my możemy produkować właśnie takie i czerwone, i zielone, więc taki powód do pogodzenia.
2: A które jabłko najlepiej smakuje jesienią?
0: A które nie smakuje?
1: Ja nie znam.
0: Nie, słuchajcie, ja nie znam takiego jabłka, które mi nie smakuje. Latem ja zawsze jem Pirosa albo Celestę, bo to jest jabłko, co się nie przechowuje, to się je tylko latem, po to, żeby, wiecie, tak orzeźwić się, tak? Zamiast szklanki jakiegoś napoju, to właśnie takie jabłka. Jesienią każde.
1: Światowy Dzień Jabłka to wydarzenie już w niedzielę w Warce na rynku. Magdalena Wrotek-Figarska, dyrektor generalna Stowarzyszenia Sady Grójeckiej, współorganizatorka tego wydarzenia. Bardzo dziękujemy za obecność w naszym plenerowym studiu na Wareckim Rynku.
0: Ja dziękuję za to, że Państwo jesteście z nami i oczywiście zapraszam wszystkich na Warecki Rynek 27 września na Światowy Dzień Jabłka.
2: Dziękujemy i my także zapraszamy.
1: Korki i utrudnienia na obwodnicy Garwolina korkuje się teraz w stronę Warszawy, taki odcinek, tak na wysokości właśnie Garwolina.
2: Ciasno na trasie na moście Grota Roweckiego, trasa S8, jeśli jedziecie na Poznań albo Łódź, na Wisłostradzie. W tym momencie jeszcze dobra sytuacja, spokojnie możecie dojeżdżać do centrum Warszawy, nawet bez korków specjalnie w tym momencie, ale ja Prymasa Tysiąclecia.

0: Za 12 minut będzie godzina 8. Dzisiaj patron ten z Gielniowa.
1: No Władysław, Jarek Władysław, dobra. Patron Warszawy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Do historii przeszło jego ostatnie kazanie, wygłoszone w Wielki Piątek roku 1505 w kościele świętej Anny w Warszawie. W trakcie głoszenia nauki Władysław z Gielniowa, Bernardyn, wpadł w ekstazę, a potem na oczach obecnego w kościele tłumu ze słowami Jezu, Jezu, uniósł się nad ambonę i przez kilka chwil lewitował nad nią. Potem upadł nagle na ziemię i stracił przytomność. Nie odzyskawszy jej, umarł kilka dni później. To spektakularne wydarzenie nie opisuje jednak w pełni sylwetki dzisiejszego patrona. Ojciec Władysław zasłynął bowiem nie tylko tym, że ukochał Chrystusa cierpiącego na Golgocie w stopniu mistycznym, ani nawet nie tym, że swoje ciało w duchu tejże miłości oddał Bogu jako ofiarę poprzez posty, praktyki ascetyczne czy wstąpienie do surowej, zakonnej wspólnoty franciszkanów-obserwantów. Otóż dzisiejszy patron, jako człowiek wykształcony, wrażliwy i gorąco pragnący podzielić się darem zbawczej miłości z innymi, przede wszystkim nauczył nas mówić do Boga po polsku. Władysław z Gielniowa to przecież pierwszy polski poeta piszący w ojczystym języku. Zresztą nie tylko pisał wiersze, ale i głosił po polsku kazania czy komponował pobożne pieśni. A w roku 1498 wobec niebezpieczeństwa tatarskiego najazdu na Polskę stworzył przekazywany sobie z ust do ust i z kościoła do kościoła niezwykle popularny przez wieki wiersz modlitwę. O Jezu Nazareński, o Królu Żydowski, obroń lud chrześcijański od mocy pogańskiej. Dla Twej miłej matuchny odpuść nasze złości. Daj po naszym skonaniu niebieskie radości.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Na Wareckim Rynku już widać coraz więcej osób, Warka budzi się do życia i my kontynuujemy nasz program.
1: Nasi fani też już nas przywitali, dziękujemy za wszystkie pozdrowienia i nasz piesek, który był z nami w zeszłym roku, dzisiaj też
0: jest. Też. Czekamy na wiadomości.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny.
7: W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego, a także o arcybiskupie Fultonie Szinie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości.
6: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
3: Reklamie.
0: Minuta po 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Dziś przesłuchanie nożownika z Jarosławia. Ukrainiec ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Kościół ma nowego błogosławionego, to arcybiskup Fulton Sheen. W stolicy drugi dzień warszawskiego salonu maturzystów. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Sprawca ataku nożem w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. Wczoraj śledczy nie prowadzili z Ukraińcem żadnych czynności. 31-latek został jedynie zatrzymany. Wcześniej wtargnął na teren jarosławskiego klasztoru i ranił 5 osób, w tym księdza. Duchowny zmarł w szpitalu.
12: Dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i tłumaczyła, że mężczyzna czeka na przesłuchanie w asyście policji, ale nie zdradziła miejsca jego przetrzymywania. Prokurator wyjaśniła również, że ze względu na materię sprawy i teren do zbadania, śledczy potrzebowali wielu godzin właśnie w terenie, aby zebrać szczegółowy materiał dowodowy.
13: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin.
12: Po brutalnym ataku na terenie klasztoru zamarło życie. Policja pracowała w miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych. Odwołano wszystkie msze i spotkania.
11: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Arcybiskup Fulton Sheen, jeden z najbardziej znanych amerykańskich kaznodziejów XX wieku, został ogłoszony błogosławionym. W St. Louis w Stanach Zjednoczonych odbyła się msza beatyfikacyjna. W uroczystości uczestniczyło około 50 tysięcy wiernych, 90 biskupów i blisko 1000 duchownych. Mszy przewodniczył w imieniu papieża Leona XIV jego legat, kardynał Luis Antonio Tagle.
2: To dzieje się w okolicy.
11: To okazja, by poznać ofertę uczelni i sprawdzić, w jaki sposób dostać się na wymarzony kierunek. W Szkole Głównej Handlowej trwa warszawski salon maturzystów. Dziś drugi, ostatni dzień wydarzenia. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele uczelni z całego kraju. W programie są też spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także warsztaty i spotkania z doradcami kariery. Chętnych do udziału w targach nie brakuje.
14: Z Nowego Dworu Mazowieckiego przyjechałyśmy. Rozglądamy się za uczelniami jakimiś na pewno. Trzeba już zacząć na pewno myśleć.
15: Już minęłam parę stoisk, które by mnie zainteresowało. Wymarzone kierunki to
16: szczególnie na przykład jakąś kryminologię, socjologię. Są tutaj różne fajne uczelnie. Właśnie wyszłam od stanowiska z UMCS i po prostu zorientować się w ofercie.
17: No i co chcemy w sumie robić, bo ja nie do końca jeszcze wiem.
11: Warszawski Salon Maturzystów w Szkole Głównej Handlowej potrwa do 14.30. Jabłka to symbol Warki, z której nadajemy dziś poranek z Radiem Warszawa. Miasto przygotowuje się do obchodów Światowego Dnia Jabłka. To ważne święto dla lokalnej społeczności, mówiła w poranku z Radiem Warszawa dyrektor generalna Stowarzyszenia Sady Grójeckie Magdalena Wrotek-Figarska.
18: Chcemy się podzielić tym, co najbardziej kochamy, czyli radością, jaką daje nam jabłko. Jest bardzo ważne, żebyśmy razem mogli trochę poświętować tą naszą pracę, pokazać jej owoce i przez chwilę pobyć dumnym z tego, że mamy tak fantastyczny owoc, jakim jest jabłko, który jest doceniany przez Unię Europejską, który jest doceniany przez konsumentów, klientów.
11: Na rynku będzie można spróbować potraw z jabłek przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich.
18: To są dziewczyny, które mają tak ogromną wyobraźnię i tak potrafią wyszukiwać w tych swoich przepiśnikach przepisów, co tam można zrobić z jabłkiem. Tutaj rozmawialiśmy o bigosie z jabłkiem, pierogach z jabłkiem, kaczka z jabłkiem, dzik z jabłek.
11: Początek Światowego Dnia Jabłka o 14.00. Na scenie wystąpią lokalne zespoły, a gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: A w tym momencie już słońca nie widać, chmury na niebie dominują, ale liczymy na to, że jeszcze na trochę to słońce nam się pojawi.
1: Ma się pojawiać, ma się wychylać na drobne momenty dzisiaj zza chmur w stolicy i w okolicy, a na termometrach dzisiaj maksymalnie 15 stopni, o tej porze 13 w Warce, 12 w Legionowie w Otwocku, w Nowym Dworze Mazowieckim, 13 w Piasecznie, w Pruszkowie, maksymalnie dzisiaj 15.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
7: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: My dzisiaj w jabłkowych aromatach budzimy Państwa z Warki, a jak możemy tutaj przeczytać na wystawie, wyjątkowe walory jabłek grójeckich wynikają z warunków glebowych i klimatycznych regionu Grójca. Panuje tu specyficzny mikroklimat wyróżniający się, uwaga, niskimi temperaturami w nocy, w okresie poprzedzającym zbiory, nad ranem też dosyć chłodno.
0: No i właśnie to jabłko jednoczy mieszkańców Warki i my dzisiaj poznajemy właśnie mieszkańców Warki, to co tutaj się dzieje, jak mieszkańcy się integrują. Też pozdrawiamy pana z okna, który się z nami integrował i też, ale teraz już go nie
1: mieliśmy
0: ma.
1: Mieliśmy widza.
0: Jakby co, to może pan jeszcze wyjrzeć, jak pan nas słucha, to pomachamy do pana. I tak.
1: Pan się wstydzi chyba na razie. Ale
0: ciekawe właśnie, to jabłko w raju. Ciekawe, czy ono było z Warki.
1: No właśnie, nie wiadomo do końca, czy to było jabłko, nie wiadomo, czy ona to była Ewa, a on, o, macha nam pan, chyba usłyszał twój apel. Pozdrawiamy
0: dzień
1: pana
0: dobry.
1: Bardzo serdecznie, nasz wierny słuchacz i wierny widz. Także słuchajcie, no nie można się inną piosenką budzić tutaj niż piosenką Braci Golec o męskich marzeniach, które zostały wszystkie brutalnie zniszczone przez to jabłko, które Ewa z drzewa zerwała. Także panowie, z dedykacją specjalnie dla was. Ewa, bracia Golec w budziku, prosto z Warki, czyli z takiego centrum jabłkowego.
0: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.
7: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Mi się coś wydaje, że te jabłka grójeckie mają tutaj domieszkę substancji, które sprawiają, że ludzie się bardzo szeroko uśmiechają w Warce. Bo taki dokładnie jest nasz kolejny gość, Andrzej Zaręba, prezes Stowarzyszenia Warka, współorganizatora Światowego Dnia Jabłka w Warce, radny powiatu grójeckiego, który jest fundatorem nagród w konkursie KGW podczas Światowego Dnia Jabłka. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco.
1: Czy rzeczywiście te jabłka mają w sobie jakąś substancję, która wpływa na szerszy uśmiech?
2: Tak, oczywiście. Trzeba dobrze się uśmiechać, żeby je dobrze skonsumować, zgryźć, więc zachęcam do uśmiechania się.
1: Zachęcają też do tego, żeby dbać o swoje zęby jabłka.
2: Oczywiście.
1: Przy okazji. Światowy Dzień Jabłka w Grójcu to nie także święto owocu, ale także lokalnej społeczności. Jaką rolę odgrywa Stowarzyszenie Warka w tym miejscu dla lokalnej społeczności?
2: Światowy Dzień Jabłka w Warce.
1: W Warce.
2: W Warce, nie w Grójcu. Tak, słuchajcie.
3: Powiecie grójeckim.
2: Powiecie grójeckim, tak, oczywiście. Powiat grójecki to największy sad Europy i stąd to święto. Cieszy nas niezmiennie, że w Warce jako Stowarzyszenie Warka wspólnie z sadami grójeckimi jesteśmy współorganizatorem tego wydarzenia. Tak naprawdę my jako stowarzyszenie już 23 lata jesteśmy na tutaj lokalnym rynku, funkcjonujemy i staramy się dbać o rozwój lokalny Warki i całego powiatu grójeckiego. I tak naprawdę już chyba prawie 10 lat temu, kiedy realizowaliśmy w dużym partnerstwie Jabłkowej Warki taki projekt właśnie związany z tym naszym najwspanialszym owocem, symbolem tego terenu, projekt, który miał na celu pokazanie, że jest to fantastyczny produkt, że jesteśmy z niego niezwykle dumni. I pokłosiem tamtego projektu 8 lat temu powstał Światowy Dzień Jabłka w Warce. Wspólnie z sadami grójeckimi, które sady też były jednym z partnerów tamtego projektu wcześniejszego, wspólnie wymyśliliśmy sobie taki pomysł, żeby na stałe zrobić jakieś wydarzenie duże, fajne, takie atrakcyjne dla mieszkańców, dla osób, które przyjeżdżają, odwiedzają Warkę. Wydarzenie, które ma pokazywać jabłko z takiej lepszej strony.
1: W wydarzeniu bierze udział także dużo kół gospodyń wiejskich. Stowarzyszenie Warka jest fundatorem nagród w konkursie kół gospodyń wiejskich. Jakie znaczenie mają te koła też dla lokalnej społeczności, dla Pana osobiście też?
2: Powiat grójecki jest fundatorem. Powiat grójecki, tak. To też fajna sprawa, że powiat grójecki jako lokalny tutaj nasz samorząd włącza się w organizację takich wydarzeń. No bo wszyscy bardzo dobrze wiemy, że samorządy we współpracy z organizacjami pozarządowymi dają im szansę, tak naprawdę współpracując z nimi, dają im szansę też rozwoju. I no w tym roku 13 kół gospodyń wiejskich będzie w Warce na naszym rynku, a w sumie z tego co pamiętam już około 70 kół jest na terenie powiatu grójeckiego. To jest mega wielka aktywność. W ogóle koła gospodyń wiejskich to jest piękna inicjatywa, piękna aktywizacja lokalnej społeczności. Takie małe centra aktywności w małych społecznościach. Warto wspierać takie inicjatywy i między innymi poprzez takie konkursy dajemy im takie kolejne impulsy do aktywności i do działania.
1: Powiat grójecki fundatorem nagród w konkursie kół gospodyń wiejskich. Światowe Dzień Jabłka w Warce, już wszystko wiemy.
3: Dzięki temu lepiej zapamiętamy. I radny powiatu grójeckiego Andrzej Zaręba razem z nami
1: i
3: prezes Stowarzyszenia Warka zostaje. Już za chwilę główna część rozmowy.

0: Trasa S7 i tutaj przy węźle Warszawa-Okęcie i przy skrzyżowaniu z Patriotów doszło do zderzenia ze zwierzęciem. Zablokowane pasy lewy oraz środkowy w kierunku centrum, zatem trzeba w tym miejscu uważać, bo tworzą się korki i są utrudnienia. A poza tym jeszcze mamy na S8 korki. Przy węźle Konotopa one się kończą, a zaczynają mniej więcej na wysokości przyparkowej. A S8 to oczywiście także most Grota Roweckiego i dojazd od strony Łomianek S7 do Wójcickiego zakorkowany.
1: Rozmowa poranka.
2: Zapach jabłka w warce na rynku się unosi. Jest wokół nas także dużo różnokolorowych jabłek. Za nami też gruszki. O gruszkach mniej dzisiaj, ale o jabłku będzie dużo. Andrzej Zaręba, prezes Stowarzyszenia Warka, współorganizatora Światowego Dnia Jabłka w Warce, radny powiatu grójeckiego, powiat grójecki jest fundatorem nagród w konkursie kół gospodyń wiejskich podczas Światowego Dnia Jabłka, na który będziemy Państwa jeszcze raz zapraszać. Panie Andrzeju, zacznijmy od samego Stowarzyszenia Warka. Co kryje się za tą nazwą i czym zajmuje się stowarzyszenie na co dzień? Bo powiedzmy naszym słuchaczom, że Warka pisane z kropką po każdej literce.
3: Tak, W-A-R-K-A. Tak kiedyś śmiesznie ktoś powiedział, o, W-A-R-K-A. I wiecie Państwo, że ja w ogóle nie załapałem, że to chodzi o nasze stowarzyszenie, mimo że istniejemy już na rynku 23 lata, w 2003 roku spotkanie założycielskie. W-A-R-K-A to jest skrót, wizja, aktywność, rozrywka, kultura, alternatywa i tak naprawdę te słowa wskazują kierunek naszej działalności. Jesteśmy z jednej strony organizatorem takich wydarzeń jak Światowy Dzień Jabłka, wspólnie z różnymi partnerami, z innymi organizacjami, czyli takich wydarzeń, które mają promować nasz region. Między innymi takim wydarzeniem innym to jest Wiwat Puławski, który razem z Muzeum imienia Kazimierza Puławskiego robimy w pierwszą niedzielę lipca. Ale też naszą, chyba myślę, że ważniejszą, znacznie ważniejszą częścią działalności to jest wspieranie innych organizacji, innych aktywności. Jesteśmy jedyną organizacją parasolową na terenie powiatu grójeckiego, taką, która wspiera innych w działaniach. Wspieramy ich i w formie szkoleń, w formie warsztatów, w formie takich wspólnych jakichś konferencji, wspólnych działań, ale też wspieramy ich w formie małych grantów. I takim sztandarowym naszym produktem to jest program Działaj Lokalnie, który robimy już od ponad 20 lat. I w tym programie już udało się wesprzeć ponad 400 małych projektów, małymi dotacjami rzędu 5-6 tysięcy złotych. I to jest piękne, że te 400 inicjatyw, to jest, za tymi inicjatywami stoją ludzie, stoją osoby, które muszą wspólnie coś zrobić, realizować jakieś działania, współpracować tak naprawdę. Więc to jest nasza chluba i nasza duma, ten program Działaj Lokalnie. Ale oczywiście poza tym wspieramy seniorów, grupy senioralne. Jak pamiętam, zaczynaliśmy wspieranie seniorów też około 10 lat temu już, to w Warce istniało, na terenie gminy Warka istniały 3 grupy senioralne. Teraz jest ich kilkanaście, jeżeli dobrze pamiętam, około 12-13. I to też pokazuje, jak ważne jest takie wspieranie aktywności, bo my jako stowarzyszenie pomogliśmy im zaistnieć, pomogliśmy im założyć te kluby seniora i pomogliśmy im rozpocząć funkcjonowanie. I to jest piękne.
2: Czyli tak naprawdę ludzie chcą, tylko potrzebują czasami tej iskry.
3: Impulsu, tak. Impulsu. Potrzebują takiego impulsu, wsparcia. Że, tak jak właśnie tutaj pani powiedziała, mieszkańcy chcą być aktywni, chcą współpracować, chcą współdziałać. Potrzebują tylko takiej przestrzeni, żeby móc się gdzieś spotkać i rozpocząć to wszystko. I my jako Stowarzyszenie Warka, ale też co ważne samorządy, bo to też jest ciekawe, że w ogóle aktywność organizacji pozarządowych jest według mojej oceny jest też powiązana w pewnym stopniu z samorządami, więc warto w tych samorządach mieć sprzymierzeńców w aktywności i coraz więcej chyba, przynajmniej ja tutaj obserwuję na terenie powiatu grójeckiego, coraz więcej samorządów rozumie, że ta aktywność mieszkańców jest istotna, że tak naprawdę rozwój lokalny, rozwój gminy, rozwój powiatu jest mocno uzależniony od tej aktywności mieszkańców, czyli tej oddolnej aktywności. No i wspierają tą aktywność i to mnie bardzo cieszy, bo tak naprawdę tak jak 23 lata temu powstaliśmy, to właśnie po to, żeby mieszkańcy byli aktywni, żeby brali sprawy w swoje ręce, tak jak my 23 lata temu chcieliśmy, żeby w Warce działo się więcej i wzięliśmy sprawy w swoje ręce.
2: I jak się domyślam, działa to też potem tak, tak jak pan powiedział, że potem już sami mieszkańcy, czy ci, którzy dostają najpierw coś, ten impuls do stworzenia czegoś, też przychodzą najprawdopodobniej z pomysłami do państwa. Coś, co by można zrobić lepiej, jak coś zorganizować.
3: Tak, przychodzą z pomysłami, ale też naszym takim wyznacznikiem działania jest to, żeby nie dawać ryby, tylko dawać wędkę, więc nas cieszy to, jeżeli nie cieszy nas to, kiedy stowarzyszenie robi kolejnych 100 projektów, ale cieszy nas to, jeżeli kolejnych 100 osób chce zrealizować projekty i je robi, a my możemy tylko wspierać i pomagać. I też myślę, że warto się pochwalić, że wczoraj w czasie gali budżetu obywatelskiego Mazowsza udało nam się zdobyć kolejne dofinansowania na kolejne inicjatywy, 6 inicjatyw w przyszłym roku, między innymi Światowy Dzień Jabłka. I to też pokazuje, że mieszkańcy są aktywni, bo żeby zdobyć te inicjatywy, musieli zagłosować. Musieliśmy zdobyć odpowiednią ilość głosów i zachęcaliśmy, mówiliśmy mieszkańcom, że te ich głosy są bardzo ważne, bo dzięki nim możemy realizować fajne rzeczy właśnie dla nich. I to jest też taki wyznacznik tej aktywności. Nam się udało.
2: Państwo dają impuls, potem ten impuls wraca, no i zaczyna to funkcjonować. Wtedy to nie jest martwa społeczność, tylko społeczność ludzi, którzy poza tym też poznają się nawzajem, czyli chcą wchodzić ze sobą w relacje. Udaje się robić wspólnie razem jakieś projekty, to jest kolejny powód do satysfakcji. To jakby pan, co by pan poradził innym gminom, powiatom, czy też miejscom, gdzie to nie do końca dobrze funkcjonuje? Co trzeba zrobić, żeby to tak dobrze działało jak tutaj?
3: Najważniejsze być otwartym. Być otwartym na ludzi, na innych i na ich pomysły, bo ja wychodzę z założenia, że wszystkich rozmów nie pozjadałem i tak jak rozmawiam z innymi osobami, to staram się wyciągać te dobre rzeczy, o których mówią i też staram się pomagać im w tym. Jeżeli mają jakiś pomysł, to staram się pomagać, bo poza tym, że społecznie jestem prezesem Stowarzyszenia Warka i nieetatowym członkiem zarządu powiatu grójeckiego i radnym, to też zawodowo jestem dyrektorem Domu Kultury tutaj w Warce. I pamiętam, jak 23 lata temu rozpoczynaliśmy jako stowarzyszenie działalność, to też mieliśmy taki pomysł. Idziemy do Domu Kultury i wspólnie z instytucją rozpoczynamy aktywizację lokalnej społeczności. I dzisiaj jako dyrektor Domu Kultury mam to z drugiej strony. Jak ktoś przychodzi do nas z jakimś pomysłem, to raczej ja nie spotkałem się z sytuacją, nie pamiętam takiej sytuacji, żebym powiedział, że nie, tylko raczej od razu myślimy, jak pomóc, jak znaleźć formułę, żeby to udało się zrealizować, bo tak widzę rozwój i aktywność mieszkańców.
2: Czy ja dobrze zapamiętałam, że na terenie powiatu działa około 70 kół gospodyń wiejskich? No to naprawdę jest imponujący wynik. Podczas Światowego Dnia Jabłka także będzie miał miejsce ten festiwal kół gospodyń wiejskich. Jaką rolę one pełnią dla powiatu, tutaj dla lokalnej społeczności? Co wnoszą poza smakowitościami, które tutaj będzie można przyjść i zjeść?
3: Te smakowitości są naprawdę warte przyjechania do Warki na Światowy Dzień Jabłka. Zapraszam od 14 do 20:30 mniej więcej. No, tak jak już wcześniej wspomniałem, koła gospodyń wiejskich to są takie małe centra aktywności, małe centra integracji lokalnej i to jest, no, to jest coś pięknego. Tak naprawdę to, że one zaczęły ponownie powstawać, reaktywować się, ten impuls, który dał tak naprawdę, wydaje mi się, że środki, które przekazał rząd tak systemowo dla kół gospodyń wiejskich, to pomogło im reaktywować swoją działalność, albo w ogóle powstawać od nowa w miejscach, w których nigdy jeszcze te koła nie działały. I to, tak jak obserwujemy, czy z perspektywy stowarzyszenia, czy z perspektywy samorządu, jak one pięknie działają na swoich terenach, jak są aktywne te koła i osoby, które tam działają, to jest coś niesamowitego. Naprawdę to jest rzesza osób, którym się coś chce. A w dzisiejszych czasach warto o tym głośno mówić, warto wspierać takie osoby, którym coś się chce.
2: I tak się budzą nowe znajomości, tak się budzą przyjaźnie.
3: Tak się rodzi wspólnota. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą jest trudna sytuacja, więc ta wspólnota jest potrzebna i tak naprawdę budowanie tej wspólnoty od samego dołu, od sołectwa, od gminy, to jest coś bardzo ważnego.
2: Od wspólnego stołu, wracając do kół gospodyń wiejskich, też możemy powiedzieć, że to jest dobry pomysł, żeby przy stole zawsze się gromadzić, bo przy stole, przy czymś smacznym...
3: Spotkajmy się przy stole.
2: Tak na jest. Pewno lepiej się rozmawia. Zapraszamy na Światowy Dzień Jabłka. Dlaczego koniecznie trzeba tutaj być?
3: Bo jest smacznie, bo jest pięknie, jest bardzo duża grupa uśmiechniętych ludzi. No i cóż, no jest wspaniale. Zapraszamy do Warki.
2: Andrzej Zaręba, prezes Stowarzyszenia Warka, współorganizator Światowego Dnia Jabłka w Warce, radny powiatu grójeckiego. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję również serdecznie.

0: Reklama.
1: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
2: Jest godzina 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźnik.
3: Utrudnienia na ulicy Pilotów na Okęciu. Samochód uderzył w zwierzę. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowane są pasy lewy oraz środkowy w kierunku centrum. Sportowe emocje na Stadionie Narodowym. O 20:45 mecz reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Od 18:30 ulice Saskiej Kępy będą dostępne wyłącznie dla mieszkańców. Miasto zaleca korzystanie z komunikacji miejskiej. 2000 e-papierosów bez akcyzy zabezpieczyli stołeczni policjanci w Jabłonowie. Były ukryte w dwóch samochodach. Obywatele Pakistanu i Indii sprzedawali je na nocnym bazarze w Wólce Kosowskiej. Odpowiedzą za straty budżetu państwa w wysokości ponad 350 tysięcy złotych. Angiograf najnowszej generacji jest już dostępny w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Maszyna posłuży do badań i zabiegów dla pacjentów mających problemy kardiologiczne. Szpital zamierza przeprowadzić od 600 do 700 zabiegów rocznie.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: I razem z nami specjalne prezenterki pogody. Agatka, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I Iga.
8: Dzień dobry.
6: Czy jest słońce?
9: Nie ma.
6: Czy są chmury?
10: Nie ma.
11: Są.
6: Czyli jednak są chmury?
11: Tak.
6: Chyba dużo chmur, co?
11: Tak.
6: A 15 stopni, bo tyle dzisiaj będzie maksymalnie, to dużo czy mało dla Was?
11: Dużo.
6: Dużo, czyli ciepło jednak będzie. A teraz zimno czy ciepło?
11: Zimno.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolice
0: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Próby trwają, bo ważni goście teraz w poranku z Radiem Warszawa. Przedstawiciele szkoły podstawowej numer 2 w Warce, klasa 02. Potraficie powiedzieć dzień dobry?
2: Dzień dobry!
3: Ale pięknie dzieci powitały słuchaczy Radia Warszawa. Prężnie tutaj się udzielają, jabłka w dłoni. No i możecie w końcu się spotkać po wakacjach. Fajnie było wrócić do szkoły po wakacjach? Nikt nie mówi nie.
1: Tu chyba nikt nie lubi wakacji. Czy ktoś lubi wakacje?
4: Ja.
3: Czyli po prostu na wszystko jest właściwy czas. Kiedy wakacje to wakacje, kiedy
1: szkoła to
3: nauka
1: szkoła.
3: To nauka.
1: To wszyscy wiedzą, jak się pracuje tak naprawdę w szkole. A słuchajcie, wy macie jabłuszka w dłoniach. Jakie jabłka są najsmaczniejsze? Czerwone, zielone, a może mieszane?
4: Mieszane,
1: czyli trochę zielone, trochę czerwone, tak?
4: Tak.
3: No i te, co macie w dłoni, to właśnie takie są, bo one są takie trochę zielone, takie trochę czerwone. Takie są najsmaczniejsze?
4: Tak.
3: Tak, ja też takie lubię. Takie najlepsze chyba są.
1: A powiedzcie, czy będziecie świętować w Światowy Dzień Jabłka? Wybieracie się tutaj?
3: W niedzielę?
4: Tak.
1: A co tu się będzie działo? Wiecie?
3: Jabłka będą? Chyba będą, co?
4: Jabłka będą.
3: I jakiś koncert chyba też będzie, tak?
4: Tak.
5: Jabłka.
4: Dmuchańce też będą.
3: Ja też bym poskakał po takich dmuchańcach.
1: Ale ja oczywiście,
3: że zawsze
1: też.
3: Człowiek się wstydzi, nie?
1: Ale... No pewnie. Ale słuchajcie, my byśmy też poskakali z wami. Ale dmuchańce są najfajniejsze, czy jabłka jednak fajniejsze?
4: Jabłka!
3: Zdania są podzielone. Ale... Ja jestem tutaj team dmuchańce.
1: No dobra, to ja z dziewczynami, team jabłka. Słuchajcie, a co jest najsmaczniejsze z jabłek? Szarlotka, sok, a może dżem?
4: Sok!
3: Tutaj wszyscy jednomyślni.
1: Sok jabłkowy. No dobrze, no to słuchajcie, a jeżeli mielibyście o kolorze jabłka coś powiedzieć, to jak byście opisali te jabłuszka, które macie w rękach? Jakie to są dokładnie jabłuszka? Ktoś już próbował? Widzę, że ktoś próbował.
3: O,
1: smaczne?
3: Tam, próbuję.
4: Tak.
1: Chrupiące chyba, co?
4: Tak.
3: A teraz takie trudne pytanie mam do was.
4: U mnie.
3: Bo jesteśmy w Warce, prawda? To jest tutaj to,

0: się do nas i mogliśmy was poznać. Cześć!
1: Dziękujemy. Szkoła podstawowa numer 2 z Warki, dzielna reprezentacja klasy 02.
0: Bardzo dziękujemy. I korki, które w Warszawie, trasa S7 i tutaj korkuje się okolice lotniska, bo tutaj doszło do zderzenia pojazdu ze zwierzęciem. Nie wiemy jeszcze jakim, ale tam zablokowane są dwa pasy, więc trzeba w tym miejscu uważać.
1: Na prymasa tysiąclecia postoicie od Kasprzaka do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Nieco ciaśniej także w tym momencie na Wisłostradzie, ale bez większych utrudnień przejedziecie.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jarek, ewidentnie coś musi być w tych jabłkach, bo to się wszyscy tak uśmiechają, tak jak nigdzie. Tak jak nigdzie. Słuchajcie, tutaj w jabłkach z powiatu grójeckiego, w Warce. No, musi być w nich coś takiego, że się człowiek szerzej uśmiecha. Razem z nami koło gospodyń wiejskich z Michalczewa, wiejska robota, laureatki zeszłorocznego

0: konkursu kół gospodyń wiejskich tutaj. W Warce.
1: Dobry.
0: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
1: To niech panie jeszcze się przedstawią.
0: Magda?
3: Gosia?
4: Gosia.
1: Witamy serdecznie. Czy to jest ta Szarlotka, która tu się pojawiła na naszym stole, która wygrała w zeszłym roku?
0: To jest ta najlepsza Szarlotka.
1: Dokładnie,
0: Szarlotka. Szarlotka nasza tutaj, warecka, regionalna, lokalna, tworzona z serca.
1: Co jest jej sekretem, o ile pani w ogóle może zdradzić, że ona jest najlepsza po prostu wśród Szarlotek na świecie?
0: Jabłka, jeszcze raz nasza lokalna jabłka. I serducho.
1: Czy ja myślę, że to serducho to tutaj, no bo przecież wszyscy mieli te same jabłka tutaj z Warki.
0: Tak. Nasze tutaj serduszko i nasze lokalne wspólne działanie.
2: A ja muszę państwu, którzy nas nie widzą, tylko słyszą, bo widać będzie nas w naszych mediach społecznościowych, opowiedzieć o tym, jak panie pięknie wyglądają. Bo oprócz tego, że jest polówka koła gospodyń wiejskich Michalczew, wiejska robota i tutaj taki charakterystyczny znak, młotek i wałek, myślę, że panowie mogą się trochę bać.
3: Nie, z nami współpracują, są naszym wsparciem i też taką techniczną stroną.
1: Także... A bardziej młotkiem czy wałkiem?
3: Ale też wałkiem potrafią ciasto rozwałkować. Pierogów robimy nieraz po 1000, także tutaj to wsparcie męskiej ręki też jest przydatne i docenione.
2: Poza tym są także opaski z wzorem jabłka, są także kolczyki z wzorem jabłka. Trzy panie w kolczykach jabłkowych i także muszą mi panie podpowiedzieć, co to takiego jest dokładnie, jak to się nazywa, bo też jabłuszko do koszulki przypięte.
3: Tak, to jest taki na guziczek, na szydełku zrobiony element. Oczywiście jabłko, tu specjalnie na ten festiwal, który mamy w niedzielę, przygotowane. Już w ubiegłym roku miałyśmy takie, na guziczki.
1: Panie też będą rywalizować?
0: Oczywiście. Bierzemy udział również w tym roku. Tutaj nasze stoisko będzie na samym rogu wystawione, więc będziemy czynnie brać udział. Już od wczoraj trwają przygotowania.
2: No to czy możemy się umówić tak, że my teraz spróbujemy tej Szarlotki, żeby potem słuchaczom opowiedzieć,
1: posłuchajmy
2: jaka
1: piosenek,
2: ona jest.
1: A my sobie zjemy.
2: Prawda? Jakoś, ja myślę, że jakoś tak. To będzie dobre połączenie. No i my się tu z paniami podzielimy swoimi wrażeniami, ale oczywiście pani nie wypuszczamy, panie z nami zostają i będziemy po 9 jeszcze więcej sekretów koła gospodyń wiejskich, wiejska robota zdradzać.

0: Ale smacznie tutaj na tym wareckim rynku się zrobiło. Co tam zajadasz? Szarloteczka czy ciasteczko?
1: A takie z masłem, wiesz, takie
0: w kształcie jabłka.
1: Ja bym powiedziała tak, jak znany taki, wiesz, kucharz, fiu.
0: Dobra, przełknij. Chwila przerwy, wiadomości za 2,5 minuty, 9:00.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: A w tym tygodniu w audycji nie jesteś sam, jest z nami psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Stafin. Małgosiu, co powiemy naszym radiosłuchaczom?
5: Nie jesteś sam, bo życie jest zbyt duże na jeden układ nerwowy. Dlatego potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy tych innych też układów nerwowych, żeby wspólnie nieść to, co przynosi nam to życie.
4: Drodzy Państwo, a szczegóły już w sobotę o godzinie 18:30 i w niedzielę o 11:30. Ewa Pietrzak, zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
8: Set lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
6: Już w niedzielę, 27 września, warecki rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
10: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
3: Reklamie.
0: Minuta po 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Pierwszy katolicki influencer beatyfikowany to arcybiskup Fulton Sheen. Czynności z 33-latkiem po postrzeleniu policjanta trwają. Warszawskie szkoły ćwiczą ewakuację. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Arcybiskup Fulton Sheen ogłoszony błogosławionym. Na stadionie w St. Louis wczoraj wieczorem odprawiona została msza święta, podczas której proprefekt dykasterii do spraw ewangelizacji, kardynał Luis Antonio Tagle, wygłosił podpisaną przez papieża bullę beatyfikacyjną. W homilii kardynał podkreślił, że arcybiskup Fulton Sheen głosił Ewangelię na wszystkie sposoby, m.in. w radiu i w telewizji. Nie męczyła go jego posługa.
12: Pewnego razu jego przyjaciel zapytał go, dlaczego został kapłanem. A on odpowiedział, Zostałem powołany, by głosić tę historię, Ewangelię, historię Jezusa. Nigdy nie męczy mnie jej opowiadanie. Nigdy nie męczy mnie doskonalenie sposobu, w jaki ją przekazuję. Kocham swoje powołanie.
11: Nagranie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości telewizji Trwam. Arcybiskup Fulton Sheen urodził się w 1895 roku w El Paso. W 1951 został biskupem, a w 1966 objął diecezję Rochester. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych kaznodziejów w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 1979 roku.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Być może dziś zostaną przeprowadzone czynności z 33-latkiem, który wczoraj w Kraśniku w powiecie bolesławieckim postrzelił policjanta w tył głowy. Mężczyzna został zatrzymany po pościgu.
14: Policjanci przyjechali na jedną z posesji po informacji, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży. W trakcie prowadzenia czynności na miejsce wrócił 33-latek, relacjonuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
15: 33-letni mężczyzna, który widząc policjantów, oddał do jednego z funkcjonariuszy policji dwa strzały z broni palnej, raniąc tego policjanta w głowę, po czym sprawca zaczął uciekać.
14: Podczas pościgu funkcjonariusze również użyli broni. 33-latek nie został ranny. W czasie ucieczki wyrzucił pistolet, który został zabezpieczony. Postrzelony 28-letni policjant trafił do szpitala, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
16: Policjant został natychmiastowo również przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny.
14: Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na policjanta.
11: Informował Mateusz Trzmiel.
13: To dzieje się w okolicy.
11: To ćwiczenia, które pokazują, jak prawidłowo zachować się w przypadku zagrożenia w szkołach i przedszkolach. W całym kraju, w tym również w Warszawie i na Mazowszu, trwają próbne ewakuacje przeciwpożarowe. Nauczyciele przypominają drogi ewakuacji, a uczniowie muszą pamiętać, by bezwzględnie słuchać poleceń. Próbna ewakuacja odbyła się w szkole podstawowej nr 25 w Warszawie.
17: Za mną na miejsce zbiórki, klasa trzecia A, idziemy w moją stronę. Wszyscy mają swoje pary.
18: Szybko od razu pani mówiła, jakie pary i szybko się ogarnialiśmy. Trzeba się ustawić szybko w pary i zbiegać na dół.
19: Wszystko już zostało sprawdzone, czyli wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły ewakuowani na boisko szkolne. W ciągu 4 minut wyszliśmy na boisko, a cała akcja zajęła nam nie więcej niż 10 minut. I wracamy, bo jest chłodno.
11: Zgodnie z przepisami, próbne ewakuacje muszą być przeprowadzone w każdej szkole i przedszkolu do 30 listopada.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzisiaj na ogół dzień będzie pochmurny, tak na północ od Warszawy, wieczorem, w nocy może popadać deszcz, na południe raczej nie.
1: Jeszcze gdzieniegdzie może to słońce próbować się trochę przebijać przez grubą warstwę chmur, ale z naciskiem na przebijać się dość mocno będzie musiało. Maksymalnie 15 stopni dzisiaj, w Warce o tej porze 13, podobnie w Otwocku, w Wołominie, w Warszawie, w Radzyminie, w Piasecznie i w Pruszkowie.
20: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
13: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Zabrałam i nie oddam.
0: Zostaw tę szarlotkę.
1: Nie oddam.
0: Zostaw tę szarlotkę.
1: W moich rękach, ty jesteś daleko.
0: Będę zły.
1: Nie oddam, nie
0: ja
1: oddam.
0: Myślę, że tutaj jest taki, wiesz, team, który będzie chciał ci ją wyrwać jednak z rąk.
1: No, ja nie wiem, czy pozwolę, jednak potrafię szybko biegać i całe lato i wiosna jazdy na rowerze sprawi, że ucieknę wam z tą szarlotką i wam nie oddam.
0: Przypominam ci, że rozmawiasz z byłym mistrzem diecezji płockiej. Coś tam jeszcze z tej formy zostało.
1: O, proszę bardzo, w biegu na...
0: 600 metrów sztafetowym.
1: Jarosław Wydra to właśnie on, poznajcie go lepiej. Nie wiem, czy chociaż w pogoni za szarlotką, dobrze, to tutaj nie jestem pewna jednak swojego zwycięstwa, to może jednak się z tobą podzielę. Ale drodzy słuchacze, my dzisiaj jesteśmy na rynku w Warce i dlatego mamy tak smacznie, dlatego jest szarlotka. Szarlotka to oczywiście nie jedyny produkt, który tutaj na stole jest. Mamy także suszone jabłka, mamy także jabłka w wersji takiej z drzewa, mamy też ciasteczka i będziemy opowiadać o tych przysmakach. Są też gruszki, bo nie tylko jabłkiem powiat grójecki stoi, nie tylko jabłkiem Warka stoi, ale przede wszystkim jest tutaj ciepła, rodzinna atmosfera, wszyscy szeroko się uśmiechają i naprawdę widać, że mieszkańcy się tutaj bardzo lubią, od rana trwają rozmowy na rynku.
0: Witamy się.
1: Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska. Oj, i mnie tu ciepłą atmosferą nie zagaduj, oddawaj tę szarlotkę.
1: Pomidor albo jabłko.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: No podzielę się z tobą, już tak nie proś.
2: Wyrwałem ci z ręki, a teraz podzielę się, dobra.
1: Wiemy, że wiejska robota to dobra robota. Razem z nami panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Michalczewa, właśnie o nazwie wiejska robota, Magdalena Paprocka, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Małgorzata Stępniak, przepraszam.
3: Dzień dobry.
1: Małgorzata Zając.
4: Dzień dobry.
1: I Magdalena Paprocka.
5: Dzień dobry.
1: Dużo imion, dużo nazwisk, jeszcze ta szarlotka w tle, to wszystko może się pomieszać, ale na szczęście nie pomieszał się panią przepis na szarlotkę. Ja wiem, że to była zespołowa robota, bo tutaj w tym kole gospodyń wiejskich nic nie jest takim indywidualnym dziełem, tylko właśnie liczy się to, co wspólne.
4: Tak, zgadza się. Szarlotka była przygotowywana przez prawie wszystkie dziewczyny, które wczoraj były z nami przy pracy. Także musimy wspomnieć o Danusi, która robiła ciasto, Batce, która tarła jabłka i Anetce, która robiła bezę.
2: No i panie trzy, to sześć osób muszą być, żeby taka pyszna szarlotka powstała?
5: No wczoraj nas było chyba dziewięć na kuchni, więc wszystkie się tam wspierałyśmy i działałyśmy razem.
2: A, czyli to nie jest dobra informacja dla tych, którzy chcą sami w zaciszu domowym stworzyć taką szarlotkę.
5: Każda z nas również w życiu codziennym w domu takie szarlotki tworzy, więc w zaciszu domowym można jak najbardziej robić.
2: To jest zwycięska szarlotka w ubiegłym roku na festiwalu Jabłka w Warce. Szarlotka wygrała. Mnie co zaskoczyło, to, że jabłka są słodkie.
3: Tak, to jest odmiana Champion i to są jabłka tu z ziemi wareckiej, wygrzane naszym słońcem, podlane deszczem i naszym sercem, gdzie sadownicy wkładają tutaj dużo pracy w wyhodowanie tych jabłek.
1: To, co już powiedzieliśmy, to właśnie sekretem są oczywiście jabłka tutaj z powiatu grójeckiego, ale sekretem też jest to serce, które panie wkładają w te prace. No i właśnie tak jak sobie tutaj rozmawiamy, to się okazuje, że koło gospodyń wiejskich to jest też takie koło w dobrym znaczeniu terapeutyczne dla kobiet, które mogą sobie przyjść i porozmawiać. To co zdradzą panie? Jakie tematy są podczas spotkań?
5: Wszystkie. Wszystkie tematy domowe, tematy dotyczące pracy, męża, żony, dzieci.
4: Problemów.
2: Ale to a propos męża i dzieci, czy tak w ogóle?
4: Wszystkich, jakie są. Zawsze razem jesteśmy w stanie jakieś rozwiązanie znaleźć na pewno naszych tam problemów i zapytań. Każda z nas ma jakieś tam swoje znajomości, więc wszystkie razem w kupie zawsze coś tam wymyślimy.
2: Czyli panie się po prostu spotykają, bo panie się lubią, a jak się już spotykają, to sobie upieką taką szarlotkę fajną.
3: Upieką i wygadają się i czasem to wygadanie najbardziej pomaga.
5: I zainspirują i zmotywują do działania i spędzą czas razem i wyjdą z domu, mimo to, drodzy Państwo, że nikt z nas nie ma czasu, tak? Każdy pracuje, wiele dziewczyn prowadzi gospodarstwa, więc z tą dobą jest u wszystkich dzisiaj krucho, ale dajemy radę.
1: No właśnie, czyli koło gospodyń wiejskich to też jest sposób na to, żeby nawiązać przy tym wspólnym stole przyjaźnie?
3: Oczywiście.
1: A taka przyjaźń, która też zawiązuje się podczas wspólnego gotowania, pieczenia, pewnie też wymyślania przepisów, też to się zdarza, że jakieś nowe przepisy powstają?
5: Czy my w ogóle jesteśmy takim, mamy wrażenie, trochę nowoczesnym kołem, bo stricte nie działamy na przepisach. Jesteśmy dziewczynami, które działają intuicyjnie w kuchni i bardzo dużo robimy rzeczy na oko. Gosia jest u nas taką dziewczyną, która lubi wagę i zawsze dziewczyny, no ale jak? 20 gram tego, 30 gram tego. My mówimy, nie na oko Gosia, na oko Gosia, więc jest naprawdę to zawsze zabawnie.
1: Ja już sobie wyobrażam te przepisy, jeżeli chcecie coś powtórzyć, na oko mąki. Dobrze, że pani jest w tym kole.
3: Tak, tutaj formalności też są tak ważne.
2: A jeśli chodzi o te wareckie smaki, czy one wszystkie się tak kręcą trochę wokół tego jabłka, że dużo tych przepisów jest związanych z jabłkiem, to jabłko łączy?
4: No tak, staramy się jednak, żeby to jabłko było numerem jeden, żeby ono pojawiało się w różnych naszych przepisach, w różnych naszych potrawach. No to jest nasz taki symbol tutaj małej ojczyzny, więc staramy się go wykorzystywać wszędzie.
5: Biorąc pod uwagę to, że się szykujemy do tego Światowego Dnia Jabłka, które przed nami w niedzielę, więc głównym produktem tego wydarzenia jest jabłko, więc wszystko, co będzie na stoisku u nas, będzie związane z jabłkiem.
2: Ja jury nie chcę sugerować, ale to dla mnie lider jest już zaklepany.
1: Mają pani jeszcze jakiegoś asa w rękawie, oczywiście nie zdradzamy, ale czy jest?
3: Oczywiście. Jabłko będzie tutaj głównym naszym źródłem inspiracji.
4: No i bronimy tytułu. Także bronimy tytułu, więc musimy mieć asy w rękawie.
2: Bardzo paniom dziękujemy. Koło gospodyń wiejskich z Michalczewa. Wiejska robota.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy serdecznie.

0: Trasa S7 w okolicach lotniska, zablokowane pasy lewy oraz środkowy w kierunku centrum, a to wszystko z powodu zderzenia pojazdu ze zwierzęciem. Te utrudnienia według przewidywań mogą potrwać do godziny 10.
1: Nie ma korka w Jerozolimskich, nie ma na Prymasa Tysiąclecia, nie ma także korka na Wisłostradzie, także po Warszawie bez problemów samej możecie się przemieszczać prawie.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: I kolejni goście, którzy potwierdzają, że ten warecki, charakterystyczny uśmiech jest chyba z jabłek wzięty, bo ja domyślam się, że w tych jabłkach grójeckich jest jakiś tajemny składnik, który daje szerszy uśmiech. No to przedstawmy naszych gości.
0: Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warce, pani prezes Krystyna Pączyk, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: I wiceprezes Anna Matlakowska,
5: dzień dobry państwu.
0: Pani prezes od 20 lat w Uniwersytecie Trzeciego, czyli od samego początku. No właśnie, jak to w ogóle się rozpoczęło, że seniorzy postanowili się tak zjednoczyć, coś zrobić, spotkać, wyjść z domu?
5: Była grupa osób, które właśnie zainicjowały takie powstanie uniwersytetu i o ile wiem, to jest powstał 7 w kraju, więc bardzo, to... bardzo tak wcześnie. No i tak się stało, że wybrali mnie na prezesa.
0: I tak wybierają od 20 lat.
5: Od 20 lat. I chyba trzeba w tym roku już zakończyć moją misję.
0: Pani wiceprezes chyba się nie zgadza.
4: Nie zgadzam się z tym, ponieważ Krysia jest takim człowiekiem, bez którego nie wyobrażam sobie działalności naszego uniwersytetu. Krysi jest wszędzie pełno, pozytywnie. Krysia ma zawsze energię, pomysły, życzliwość dla ludzi, uśmiech. Same superlatywy.
0: Jak te 20 lat zmieniło sytuację seniorów w Warce?
5: Myślę, że tak, że się jednak przekonali, że to wyjście na tę godzinkę, dwie, półtorej, zależy jak mamy wykłady, to jednak jest super. I nawet spotkałam się z takim twierdzeniem niektórych koleżanek, które mówią, że one czekają na ten wtorek. One z utęsknieniem czekają, żeby się znowu we wtorek spotkać.
0: I co się podczas tego wtorku dzieje?
5: No przede wszystkim jest wykład. Przecież to uniwersytet.
0: No tak.
5: Więc przede wszystkim jest wykład z różnej dziedziny. I rzeczywiście w tej chwili tych prelegentów czy przedstawiających jest sporo osób, które możemy zaprosić. Różnie, czasem to jest odpłatnie, czasem to jest jednak tak charytatywnie. No i samo spotkanie. Potem mamy jakieś takie okolicznościowe zajęcia, jak są święta, czy Boże Narodzenie, czy coś, jakieś tam robimy stroiki. Także mnóstwo, ale ważne jest to, że przy kawie pogadamy.
1: Ja patrzę na panią Krysię i pani Krysia to ma w oczach tyle entuzjazmu, tyle energii, tyle radości. Więcej niż jeden młody człowiek nawet bym powiedziała. Można od pani Krysi się tego uczyć. Ale skoro uniwersytet, to też egzaminy?
4: Nie, to sobie darujemy, ale mamy uroczyste otwarcie, inaugurację i to się odbywa bardzo, bardzo uroczyście jak na uczelni. Jesteśmy w biretach, czyli w tych nakryciach głowy. Jest oczywiście Gaudeamus, także jest bardzo oficjalnie. Na zakończenie również otrzymujemy dyplomy ukończenia. Ja chciałam jeszcze dodać a propos tej tęsknoty za spotkaniami. My nie kończymy swojej działalności, jak się kończy rok akademicki, bo w tej przerwie również się spotykamy na takich luźniejszych spotkaniach, nie z wykładami, ale na przykład z wyjazdami, ze spotkaniami w plenerze. Robimy sobie ogniska, grille, wycieczki, bo to jest nam potrzebne i właśnie ta przerwa, bo pilnujemy przerwy akademickiej, 3-miesięcznej, ona byłaby za długa dla nas.
0: Bierzemy... To jest miejsce, gdzie się przyjaźnie zawiązują, hobby jakieś można odkryć.
4: Oczywiście, że
0: czyli
4: tak.
0: Ale wspólnota i jedność.
1: Tak, ale panie redaktorze, jak pan w ogóle, po co pan pytał takie rzeczy?
4: My się chwalimy swoimi dodatkowymi, czy hobby, czy konik, hafty, czytanie książek, szycie, no mnóstwo. Dziewczyny robią też makramy. No my mówimy o sobie dziewczyny i chłopcy.
1: Proszę. Panie redaktorze, pięknie. Panie redaktorze.
0: No i warto było się pochwalić, bardzo dobrze. Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani prezes Krystyna Pączyk, dziękujemy.
6: Dziękuję.
0: I pani wiceprezes Anna Matlakowska, dziękujemy.
4: Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania się z państwem.
0: My dziękujemy.
4: Dziękujemy. Dziękujemy.

0: to by za chwilę wracał.
1: Przeciwnie, my nie jesteśmy głównym
2: reklama.
3: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl. Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
2: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 9.31.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Arcybiskup Fulton Sheen ogłoszony błogosławionym. Na stadionie w St. Louis wczoraj wieczorem odprawiona została msza święta, podczas której kardynał Luis Antonio Tagle wygłosił podpisaną przez papieża bullę beatyfikacyjną.
5: Mocą naszej apostolskiej władzy postanawiam, aby czcigodny sługa Boży Fulton John Sheen, arcybiskup tytularny Neoportus i były biskup Rochester w Ameryce, mógł odtąd nazywać się błogosławionym.
4: Nagranie i tłumaczenie dzięki uprzejmości telewizji Trwam. Arcybiskup zasłynął ogłoszeniem Słowa Bożego przez radio i telewizję. Arcybiskup Sheen przełamał to, że Kościół długo bał się telewizji, powiedział w rozmowie z Radiem Warszawa ksiądz dr Janusz Stańczuk z Akademii Katolickiej w Warszawie.
6: Sheen był pierwszym człowiekiem, pierwszym wielkim chrześcijaninem, hierarchą Kościoła, który potrafił to przełamać. Potrafił stanąć i nie będę powtarzał tego wszystkiego, co wiemy. Potrafił być, jak mówimy, dzisiaj wielką gwiazdą telewizji, był słuchany. To jest jego wielka zasługa, bo wraz z takimi ludźmi właśnie jak Fulton Sheen, Kościół zaczął się oswajać, zaczął przyswajać niektóre wynalazki techniczne i wykorzystywać je do ewangelizacji.
4: Całość rozmowy z księdzem Januszem Stańczukiem o godzinie 10.40 na naszej antenie. Polscy biskupi składają kondolencje oraz wyrażają solidarność z bliskimi ofiar wczorajszego ataku na klasztor w Jarosławiu. 31-letni mężczyzna z Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, 3 księży i 2 świeckich. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu, pozostałe osoby są ranne. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, we wpisie na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej prosi o wzajemną odpowiedzialność. Bądźmy solidarni i budujmy jedność, bo jest ona szczególnie potrzebna właśnie tam, gdzie dzieje się zło i niesprawiedliwość. Z kolei przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, opublikował swoje przesłanie w mediach społecznościowych.
7: Miłosierdziu Bożemu polecam duszę zmarłego kapłana, prosząc dla niego o pokój i dar życia wiecznego. A rodzinie i bliskim zmarłego składam szczere wyrazy współczucia. Otaczam modlitwą wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku tego tragicznego wydarzenia i proszę, aby Pan Bóg, który jest źródłem nadziei i miłosierdzia, przeprowadził ich przez to bolesne doświadczenie.
4: Zastępca przewodniczącego Episkopatu arcybiskup Józef Kupny we wpisie na portalu X apeluje: nie pozwólmy, by ból przerodził się w nienawiść i wrogie nastroje. Jako chrześcijanie zwróćmy się w tych chwilach do Jezusa.
8: To się dzieje w parafiach.
4: W katedrze warszawsko-praskiej mszą świętą rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Pożarniczej w Warszawie. Eucharystii przewodniczył delegat Polski do spraw duszpasterstwa strażaków biskup Romuald Kamiński. W homilii podkreślił, że czas spędzony w Akademii to wielki dar, który posłuży pożytkowi ludzi i ojczyzny.
9: Tak bardzo byśmy chcieli, żeby ten czas pobytu w Akademii był takim czasem pięknym dla nas. To też mogę już dzisiaj was zapewniać, mając długie doświadczenie tej styczności z Akademią. Jeszcze raz macie wyjątkowe szczęście.
4: Dalsze uroczystości odbędą się na terenie Akademii Pożarniczej.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: W Warszawie rozpoczął się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. To jego jubileuszowa 10. edycja, która odbywa się pod hasłem Dekada Przemian. Tegoroczna edycja spotkania otworzył ją arcybiskup Józef Kupny, zastępca przewodniczącego Episkopatu. Wykład inauguracyjny wygłosił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, który w rozmowie z Radiem Warszawa zwrócił uwagę na aktualność tematyki pierwszej encykliki Leona XIV Magnifica Humanitas.
10: Bo jeżeli docierają w tej chwili wiadomości sprzed 10, może 11 godzin z Australii, że agenci OpenAI włamali się do systemu rządu australijskiego. Jeżeli 2 tygodnie temu mniej więcej 3 głównych przedstawicieli 3 największych firm zajmujących się sztuczną inteligencją, a więc Anthropic, OpenAI i Space, zadeklarowali konieczność wstrzymania, zawieszenia prac nad sztuczną inteligencją, to widzimy, że problem sztucznej inteligencji jest niezwykle newralgiczny.
4: W dzisiejszym programie festiwalu znajdą się m.in. msza święta, wykłady i panele dyskusyjne. Sobota z kolei to dzień warsztatów. Radio Warszawa jest patronem medialnym tego wydarzenia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Tak stabilnie bym powiedziała tutaj, czyli stabilne chmury, które utrzymują stabilną temperaturę, około 14 stopni w tym momencie na rynku w Warce, 13 stopni w Legionowie, 12 w Mińsku Mazowieckim, 13 w Radzyminie i w Górze Kalwarii, ale na Światowy Dzień Jabłka ma być pięknie, w niedzielę 21 stopni i dużo, dużo słońca.
12: Dzisiaj bez opadów, więc można spacerować, chyba że mówimy o północy Mazowsza, tam może trochę popadać po południu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Budzimy stolice i okolice.
8: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Gospodarz Warki także do nas dotarł, pan dr Tomasz Rawski, burmistrz miasta i gminy Warka. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Przygotowania pewnie do niedzieli już pełną parą trwają. Światowy Dzień Jabłka będzie się odbywał w miejscu, w którym właśnie teraz jesteśmy, czyli na Wareckim Rynku. Co miastu daje takie wydarzenie, poza tym, że po prostu jednego dnia mieszkańcy przyjezdni się bawią i mają taki zagospodarowany miło czas?
2: Z jednej strony prestiż, bo to Światowy Dzień Jabłka, więc gdzie może się odbywać Światowy Dzień Jabłka, jak nie w stolicy polskiego sadownictwa, czyli w Warce. A z drugiej strony to jest wydarzenie mocno integrujące i nie tylko tych, którzy żyją wokół jabłka, tych jabłkocentrycznych, ale także tych, którzy są ciekawi sadownictwa, są zainteresowani kulinariami itp. itd.
1: Warka kojarzy się z jabłkiem, ale czy chciałby pan, żeby z czymś oprócz jabłka Warka też się zaczęła kojarzyć? Ja słyszałam o tym, że tutaj trasy rowerowe coraz lepsze, że też coraz więcej na przykład mieszkańców Warszawy wybiera się w te tereny na przykład na wyjazdy takie kolarskie.
2: Tak, to jest wielkie przedsięwzięcie, jak odczarować Warkę, żeby nie kojarzyła się z tym, z czym się siłą rzeczy kojarzy i z jabłkiem, natomiast żeby też pokazywać i akcentować jej inne walory. Walory, tak jak pani redaktor powiedziała, turystyczne, krajoznawcze, historyczne. Warka to jest małe miasto z wielką historią, więc przy każdym tego typu wydarzeniu, jak Światowy Dzień Jabłka, promujemy też te inne walory, czyli zapraszamy do tras rowerowych, do przemierzania tras biegowych, na kajaki, na różnego rodzaju inną aktywność, no i też do poznawania naszej pasjonującej historii. Wysocki, Czarniecki, Kazimierz Pułaski oczywiście, no to są ci bohaterowie, którzy czekają na państwa w Warce.
3: To jest bardzo ważna sprawa, ale też tak samemu ciężko to wszystko skoordynować. Jak ważna jest współpraca ze stowarzyszeniami, z kołami gospodyń wiejskich, seniorami, młodzieżą? Czy to łatwo jest wszystko skoordynować i czy jest ochota, są pomysły, które wspólnie są poddawane?

0: to w praktyce? Bo można by czasami powiedzieć, że jak burmistrz opowiada, no to to jest takie, no, że tak chciałoby się, żeby tak wyglądało. A nasi słuchacze już dzisiaj słyszeli przez te 3 godziny naszego spotkania, że rzeczywiście mieszkańcy chętnie się angażują. Bardzo dużo kół gospodyń wiejskich, niemal 70 w tym powiecie. Bardzo dużo także tych inicjatyw dla seniorów. Także dzieci, które były u nas w studiu, widać, że wiedzą, że warka jabłkiem stoi i zapytane o ulubiony wytwór jabłkowy powiedziały oczywiście sok z jabłek. Więc widać, że to się udaje robić, a jak połączyć te właśnie różne grupy wiekowe, bo to też jest pewne wyzwanie. Wiadomo, seniorzy chętniej ze sobą, młodzież raczej ze sobą, ale czy udaje się tworzyć takie inicjatywy, które wszystkich łączą?
1: Tak, bo tak naprawdę życie społeczne, życie lokalne nas łączy, łączy nas warka i dobre zaprojektowanie takich imprez pod kątem różnych aktywności, żeby dla każdego coś dobrego było, czyli i dla seniorów, i dla dzieci, i dla sportowców, jest właśnie tym pomysłem na to, żeby też mogli się wystawić, zaprezentować i więcej nie trzeba.
0: Pan burmistrz miasta i gminy Warka, dr Tomasz Rawski, jest razem z nami, jeszcze z nami zostaje. Na ten moment bardzo dziękujemy i teraz o korkach kilka słów powiemy.
2: S7 w Warszawie, w okolicach lotniska, tam samochód zderzył się ze zwierzęciem. Są utrudnienia, które do godziny 10 mają potrwać. A ja tak ogólnie bym chciał Warkę zwiedzić. Czy ja mogę sobie pójść, zobaczyć, tak w uliczki zajrzeć?
0: Dobrze, Jarek, dobrze. To co?
2: Panie burmistrzu,
0: do
2: którą najlepiej?
1: Senatorską. Senatorską, proszę państwa.
2: Dobra, to ja zacznę od senatorskiej. To ja dziękuję bardzo.
0: To do zobaczenia, Jarek. Do zobaczenia. Miłego zwiedzania ci życzę. No ja z państwem zostaję, żeby jeszcze przeprowadzić te końcowe naszego spotkania. W Warszawie korków na szczęście nie ma, w Warce też korków na ten moment nie ma.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Na Facebooku Radia Warszawa możecie zobaczyć, że niektórzy z naszych słuchaczy już się zainspirowali tym naszymi szarlotkowymi opowieściami prosto z rynku w Warce, a razem z nami pan burmistrz miasta i gminy Warka, dr Tomasz Rawski. Ponownie dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry raz jeszcze.
1: Czego absolutnie nie można tej jesieni w Warce przegapić?
2: Tak jak powiedzieliśmy, Światowy Dzień Jabłka. Ta niedziela centrum światowego sadownictwa zawita do Warki. Piękny piknik, piękny festyn z muzyką, z wypiekami, z kulinariami i z jabłkiem w centrum wydarzeń.
1: A czy są jeszcze jakieś jabłkowe smaki, którymi panie i panowie z kół gospodyń i gospodarzy wiejskich potrafią pana zaskoczyć?
2: No ta kreatywność kół gospodyń wiejskich jest tak olbrzymia, że co sezon produkują różne tam innowacje. Od szarlotki w różnych smakach, bo jak się okazuje, szarlotka nie tylko jabłkiem może stać, ale te dodatki są zadziwiające. Ostatnio była szarlotka z lawendą, więc to jest ciekawe połączenie. Różne soki, smoothie, koktajle, owocowe, chipsy jabłkowe, jabłko pieczone z karmelem, jabłko pieczone z czekoladą, masa tego jest.
1: Co może zrobić zwykły mieszkaniec Warki, żeby mieć większy wpływ na to, co dzieje się w mieście, żeby się angażować?
2: Tak naprawdę może brać udział w tych wszystkich wydarzeniach i zgłaszać swoje pomysły, czyli przychodzić do Urzędu Miejskiego, korzystać z naszej oferty dla organizacji pozarządowych, brać udział w różnego rodzaju konsultacjach, wypowiadać się w mediach społecznościowych, na Facebooku. No, czekamy na ich głosy.
1: W najbliższą niedzielę będzie też okazja, żeby turyści przyjechali do Warki. Panie opowiadały nam dzisiaj, że także na przykład z Wrocławia w zeszłym roku pojawili się goście, ale pewnie też z dalszych zakątków Polski też mogą się tutaj pojawić. Także jeżeli Państwo nas w różnych miejscach, także w Polsce słuchają, to zapraszamy w niedzielę do Warki. Ale to też jest okazja do tego, żeby zbudować jakiś obraz tego miasteczka, miasta, które naprawdę jest przeurocze. Z jakim obrazem chciałby Pan zostawić tych, którzy będą tutaj po raz pierwszy i którzy potem wyjadą i może potem ze swoimi znajomymi, bliskimi będą się dzielić. Słuchajcie, do Warki warto wpaść.
2: Pamiętam, jak jedna z zagranicznych delegacji, odwiedziwszy Warkę, powiedziała do mnie: wow, nie wiedzieliśmy, że Warka może być taka. No właśnie z takim obrazem chciałbym ich zostawić, że powiedzą wow, powiedzą nie spodziewaliśmy się, że takie małe miasto w centrum Mazowsza może być takie, może mieć taką ofertę, taką infrastrukturę, takich wspaniałych mieszkańców, więc tego oczekuję.
1: Może cały czas jest trochę tak, że cudze chwalicie, swojego nie znacie. Też jeśli chodzi o jabłka, więc drodzy słuchacze, drodzy Polacy też bym powiedziała, doceniajmy ten produkt, którym jest jabłko i doceniajmy także Warkę, tą stolicę jabłkową w najbliższą niedzielę. Zapraszamy bardzo serdecznie na Światowy Dzień Jabłka. Panu dziękuję w imieniu Jarka Wydry, który sobie zwiedza, za przemiłą gościnę na rynku w Warce. No i dziękujemy panu także za tą atmosferę, którą także dzięki panu mogliśmy jej kosztować i to jest, myślę, że ten przyjemny smak, poza samym smakiem jabłka. Pan dr Tomasz Rawski, burmistrz miasta i gminy Warka, razem z nami. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Tak to jest z tymi mężczyznami. Pójdzie ulicą Senatorską i nie wróci. No ja nie wiem, Jarek gdzieś w Warce chyba zabłądził, ale widocznie jest mu tak dobrze, że nawet o radiu zapomniał.
2: Ale za to ja
1: Jarka,
2: jestem.
1: W imieniu swoim. No właśnie, Janusz, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś tam po drugiej stronie. Jak ci to jabłko smakowało tam z drugiej strony głośnika i w studiu?
2: No sugestywne te wasze oceny były, komentarze i opisy, więc ja można mogę... było poczuć ten smak.
1: Powiedzieć, że mamy dla ciebie szarlotkę i przywieziemy ją. Nie wiem, gdzie Jarek jest i czy wróci, ale mam nadzieję, że w poniedziałek ponownie pojawi się o godzinie 7 rano w studiu. No chyba, że zabaluje na święcie jabłka, które tutaj w niedzielę w Warce. Ja bardzo dziękuję państwu. Jarek Wydra, Weronika Ostrowska. Do usłyszenia. Janusz Zalewski zaprasza na kawę na wynos.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
8: Już w niedzielę, 27 września, warecki rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
4: O reklamie.
2: Radio Warszawa na 106,2 FM, minuta po 10.
9: Samorządy przygotowują procedury na wypadek zagrożenia. Rząd opublikuje dziś broszurę informacyjną. Ewangelizował przez media, zanim stało się to modne. Arcybiskup Fulton Sheen ogłoszony błogosławionym. Od poniedziałku do poniedziałku trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Samorządy przygotowują się na zagrożenia związane z wojną na Ukrainie i nasilonymi atakami rosyjskimi. We wschodniej Polsce seryjnie uruchamiane są alerty.
10: Sytuacja za naszą wschodnią granicą wymaga specjalnych procedur bezpieczeństwa. Według wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego wciąż jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o obiekty zbiorowej ochrony.
11: Nadrabiamy wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, więc zaczynamy od podstaw, czyli projektów budowlanych, finansujemy je w tym roku. W następnym roku samorządowcy dostaną pieniądze na to, żeby móc te miejsca tworzyć.
10: Przygotowując się do potencjalnych zagrożeń, samorządy starają się czerpać z doświadczeń ukraińskich. Ambasador tego kraju w Polsce, Wasyl Bodnar, zwraca uwagę na znaczenie walki z dezinformacją.
12: To jest ważna rzecz, która nie kosztuje mało, ale jest skuteczna, jeżeli wtedy ta odporność się zwiększa i zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom realnym się zwiększają.
10: Dziś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępni instrukcję reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza. Kilkunastostronicową broszurę będzie można obejrzeć na rządowych stronach internetowych.
9: Informowała Klaudia Wróblewska.
0: To się dzieje w kościele.
9: 50 tysięcy osób na stadionie w St. Louis wzięło udział w mszy świętej beatyfikacyjnej arcybiskupa Fultona Sheena, znanego w XX wieku amerykańskiego duszpasterza. Zasłynął on jako kaznodzieja, wykorzystujący radio i telewizję do ewangelizacji. W 1952 roku rozpoczął cotygodniowy program telewizyjny Life is Worth Living, który w szczytowym okresie oglądało około 30 milionów osób tygodniowo. W 1953 roku otrzymał nagrodę Emmy dla najlepszej osobowości telewizyjnej. W imieniu Leona XIV mszy beatyfikacyjnej przewodniczył kardynał Luis Antonio Tagle. W liście apostolskim papieża Leona, w którym ogłoszono, że arcybiskup Sheen może odtąd być nazywany błogosławionym, opisano go jako niestrudzonego głosiciela Ewangelii za pomocą współczesnych środków komunikacji oraz gorliwego pasterza, ożywionego zapałem misyjnym. Arcybiskup Fulton Sheen pełnił urząd biskupa pomocniczego archidiecezji nowojorskiej oraz biskupa diecezji Rochester. Z racji swoich zasług i funkcji został również obdarzony godnością arcybiskupa tytularnego.
0: Dzieje się blisko.
9: Czy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego się odbędzie? Do poniedziałku trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania. Jest już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 132 tysięcy, mówił w programie gość Radia Warszawa, koordynator społecznej inicjatywy referendalnej Maciej Wilk.
13: Myśmy przez 2 miesiące rozdawali na stanowiskach zbiórki ponad 15 tysięcy kopert z kartami referendalnymi, jak również rozsyłaliśmy karty referendalne do skrzynek mieszkańców. Widzimy, że one teraz wracają do nas, ale liczymy na to, że wróci jeszcze znacznie, znacznie więcej.
9: Impulsem do przeprowadzenia zbiórki podpisów była afera w Szpitalu Południowym, dodał Maciej Wilk.
13: Dostrzegam w tym systemowy problem braku nadzoru nad spółkami miejskimi, nad szpitalami miejskimi. Dostrzegam problem obsady stanowisk po kluczu partyjnym, a nie merytorycznym, a pełną i końcową odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi włodarz miasta, czyli w tym przypadku Rafał Trzaskowski. To jest skandal, który mnie pchnął do działania, uznawszy, że jeżeli tego typu makabryczny skandal jak Szpitalu Południowym nie poruszy serc i umysłów warszawiaków, to już chyba nic nie poruszy.
9: Do poniedziałku organizatorzy muszą oddać podpisy do komisarza wyborczego. Urzędnicy mają miesiąc na przeliczenie i sprawdzenie poprawności głosów poparcia. Jeśli uda się zebrać odpowiednią liczbę, referendum odbędzie się w grudniu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Patrzymy na termometry. 13 stopni w Legionowie i w Pruszkowie, a także Piasecznie. 14 kresek mamy o tej porze w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i w Grodzisku. Maksymalne temperatury dziś to 16 stopni. Chmury będą dominować przez cały dzień. Szansa na słońce jest mała, no ale zawsze jest i tej nadziei się trzymamy. Po południu może mocniej powiać wiatr, nawet do 40 km na godzinę będą sięgały jego podmuchy.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: 6 minut po 10. Radio Warszawa na 106,2 FM. Wczoraj do kandydatów, do błogosławionych, do grona błogosławionych został dołączony biskup Fulton Sheen. O nim będziemy mówić jeszcze przed godziną 11. Powiemy także o rozpoczynającej się wizycie papieża Leona XIV we Francji. A na początek muzyka i grupa Goja już teraz.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 14 minut po godzinie 10. W tym momencie na lotnisku pod Paryżem rozpoczyna się powitanie papieża Leona XIV. Samolot z Ojcem Świętym już stoi, a do schodów prowadzących do drzwi samolotu zbliża się właśnie prezydent Francji Emmanuel Macron. I to jest piąta podróż apostolska zagraniczna papieża Leona XIV. Program tego pierwszego dnia jest bardzo intensywny. Spotka się papież z prezydentem prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, następnie wygłosi przemówienie do władz, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Po południu papież odwiedzi siedzibę UNESCO, następnie uda się do odbudowanej katedry Notre Dame, która jakiś czas temu stała się ofiarą pożaru. Będzie tam przewodniczył nieszporom i wygłosi homilię. Wieczorem czeka go spotkanie z młodymi ludźmi na stadionie w Saint-Denis. Organizatorzy spodziewają się około 80 tysięcy osób ponoć wejściówki. Na to wydarzenie rozeszły się w godzinę po ogłoszeniu dystrybucji. Wszystkie wejściówki już zostały właśne w tym czasie rozdysponowane. W kolejnych dniach papież odwiedzi Lourdes, następnie Metz. Wizyta we Francji potrwa 4 dni. W sumie Ojciec Święty wygłosi 5 przemówień. No i właśnie teraz Ojciec Święty staje w drzwiach samolotu i rozpoczyna się ta ceremonia rozpoczynająca wizytę we Francji. A na 102 FM, kwadrans po godzinie 10, Emo i Sarsa.

0: Catherine and the Waves, Walking on Sunshine na 106.2 FM. No i chyba wywołała ta piosenka zmiany w pogodzie, bo trochę jaśniej się zrobiło. Chmury co prawda są, ale jakieś takie rzadsze chyba. Jaśniej i trochę błękitu się pokazuje. Dobrze, takie promienie słońca wpływają na pewno na nasz nastrój. Dobre słowo Ojca Świętego Jana Pawła II również nam na pewno pomoże, jeżeli chodzi o naszą sferę duchową. Ta propozycja już teraz.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedole innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. Tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba Polsce i światu ludzi mocnych serc, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają.

0: Jak co piątek o godzinie 10.30 zapraszamy na program Co słychać na Mazowszu? Przygotowywany jest on przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: W Płocku obradowali marszałkowie województw z całej Polski. Ponad 1 000 000 zł na sport. Wsparcie z budżetu Mazowsza trafi do Warszawy i okolicznych gmin. Zajrzymy też do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który kończy swoją 2-letnią kadencję. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Za nami posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. To jedno z najważniejszych wydarzeń samorządowych w naszym kraju. W tym półroczu prezydencję w konwencie pełni województwo mazowieckie. Z okazji rocznicy włączenia Mazowsza do korony na miejsce obrad wybrano Płock. Mówi marszałek Adam Struzik.
3: Cieszę się, bardzo liczne grono. Większość województw jest reprezentowane przez marszałków, wicemarszałków, członków zarządu. Bardzo się cieszę, że to właśnie w Płocku, 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony. Dobra okoliczność, żeby też pokazać naszą wystawę Mazowsze w koronie.
2: Zebrani dyskutowali nad głównymi problemami dla regionów, a najważniejsze postulaty zostały przekazane władzom państwowym, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzołowska.
4: Bardzo ważne tematy, bo sprawy dotyczące odzyskiwania środków w ramach gospodarki odpadami, ale też przede wszystkim całej procedury, jak to powinno się odbywać. Również rozmawialiśmy o finansowaniu parków krajobrazowych. Przyjęliśmy 6 stanowisk, które zostały uzgodnione ze wszystkimi województwami.
2: Konwent apeluje o wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących programów ochrony powietrza. Dodaje Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
5: Prezydent zawetował ustawę Prawo Ochrony Środowiska, która dawała możliwość samorządom uchwalenia w taki uproszczony sposób programów ochrony powietrza, po to, żeby nie ponosić dużych kosztów, zanim zaimplementujemy dyrektywę unijną właśnie odnoszącą się do jakości powietrza. Tej ustawy nie ma, w związku z tym istnieje bardzo realne ryzyko, że województwa będą musiały wyłożyć bardzo duże pieniądze, nawet do 1 000 000 zł na uchwalenie programów ochrony powietrza, które będą obowiązywały tylko kilka miesięcy.
2: Przedstawiciele województw zajęli się również tematem środków unijnych. Zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
6: Polskie regiony wciąż potrzebują tego bodźca do tego, żeby dogonić Europę, dogonić wszystkie regiony unijne. Krok po kroku nam się to udaje. Coraz to nowe regiony wchodzą do tej fazy regionów tak zwanych przejściowych, żeby dojść do tej fazy regionów rozwiniętych.
2: Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada.
1: Inwestycje w przyszłość.
2: Kolejne ważne wsparcie dla stolicy i okolicznych samorządów. Warszawa oraz powiaty Pruszkowski, Nowodworski i Wołomiński otrzymały w sumie ponad 1 000 000 zł na realizację 5 inwestycji. Nowoczesna infrastruktura sportowa to szansa na rozwój młodych talentów i budowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat. Mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
7: Sport na Mazowszu się rozwija dzięki dofinansowaniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. To ważne jest, żebyśmy wspierali infrastrukturę sportową, żebyśmy zachęcali dzieci i młodzież do uprawiania sportu, a to na pewno przyczyni się do tego celu.
2: Ze wsparcia skorzysta m.in. dzielnica Rembertów. Wyjaśnia burmistrz Maciej Iwanicki.
8: Tym razem pozyskaliśmy na modernizację budynku szatniowo-sanitarnego przy naszej szkole podstawowej 217. Tam głównie chcielibyśmy w ramach tego dofinansowania i projektu naprawić dach i zmodernizować elewację zewnętrzną, obróbki blacharskie.
2: Ze zmodernizowanych boisk skorzystają też mieszkańcy Pruszkowa, mówi zastępca prezydenta Pruszkowa Michał Landowski.
9: Wymiana nawierzchni na boiskach do gry w koszykówkę, wymiana całej infrastruktury sportowej w Parku Anielin w mieście Pruszków. Całość inwestycji to blisko 500 000 zł i ogromne dofinansowanie ze strony samorządu województwa mazowieckiego.
2: Łącznie dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla sportu wyniosło 1 200 000 zł.
1: Warto wiedzieć.
2: Hejt może ranić równie mocno jak przemoc fizyczna, a jego skutki często pozostają niewidoczne przez długi czas. Samorząd województwa mazowieckiego mówi stanowcze nie i sprzeciwia się temu zjawisku. Kwestie związane z hejtem to jedna z kluczowych debat publicznych. Mówi Ewa Albart, lektorka, producentka akcji Hejt nie jest okej.
10: Mam nieodparte wrażenie, że hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, darmowy i anonimowy, a skala jego rażenia jest trudna do wyobrażenia. Dlatego walka z hejtem to jest walka każdego dnia na każdym poziomie.
2: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało konferencję pod tytułem Nie hejtuje, reaguje. Więcej o działaniach można przeczytać na mcps.com.pl.
1: Czy wiesz, że...
2: Dobiega końca dwuletnia kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W tym czasie młodzi radni przedstawiali swoje pomysły i opinie dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców. Doradzali także władzom Mazowsza i zgłaszali propozycje nowych działań. Mówi przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kamila Wnuk.
11: To były 2 lata intensywnej pracy 51 młodych radnych z całego Mazowsza, którzy wypracowali różne projekty od raportów, ustaw, statystyk po projekty namacalne w szkołach, na przykład wyjazdy do szkół czy nawet założenie młodzieżowych rad gmin małych miejscowości.
2: Niebawem poznamy nowych młodzieżowych radnych. Obecnie trwa głosowanie. W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego działa 51 radnych wybranych w 7 okręgach. To uczniowie szkół z całego regionu, którzy reprezentują swoich rówieśników i ich sprawy.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Bledka na 106.2 FM. Wczoraj w St. Louis został beatyfikowany arcybiskup Fulton Sheen, amerykański duchowny. W prosty i przystępny sposób potrafił przekazywać prawdę wiary, wykorzystując do tego środki społecznego przekazu. Programy, które prowadził, gromadziły przed telewizorami i odbiornikami radiowymi miliony widzów i słuchaczy. Mimo tak wielkiej popularności zawsze uwagę swoich odbiorców kierował na Boga, nie ulegając pokusie bycia w centrum. Czy dziś błogosławiony Fulton Sheen może być wzorem do naśladowania dla obecnych w mediach głosicieli Słowa Bożego? Posłuchajmy o tym.
1: Kościół ma nowego błogosławionego arcybiskupa Fultona Sheena, błogosławionego Kościoła katolickiego. Ja osobiście jako dziennikarka bardzo z tego powodu się cieszę. Miałam okazję nieraz przysłuchiwać się tym telewizyjnym katechezom arcybiskupa Fultona Sheena i wracam do nich z miłą chęcią. A w naszym studiu ksiądz dr Janusz Stańczuk, wykładowca akademicki. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
1: Dziennikarz także.
2: Poniekąd, to taki dodatek maleńki do życia i bardzo ostrożnie myślę o sobie jako o dziennikarzu, bo nie odbierać tego tytułu zasług tym, którzy naprawdę ten zawód i powołanie wykonują.
1: Proszę księdza, ja myślę, że arcybiskup Fulton Sheen stanie się na pewno bardzo ważnym, błogosławionym w tym świecie dziennikarskim, bo w jakiś sposób wyznaczył te kościelne trendy, jeśli chodzi o media katolickie, także o sposób głoszenia, ale chciałabym zacząć od jego słów, które bardzo mi pasują do dzisiejszej rzeczywistości. Arcybiskup Fulton Sheen mówił tak: żyjemy w epoce emocji. Nie kierujemy się już wiarą, nie kierujemy się już rozumem, kierujemy się emocjami, a media, jak dobrze wiemy, dzisiaj w dużej mierze na emocjach bazują.
2: Pewnie tak jest. No, trudno się wypowiadać o wszystkich mediach. Znam trochę dobrych mediów, które bazują również na rozumie, co nie wyklucza też emocji, bo odkrywanie prawdy za pomocą rozumu wyzwala też bardzo wiele pozytywnych emocji. Radość, kiedy zrozumiemy nową frazę muzyczną, kiedy zrozumiemy nowe równanie matematyczne, kiedy coś odkryjemy, to wielcy naukowcy mówią, że to jest większa radość, niż gdyby tam różnych rzeczy się napili czy nałykali. Więc nie wykluczajmy, nie odróżniajmy emocji od rozumu, bo to może się wspierać. Natomiast rzeczywiście arcybiskup Sheen wykonał kawał dobrej roboty, mówiąc kolokwialnie. Bo to jest jeden z pierwszych wielkich ludzi Kościoła,

0: najważniejsze prawdy wiary, prawdy Ewangelii przekazać w sposób dokładny, perfekcyjny, a jednocześnie empatyczny.
1: I trochę bym wróciła do naszego rodzimego podwórka, bo w sumie moglibyśmy postawić obok arcybiskupa Fultona Sheena błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, także wizjonera w dziedzinie mediów, świętego Maksymiliana Marię Kolbego. Arcybiskup Fulton Sheen pokazuje, myślę, też to, że Kościół nie powinien bać się nowych mediów, ale to, co ksiądz powiedział, musimy używać rozumu, nie iść za tym, co media proponują i czym się kierują, bo dzisiaj wiemy, że sterują nami algorytmy, klikalność i no właśnie przede wszystkim jest to działanie na szybkie doładowanie dopaminą, a chodzi o to, żebyśmy my jako media katolickie, ja to też tak rozumiem, kierowali się rozumem, czyli kierowali ludzi do tego, do prawdy, do wnętrza, do głębi. Czy ksiądz też widzi, że arcybiskup Fulton Sheen też taką drogę próbował znaleźć w tym skomplikowanym świecie mediów?
0: Myślę, że tak. I to, co pani mówi, jest bardzo ważne, ale spójrzmy na to jak na taką troszeczkę piramidę, bo w końcu, no nie chcę nikogo urazić, ale iluż ludzi na świecie tak naprawdę potrzebuje wielkiego rozumu. Ja sięgnę do myśli takiego filozofa, który jest mi niezbyt bliski, a nawet daleki, Voltaire'a, który powiedział kiedyś, ludzie modlą się do Boga o tysiące różnych rzeczy. Chcą mieć wszystkiego więcej. Ale nikt nie modli się o rozum, bo każdy uważa, że ma go pod dostatkiem. I to powiedział taki no cynik, ateista de facto. I rzeczywiście Sheen odkrył tę prawdę, że potrzebny jest rozumowy przekaz wiary. Jan Paweł II kilkadziesiąt lat później powiedział, że nasz duch wznosi się do Boga właśnie fides et ratio, prawda? Wiara i rozum, i nauka. I Sheen to odkrył. Ale trzeba to zrobić bardzo inteligentnie, bo to, co pani mówi, że dzisiaj jest czas klikalności, krótkich rolek, Instagrama, to jest fakt. Z faktami nie ma co dyskutować i my też dzisiaj musimy odkryć, bo generalnie większość ludzi w ten sposób trafia na ten pierwszy kontakt często z Bogiem, z Kościołem, z prawdą. A kto chce szukać dalej, ten idzie szukać dalej, ale ten pierwszy kontakt jest bardzo ważny.
1: Kościelne młyny mielą powoli, tak często się o Kościele mówi. Czy arcybiskup Fulton Sheen jawi się tutaj nam jako pionier w tej dziedzinie ewangelizacji telewizyjnej? Czy jest to też taki człowiek, który no właśnie nam, dziennikarzom, mówi nie bójcie się pójść w ten świat, który się wydaje groźny?
0: Jest prawdą, że Kościół jako instytucja składająca się z osób o takim troszkę konserwatywnym, zachowawczym nieraz nastawieniu, ma pewną trudność z wykorzystywaniem nowych mediów. Pamiętam taką historię, że w XII wieku znalazłem gdzieś jakiś taki dokument, że Kościół ostrzegał, czy XI, przed korzystaniem z papieru. Bo papier to szatański wynalazek, bo z Chin przynieśli go do Europy Tatarzy. W XIX wieku Kościół miał, kiedy powstały pierwsze wielkie gazety, Kościół miał też duży problem z zaakceptowaniem tego faktu, że nagle ludzie mogą pisać co chcą i nie tylko to, co się w niedzielę słyszy z ambony, jest tą informacją dnia. Chyba święty Jan Bosko był pierwszym takim wielkim, znanym świętym, który się przełamał i udzielił wywiadu do gazety. Z radiem poszło Kościołowi łatwiej, z telewizją już trudniej. Telewizja jest wymagająca. Telewizja, czy nawet ten internet, ale ten z podglądem, z wideo jest wymagający. Dlatego arcybiskup zrobił tutaj kolosalnie piękną rzecz, ale to był nie tylko charyzmat. To była ciężka, mrówcza praca, próba, udana próba zrozumienia, jak działa telewizja, jak tam trzeba występować. Kiedy na przykład wszyscy podziwialiśmy ojca Szustaka, że jest taki przekonujący, że mówi tak, że trafia do mnie. Kiedy my go obserwujemy, się wydaje to takie proste. Przyszedł gość i mówi. Ale też człowiek, który głęboko siedział w telewizji. To jest chyba też jego wykształcenie. Ja też jestem z wykształcenia technikiem radiowo-telewizyjnym, ale nigdy nie kontynuowałem tego wątku. Poświęciłem się bardziej tej literaturze. Dlatego Sheen zrobił kolosalną rzecz. Pokazał, że media można wykorzystać, ale przypomniał też, że trzeba profesjonalnie się w tym kierunku kształcić, bo to nie przychodzi samo. I to bym chciał podkreślić jako jedną z dwóch głównych myśli tego mojego dzisiejszego małego mówienia. A druga myśl krążyłaby wokół takiego słowa apologetyka. Obrona wiary, tłumaczenie wiary. To jest słowo,

0: które po II Soborze Watykańskim troszeczkę umarło, to znaczy sama apologetyka. Wydawało się, że jest już niepotrzebna. Teraz wraca, szczególnie na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych, w krajach Zachodu pojawiają się znowu wielcy apologetycy. Właśnie na miarę Fultona Sheena, wcześniej kardynała Newmana, Chestertona, czy wielu innych. Sheen też świetnie opanował tę sztukę. Czekamy w tej chwili w Polsce na narodziny jakichś naszych wielkich apologetyków, bo z całym szacunkiem się dla księdza Skrzypczaka czy dla ojca Szustaka nie jest to jeszcze taka typowa, czysta apologetyka, czyli ta obrona wiary i jednocześnie jej wyjaśnianie w sposób taki oparty nie tylko o samą wiarę, ale właśnie o siłę rozumowania, o siłę przekonywania, bo dla wielu ludzi, którzy z wiarą mają problemy, właśnie siła rozumu może być tym magnesem, który ich przyciągnie, kiedy zrozumieją, jak piękna i logiczna jest prawda Ewangelii.
1: Telewizja, internet, kanały YouTube'owe, no i w ogóle ten świat mediów dzisiejszych, gdzie jesteśmy na wizji, daje też każdemu z nas, którzy bawią się w to albo pracują w tym biznesie, taką pokusę, żeby zwracać się ku sobie, bo to my dajemy twarz, to my dajemy głos temu przekazowi i jak się domyślam, na pewno też arcybiskup Fulton Sheen gdzieś z tyłu miał taką pokusę, żeby, bo tacy jesteśmy jako ludzie, żeby to na mnie była skupiona ta uwaga, a jednak widać, jak mocno on tej pokusie nie ulegał, czyli właśnie widzę w nim taki wzór dla nas, dziennikarzy, szczególnie katolickich, żeby kierować zawsze tych, do których mówimy, na Boga, a nie na siebie, bo to też jest pewna pokusa niektórym, czy księżom, czy siostrom zakonnym, influencerom zarzuca się właśnie to, że może ktoś bardziej słucha tego dla ciebie, a nie dla samego Jezusa. Jak tej pokusy uniknąć? Jaką drogę wskazuje nam arcybiskup Fulton Sheen?
0: No to jest już tajemnica życia wewnętrznego człowieka. Bo rzeczywiście w Kościele są takie dwie skrajne tendencje. Nawet kiedy obserwujemy dzieła sztuki, ikony, czy jakieś inne starożytne, często szukamy autora. Nie ma. Kiedyś była taka tendencja, że tworzy się dzieło sztuki i nie ma autora, bo to dzieło ma świadczyć, dzieło ma coś mówić. Tak zresztą funkcjonował starożytny ten pierwszy teatr grecki. Aktorzy zakładali czy trzymali w ręku te maski, nikt nie wiedział, kto występuje. Liczyła się sztuka, mądrość, przekaz. No a później ludzie zaczęli dochodzić do głosu. Dziś jest taka sytuacja, że jest całym szacunkiem Szczyślewskich, ale jest aktor, dziennikarz, pisarz, ksiądz. Niewiele ma do powiedzenia, ale im więcej mówi, żeby jego nazwisko było znane, prawda, tym bardziej odkrywamy tę prawdę, że rzeczywiście czasami się lepiej ukrywać. Ale z drugiej strony jest zjawisko przeciwne. Jeżeli już jesteście świadkiem i jesteście wyciągniętym na świecznik, to jest kolosalnie trudne nie wpaść w tę pokusę jakiegoś samouwielbienia, nawet delikatnego, czy czegoś innego. Na szczęście Pan Bóg sam nieraz daje upokorzenia, pozwala na takie sytuacje, które nas troszeczkę hamują, uczą pewnej pokory. Ja bym powiedział tak. Jeśli jestem słabym człowiekiem, a jestem, i jest we mnie ta tendencja do tego, żeby się pokazywać, żeby być dumnym z tego, co robię, do czego zresztą mam prawo, to tym bardziej trzeba przypominać tak, kochani, jeśli ja coś umiem robić, jeśli ja czasami coś fajnego powiem, to nie ja, to Pan Bóg zaplanował, że ma tak być i Jemu oddajmy chwałę, a jeśli chcecie, módlcie się do Pana Boga, że Pan Jezus powiedział, przecież ja odchodzę, a wy będziecie większych rzeczy dokonywali i cieszcie się z tego, bo po to was posyłam.
1: I chwała Bogu za nowego błogosławionego. Ja mam nadzieję, że stanie się też arcybiskup Fulton Sheen bardzo ważnym wstawiennikiem dla dziennikarzy, a was, drodzy słuchacze, prosimy o to, żebyście o nas, dziennikarzach, pamiętali w swoich modlitwach, bo my bardzo potrzebujemy tego duchowego wsparcia i prosimy, żebyście się także za nas modlili przez wstawiennictwo nowego błogosławionego arcybiskupa Fultona Sheena. Bardzo księdzu dziękuję za to wyjątkowe spotkanie tuż po beatyfikacji i za tę rozmowę w studiu Radia Warszawa. Ksiądz dr Janusz Stańczuk.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.

0: Za niecałe 3 minuty wybije 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Szlakiem świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. Po 11.30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
8: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Po reklamie.
0: Na 106,2 FM Radio Warszawa minęła 11.
9: Prokuratura sformułowała już zarzuty wobec nożownika z Jarosławia. Policja poszukuje 12-letniego chłopca z Siechnic pod Wrocławiem. Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, poinformowała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni obywatel Ukrainy zabił wczoraj duchownego i ranił 4 inne osoby. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu mówi, że nie wiadomo kiedy dokładnie uda się przedstawić zarzuty.
10: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty powodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
9: Jeśli sprawcy nie uda się postawić dziś zarzutów, prokuratura zawnioskuje o areszt. Ihor M. przebywa w szpitalu. Za popełnione czyny grozi mu dożywocie. Obrażenia rannych nie zagrażają ich życiu.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Policja poszukuje 12-letniego chłopca z Siechnic pod Wrocławiem. Nastolatek oddalił się z miejsca zamieszkania i odjechał w nieznanym kierunku czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T. Osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 12-latka, są proszone o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Wrocławskiej Policji.
11: Dzieje się w sporcie.
9: Reprezentacja Polski meczem z Bośnią i Hercegowiną rozpocznie zmagania w elicie piłkarskiej Ligi Narodów. Spotkanie odbędzie się dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie.
12: 4 mecze w zaledwie 11 dni. Reprezentację Polski czeka ultramaraton w błyskawicznym tempie. Ważne, żeby dobrze dziś zacząć z Bośnią i Hercegowiną, ale równie istotne będzie odpowiednie rozłożenie sił, zaznacza selekcjoner Jan Urban.
13: Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami wielu zawodników, w zależności od tego, kto ile grał, kto jest starszy, kto jest młodszy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o to, czy wszyscy będą do dyspozycji.
12: A piłkarze wypadali jeszcze przed pierwszym meczem. Kamil Grabara, Filip Rózga, Adrian Benedyczak i Bartłomiej Drągowski. Selekcjoner może mieć spory ból głowy z zestawieniem składu, ale nie musi martwić się o Kacpra Potulskiego, który pali się do gry.
14: Fajnie by było na pewno. Chciałbym zagrać jak najwięcej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
12: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45.
9: Informował Tomasz Kowalczyk. Arcybiskup Fulton J. Sheen, jeden z najbardziej popularnych i znanych amerykańskich kaznodziejów XX wieku, został ogłoszony błogosławionym. W St. Louis w Stanach Zjednoczonych odbyła się msza beatyfikacyjna. W uroczystości uczestniczyło około 50 tysięcy wiernych, prawie 90 biskupów i blisko 1000 księży. Mszy przewodniczył w imieniu papieża Leona XIV kardynał Luis Antonio Tagle.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
17: 15 stopni pokazują warszawskie termometry, podobnie jest w Legionowie, chłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, tam 14 stopni. Maksymalna temperatura dziś to 16 kresek. W tym momencie trochę jakby widniej w Warszawie, to słońce będzie czasami zza chmur do nas śmielej wyglądać, ale generalnie zachmurzenie przez cały dzień to dominujące zjawisko na stołecznym niebie. Po południu może mocniej powiać, wiatr do 40 km na godzinę będą sięgały jego porywy.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
17: Minęła 11, Janusz Zalewski, kłaniam się, dzień dobry. Ostatnia godzina przed południem w piątek, 25 września w Radiu Warszawa się rozpoczyna. Aretha Franklin ją rozpocznie razem z nami, a później będzie również śpiew Golec Orkiestry słychać na 106.2 FM. Będzie również grupa Coldplay i Sanach w duecie z Darią Zawiałow. Janusz Zalewski, jeszcze raz zapraszam.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Rozpoczęła się oficjalnie piąta podróż apostolska Leona XIV. Celem jego wizyty jest oczywiście Francja. Już po oficjalnym powitaniu na lotnisku teraz zdąża papież na spotkanie z korpusem dyplomatycznym i z prezydentem Macronem. No a jak wygląda Francja w 2026 roku? To kraj, który w ostatnich dekadach przeżył ogromną zmianę religijną. Z jednej strony statystyki pokazują głęboką sekularyzację, ale z drugiej także nowe oznaki zainteresowania wiarą. W 1980 roku, czyli prawie pół wieku temu, we Francji było ponad 38 tysięcy parafii. Dziś jest ich niespełna 11 tysięcy. Księży było 39 tysięcy, dziś jest 12,5 tysiąca. O 80% zmniejszyła się też liczba sióstr zakonnych. No i zmieniła się też praktyka religijna. Chrztów jest znacznie mniej, podobnie ze ślubami kościelnymi czy dziećmi przystępującymi do pierwszej komunii. Także statystyki raczej przygnębiające. Natomiast jest zjawisko, które Kościół francuski postrzega jako szczególny znak nadziei. Coraz więcej dorosłych Francuzów prosi o chrzest. Dwa lata temu było ich 12 tysięcy, w 2026 roku już 13 tysięcy. Młodzi ludzie są także wśród tych katechumenów. Kościół we Francji jest, faktycznie trzeba to przyznać, mniejszy niż przed laty, ale nadal prowadzi szkoły, także intensywne działania charytatywne. No i jest jakiś sposób obecny w życiu społecznym. No i właśnie do takiego kościoła trochę na rozdrożu między tą laicyzacją, a jednak pewnym zjawiskiem odrodzenia i zainteresowania autentyczną wiarą odwiedza papież Leon XIV.

0: 20 minut po 11, jak co dzień o tej porze, dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty od 193 do 195. Siła bez ograniczeń. Jednym z decydujących elementów obecnej sytuacji jest rozwój przemysłu zbrojeniowego, który w niektórych państwach stał się kluczowym sektorem gospodarki. Ścisłe powiązanie interesów ekonomicznych, struktur wojskowych i decyzji politycznych tworzy naród uzbrojony, w którym wojna jawi się niemal jako naturalna kontynuacja polityki, a rynek zbrojeniowy staje się autonomicznym motorem decyzji wojennych. Nie możemy pomijać ogromnych interesów ekonomicznych stojących za wojną. Przemysł zbrojeniowy i kraje doświadczające... Przemysł zbrojeniowy i kraje dostarczające broń czerpią zyski z rynku, który rozwija się właśnie dzięki konfliktom. W tym sensie istnieje również logika ekonomiczna, która przyczynia się do podsycania napięć w różnych regionach świata. Arsenały wojskowe znów skupiają na sobie uwagę, w przeszłości uznanie zagrożenia ze strony broni zdolnej zniszczyć całą ludzkość sprzyjało procesom odprężenia i negocjacjom na rzecz rozbrojenia. Niestety, oddaliliśmy się od tej perspektywy, a rozwój arsenałów nuklearnych łącznie z perspektywą ich użycia taktycznego sprawia, że sięgnięcie po taką broń wydaje się możliwością coraz mniej odległą. W tym kontekście wejście w życie w 2021 roku traktatu o zakazie broni jądrowej popieranego przez ponad 70 państw stanowi ważny znak, lecz grozi tym, że pozostanie w znacznej mierze symbolem, ponieważ główne mocarstwa atomowe do niego nie przystępują. W ten sposób upowszechniło się błędne przekonanie, że odstraszanie nuklearne jest niezbędnym warunkiem bezpieczeństwa, co w rezultacie napędza nowy i trudny do kontrolowania wyścig zbrojeń, któremu towarzyszy stopniowe demontowanie porozumień o redukcji broni jądrowej oraz rozwój zminiaturyzowanych pocisków, przez co łatwiej jest uznać ich użycie za realną opcję. Tę samą logikę widać w konfliktach konwencjonalnych. Siła militarna, słabość inicjatyw dyplomatycznych i złożoność wchodzących w grę interesów sprzyjają konfliktom, które mają tendencję do przedłużania się, co wiąże się z ogromnymi kosztami ludzkimi i środowiskowymi. O wiele łatwiej jest rozpocząć wojnę niż ją zatrzymać. A jednak refleksja nad zapobieganiem konfliktom pozostaje dramatycznie marginalna.

Sanach i Daria Zawiałow śpiewały Eldorado, Warszawa. To mój dom, domem też jest Warszawa przez 3 dni przynajmniej dla uczestników 10. jubileuszowego Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Pierwszy dzień wydarzenia poświęcono wczoraj m.in. etyce nowych technologii, a także temu, jak zasady społecznej nauki Kościoła przekładać na praktykę gospodarczą i społeczną. A wśród uczestników wydarzenia m.in. arcybiskup Józef Kupny, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu, także przedstawiciele Kościoła, świata nauki, przedsiębiorcy i organizacji społecznych. Podczas inauguracji podsumowano poprzednie edycje. Festiwal ma łączyć środowiska akademickie, przedsiębiorców i praktyków życia społecznego. No i jednym z tematów była rewolucja technologiczna. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz mówił o wyzwaniach, jakie cyfryzacja, sztuczna inteligencja czy biotechnologia stawiają przed ochroną ludzkiej godności i wartości etycznych. Wieczorem wręczono nagrody, wyróżnienie Bonum et Lucrum, czyli dobro i zysk, otrzymał przedsiębiorca Lucjan Siwczyk, twórca firmy Transcolor. A nagrodę za najlepszą publikację z zakresu katolickiej nauki społecznej przyznano dominikaninowi za książkę Zanim pójdziesz głosować, poznaj społeczną naukę Kościoła. No, warto pewnie przeczytać taką publikację. Cliff Richard na 24 minuty przed 12.

Za ponad kwadrans wybije południe. Za chwilę też rozpocznie się w Pałacu Elizejskim spotkanie papieża Leona XIV z korpusem dyplomatycznym, z władzami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego we Francji. Rozpoczęła się dziś rano wizyta papieża w tym kraju. No i papież w drodze do Francji odpowiadał na pytania dziennikarzy. Dotyczyły one m.in. sztucznej inteligencji, kryzysu migracyjnego i pracy mediów. Papież wyraził nadzieję, że właśnie sztuczna inteligencja będzie narzędziem, które służy człowiekowi, a nie technologią, która wypiera czy niszczy ludzką pracę i godność. Pytany też był papież o sytuację w Ceucie.

0: confession. To Graham Kendrick na 106.2 FM. Za 5 minut będzie 12 już teraz w Radiu Warszawa na lektura Pisma Świętego. Czyta ją Ewa Ziętek, rozważenie opracował ksiądz Waldemar Klus.
1: Czytanie z Księgi Koheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieniami i czas ich zbierania, czas pieszczot i czas wstrzymania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.
2: Dzisiaj w Kościele podczas liturgii Słowa kontynuujemy zapoczątkowaną wczoraj lekturę wybranych fragmentów Księgi Koheleta. Z tonu przygnębienia powoli przechodzimy do pozytywnej melodii. W tekście pojawia się światełko nadziei. Świat, pomimo dramatu przemijalności, jest uporządkowany. Udaje się w nim dostrzec wyraźną harmonię i równowagę w przyrodzie. W tej perykopie odkrywamy także znaczenie czasu danego nam przez Boga. Czas to dar. Choć wydarzenia w czasie są ekstremalnie smutne, jak umieranie, wyrywanie, zabijanie, burzenie czy płacz, tak są też wyraźnie pozytywne. Rodzenie, leczenie, śmiech, zszywanie czy pokój, a wszystko służy człowiekowi w rozwoju. Czas jako dar przekracza indywiduum osoby. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy nie prowadzi nas bezspornie do spotkania z Bogiem? Naszym zadaniem jest dobrze spożytkować dane nam godziny, dni, miesiące i lata. Dobre wykorzystanie czasu zaczyna się od poszanowania go w przyrodzie. To jest zachowania rytmu naturalnego dni i nocy, dalej jest uwzględnienie planu bliźniego i własnego. Tradycja chrześcijańska oparta na Biblii porządkowała czas, chociażby tradycja zakonna u benedyktynów. Kardynał Stefan Wyszyński podczas uwięzienia, znajdując się na nowym miejscu, zaczynał od nakreślenia ram czasowych modlitwy, pracy i odpoczynku w ciągu doby. Jego plan charakteryzował się szczególnością, pewną skrupulatnością oraz dyscypliną nieustannego wymagania od siebie. Na pytanie od bacznie obserwujących go strażników, dlaczego tyle wymaga od siebie, odpowiadał: wszystko to po to, abym się nie rozmiękczył. Od czasu do czasu rozmiękczamy się i rozsypujemy w naszej drodze ku Bogu i pełni człowieczeństwa. Pewnie nie jeden raz wynika to z nieposzanowania czasu. Synu, zważaj na okoliczności i pilnuj czasu, a unikniesz złego.

0: Jest południe, w Radiu Warszawa czas na modlitwę. Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Marcin Jaromij.
4: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyzny, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
5: Piotr odkrył prawdę o tożsamości Jezusa. Łukasz zapisuje, że nazywa go Mesjaszem Bożym. Pozostali ewangeliści, pisząc o tym wydarzeniu, użyją nawet słów, które wskażą na to, że Jezus jest Synem Bożym. To wyznanie Piotra będzie możliwe dzięki wewnętrznemu oświeceniu przez Ducha Świętego. Jezus konfrontuje jego poznanie z ludzkimi odpowiedziami i opiniami na temat tego, kim On jest. Jednak najistotniejsza jest tutaj prawda o Jezusie. On chce ją stopniowo objawić swoim uczniom. Jest ona niezależna od tego, co mówią ludzie, jaka jest opinia większości. To istotna sprawa także dla nas. Jeśli prawda nas wyzwoli, to należy ze wszystkich sił jej szukać i nie poddawać się opinii większości. To nie jest tak, że skoro wszyscy coś mówią, to na pewno tak jest. Skoro większość coś chwali, to na pewno to będzie dobre. Prawdy nie tworzymy w zależności od naszych potrzeb. Możemy ją odkrywać i do niej dostosowywać nasze życie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Powoli, powoli rośnie nam temperatura. W Warszawie 16 stopni pokazują termometry w stolicy. Tak samo jest w Otwocku i Wołominie. Chłodniej jest w Ożarowie Mazowieckim, Pruszkowie i Nowym Dworze. 15 stopni, 14 kresek w Mińsku Mazowieckim. Słońce teraz próbuje jakoś się przedostać za tych chmur i spojrzeć na nas bezpośrednio. Czy mu się to uda? Małe są na to szanse, ale przynajmniej deszczów raczej jakichś dosyć intensywnych dziś nie powinniśmy się spodziewać.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: 10 minut po 12 po południe na antenie Radia Warszawa rozpoczęło się w tym momencie. No i będziemy w tej godzinie zaglądać m.in. do prasy katolickiej, ale będziemy także słuchać dobrej muzyki. Shakira otwiera tę godzinę. Będzie także kilku innych wokalistów. Grupa Roxette, Anita Lipnicka i wielu, wielu innych. Zapraszam, Janusz Zalewski, gorąco.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 21 minut po 12, 25 dzień września w kalendarzu. Wczoraj ważna uroczystość, ważne wydarzenie w kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych, beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena, ale dziś wspominamy postać zwłaszcza w Warszawie, która cieszy się szczególną czcią. To błogosławiony Władysław Zgielniowa, franciszkanin, kaznodzieja i patron Warszawy. Urodził się w pierwszej połowie XV wieku w Gielniowie koło Opoczna. Studiował w Krakowie, wstąpił tam do zakonu Bernardynów, został prowincjałem i przez lata kierował polską prowincją zakonu. W historii zapisał się przede wszystkim jako niezwykle gorliwy kaznodzieja. Był jednym z duchownych, którzy wprowadzali język polski do kazań i twórczości religijnej. Sam Władysław układał pieśni, modlitwy, nabożeństwa. Szczególne miejsce w jego duchowości zajmowało imię Jezus. No i jak czytamy, pisał regularnym wierszem sylabicznym, stosował rymy wewnętrzne, anafory, akrostychy i układy abecedariuszowe. Większość jego pieśni ma charakter wierszowanych legend opartych na popularnych wątkach apokryficznych. To taka filologiczna wstawka, ale wracając do samego Władysława i jego związków z Warszawą, doszło do nich pod koniec życia błogosławionego. W 1504 roku został gwardianem klasztoru przy kościele świętej Anny. Właśnie tutaj zmarł w maju 1505 roku. Według przekazu podczas kazania w Wielki Piątek przeżył ekstazę, miał unieść się ponad ambonę. Jego kult rozpoczął się właściwie zaraz po jego śmierci.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM na zegarze 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV rozpoczął dziś czterodniową pielgrzymkę do Francji. Powiedział, że jedzie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, by głosić światu pokój.
2: Po godzinie lotu do Paryża papież wyszedł do towarzyszących mu dziennikarzy. Odpowiadając na pytania, powiedział, że przede wszystkim leci do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. Podkreślił, że to przesłanie jest obecnie bardzo ważne. Pytany, czy jest szczęśliwym człowiekiem, papież powiedział, że mimo trudności tak, szczególnie, że znajduje pocieszenie w wierze. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Arcybiskup Fulton Sheen ogłoszony błogosławionym. Na stadionie w St. Louis wczoraj wieczorem odprawiona została msza święta, podczas której proprefekt dykasterii do spraw ewangelizacji kardynał Luis Antonio Tagle wygłosił podpisaną przez papieża bullę beatyfikacyjną.
3: Mocą naszej apostolskiej władzy postanawiam, aby czcigodny sługa Boży Fulton John Sheen, arcybiskup tytularny Neoportus i były biskup Rochester w Ameryce, mógł odtąd nazywać się błogosławionym.
1: Arcybiskup zasłynął głoszeniem Słowa Bożego przez amerykańskie radio i telewizję. Kościół długo bał się telewizji, a arcybiskup to przełamał, powiedział w rozmowie z Radiem Warszawa ksiądz dr Janusz Stańczuk z Akademii Katolickiej w Warszawie.
4: Sheen był pierwszym człowiekiem, pierwszym wielkim chrześcijaninem, hierarchą Kościoła, który potrafił to przełamać. Potrafił stanąć i nie będę powtarzał tego wszystkiego, co wiemy. Potrafił być, jak mówimy dzisiaj, wielką gwiazdą telewizji. Był słuchany. To jest jego wielka zasługa, bo wraz z takimi ludźmi właśnie jak Fulton Sheen Kościół zaczął się oswajać, zaczął przyswajać niektóre wynalazki techniczne i wykorzystywać je do ewangelizacji.
1: Arcybiskup Fulton Sheen zmarł w 1979 roku w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Polscy biskupi składają kondolencje oraz wyrażają solidarność z bliskimi ofiar ataku na klasztor w Jarosławiu. 31-letni mężczyzna z Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, 3 księży i 2 świeckich. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu, pozostałe osoby są ranne. Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak we wpisie na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej poprosił o odpowiedzialność. Bądźmy solidarni i budujmy jedność, bo jest ona szczególnie potrzebna właśnie tam, gdzie dzieje się zło i niesprawiedliwość. Z kolei przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, opublikował swoje przesłanie w mediach społecznościowych. Z kolei zastępca przewodniczącego, arcybiskup Józef Kupny, napisał: nie pozwólmy, by ból przerodził się w nienawiść i wrogie nastroje. Jako chrześcijanie zwróćmy się w tych chwilach do Jezusa. Metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal, zarządził natomiast, by w diecezji we wszystkich kościołach odbyła się modlitwa w intencji ofiar ataku oraz o dar pokoju. W Jarosławiu zarządzono żałobę. Potrwa ona do końca tygodnia.
5: To się dzieje w parafiach.
1: W katedrze warszawsko-praskiej mszą świętą rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Pożarniczej w Warszawie. Eucharystii przewodniczył delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa strażaków, biskup Romuald Kamiński. W homilii podkreślił, że czas spędzony w Akademii to wielki dar, który posłuży pożytkowi ludzi i ojczyzny.
6: Tak bardzo byśmy chcieli, żeby ten czas w Akademii był takim czasem pięknym dla nas. To też mogę już dzisiaj was zapewnić, bo mając długie doświadczenie tej styczności z Akademią, jeszcze raz macie wyjątkowe szczęście.
1: Dalsze uroczystości odbyły się na terenie Akademii Pożarniczej.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Warszawie rozpoczął się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. To jego jubileuszowa 10. edycja, która odbywa się pod hasłem Dekada Przemian. Tegoroczną edycję spotkania otworzył arcybiskup Józef Kupny, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wykład inauguracyjny wygłosił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, który w rozmowie z Radiem Warszawa zwrócił uwagę na aktualność tematyki pierwszej encykliki papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas. Duchowny zauważa, że papież Leon XIV nie podchodzi do tematu sztucznej inteligencji w sposób krytyczny.
7: Pokazuje też pewne dobrodziejstwa, pewne możliwości, szanse. Po prostu najprostsze przesłanie, myślę, że zawiera się w stwierdzeniu Leona genialnie prostym: łaska jest większa od algorytmu, a więc współpraca człowieka z Bogiem.
1: programie festiwalu znajdują się dziś msze święte, wykłady i panele dyskusyjne. Z kolei jutro będzie Dzień Warsztatów. Radio Warszawa jest patronem medialnym wydarzenia.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie 13, jak w każde piątkowe wczesne popołudnie zaglądamy do prasy katolickiej. Do ręki bierzemy najpierw tygodnik Niedziela, w którym rozważania na temat tego, czy Jezus był uchodźcą. Czasem słyszy się twierdzenie, że Jezus był właśnie nim i stąd wynika chrześcijański obowiązek przyjmowania imigrantów. Pytanie takie stawiane jest w artykule Michała Wojciechowskiego. No a także ksiądz Andrzej Cieślik pisze o tym, jaka jest różnica między gościnnością a obawą. Różnica, czy może ta cienka linia, cienka granica, Jezus mówił, bądźcie roztropni jako węże, nieskazitelni jako gołębie. To chyba najkrótszy chrześcijański program na czas migracyjnych sporów, zachować czyste serce, ale używać też rozumu. Temat z okładki dotyczy obaw, jakie rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mają o przyszłość swoich pociech w sytuacji, gdyby jednego z nich, mowa o rodzicach, zabrakło. I to jest temat numeru. Nie chcemy żyć za nich, chcemy być obok wtedy, kiedy naprawdę nas potrzebują. Jak przyznają w tym artykule, nie boją się o swoje życie, boją się właśnie o to, co będzie z ich pociechami, gdy oni odejdą. Numer także zawiera temat związany z papieżem. Papież w tym momencie, Leon XIV, odwiedza Francję, a z arcybiskupem Mirosławem Adamczykiem, nuncjuszem apostolskim w Albanii, jednym z najbardziej doświadczonych dyplomatów watykańskich, rozmawia redakcja tygodnika Niedziela. Opowiada on o sytuacji kościoła w Albanii, specyfice służby nuncjusza i o tym, dlaczego papież Franciszek nie odwiedził Argentyny. Zapewnia, że liczy na przyjazd papieża właśnie na Bałkany. Ciekawe też artykuły dotyczące obrony życia. W Wielkiej Brytanii sprzeciwiono się wspomaganiu samobójstwa. To duży sukces, ale na jak długo? No i artykuł o tym, jak proaborcyjne środowiska chwaliły się w zeszłym roku, że tuż obok Sejmu utworzyły pierwszą w Polsce przychodnię aborcyjną. Po kilkunastu miesiącach inicjatywa okazała się jednak porażką. Wątek lokalny również w tym numerze tygodnika Niedziela. Związany on jest mianowicie z przekazywaniem wiary. Wielu wierzących rodziców zastanawia się, jak przekazać dzieciom wiarę. Tymczasem dorastające dzieci uczestników drogi neokatechumenalnej angażują się we wspólnotę, ewangelizują, niektórzy odkrywają powołania kapłańskie. W czym tkwi sekret ich sukcesów przekazywania wiary? Barbara Wiśniowska opowiada w swoim artykule i podaje przykład księdza prawata doktora Matteo Campagnoro, rektora archidiecezjalnego seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. To dopiero pierwszy przystanek w naszym przeglądzie prasy. Wrócimy do niego już za chwilę. W międzyczasie zaśpiewa nam Lauren Daigle.

Za 13 minut będzie 13. Wracamy do prasy katolickiej. Tym razem otwieramy tygodnik Idziemy i otwierając tę gazetę na okładce widzimy Michała Archanioła miażdżącego węża. Właśnie aniołom poświęcone jest sporo miejsca w tym numerze. Przyjaciel z nieba to tytuł artykułu rozmowy z księdzem Adamem Sołomiewiczem, doktorem filozofii, o wierze w anioły, która wywodzi się wprost z objawienia Bożego. Sensem istnienia aniołów jest oddawanie Bogu chwały. Jednocześnie mają konkretne zadania do wypełnienia. Przeczytamy także bardziej bojowo sformułowany, sprofilowany artykuł. To artykuł autorstwa księdza Mateusza Szerszenia. Końcowe błogosławieństwo, rozesłanie myśli zaczynają już uciekać w stronę tego, co czeka nas za drzwiami świątyni i wtedy słychać: święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce. Po mszy świętej zaczyna się walka. O tym pisze ksiądz Mateusz Szerszeń. Będziemy również mogli tutaj znaleźć ciekawe informacje w najnowszym numerze tygodnika Idziemy dotyczące lokalnych społeczności, o kościele, o parafii świętego Wacława w Warszawie na Gocławku, o jego historii, a także o nowym etapie w Pustelniku, o konsekracji kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Markach Pustelniku. Właśnie też tutaj przeczytamy. Dla miłośników poezji, ale nie tylko, na pewno będzie bardzo ciekawym artykuł poświęcony Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. To poeta rzeczy ludzkiej. Wczoraj minęła kolejna rocznica urodzin tego jednego z polskich wieszczy. To dobra okazja, by przypomnieć o tym niezwykłym poecie, twórcy, ale także myślicielu. To postać, która w swojej twórczości za najważniejsze tematy swojej twórczości stawiała sakrum, historię, świat, wartości oraz człowieka. Właśnie na temat jego filozofii, jego podejścia do twórczości i do życia przeczytamy w artykule Tomasza Korpysza. No i również temat migracji w tym numerze tygodnika Idziemy znajdziemy. Gość w dom. To artykuł, raczej rozmowa z profesorem Zbigniewem Stawrowskim, filozofem polityki. Rozmawia Monika Odrobińska. Do miłosierdzia powołany jest każdy człowiek, a zadaniem państwa jest realizacja zasady sprawiedliwości. Jeśli tożsamość gospodarcza jest słaba czy wręcz pusta, lukę tę wypełni tożsamość w przybyszu. To takie tylko niektóre ciekawe cytaty. W pierwszej kolejności mamy prawo, a nawet obowiązek zapraszać do nas tych Polaków, którzy na obczyźnie znaleźli się nie z własnej woli, przypomina profesor Zbigniew Stawrowski.

I jeszcze został nam tygodnik. Gość niedzielny. Tutaj dużo miejsca poświęcone jest wizycie papieża we Francji. Jest to temat okładkowy. Papież odwiedza kościół po przejściach. Leon XIV odwiedza inną Francję niż Jan Paweł II. To kraj, w którym chrześcijaństwo znowu zachwyca, pociąga młode pokolenie. Leon XIV, podobnie jak jego poprzednicy, doskonale rozumie, że we Francji rozgrywa się walka o duszę Europy. No i inny ciekawy wątek dotyczy błogosławionego już od wczoraj arcybiskupa Fultona Sheena. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. Gość niedzielny, tygodnik Idziemy, tygodnik Niedziela, także magazyn Niedziela czekają na wszystkich czytelników spragnionych interesującej i ambitnej lektury.

0: Za dwie minuty będzie 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulice dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam dziś o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego, a także o arcybiskupie Fultonie Sheenie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj. A jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Minęła godzina 13.
5: Papież Leon XIV we Francji spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Ofiarami nożownika z Jarosławia były przypadkowe osoby. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV rozpoczął swoją piątą podróż apostolską. Wizyta we Francji jest jego pierwszą w tym kraju. Spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem i korpusem dyplomatycznym. Wcześniej na pokładzie samolotu mówił dziennikarzom, z jakim przesłaniem odwiedza Francję. Przede wszystkim podróżuję do Francji i w inne miejsca na świecie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnąc głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. Jest to przesłanie, które w obecnym czasie, jak wszyscy wiemy, ma szczególne znaczenie. Później miało miejsce powitanie w Pałacu Elizejskim, gdzie przemawiał prezydent Macron. Leon XIV wygłosił przemówienie do władz społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Nożownik zaatakował w Jarosławiu przypadkowe, nieznane mu osoby, poinformowała prokuratura. 31-letni mężczyzna zabił wczoraj księdza i ranił nożem cztery inne osoby. Jak powiedziała Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu, napastnik wszedł do kuchni, a następnie zaatakował przypadkowe osoby.
7: Zdarzenia, które się rozegrały się w kościele i znajdującej się bezpośrednio przy tym kościele kawiarence benedyktyńskiej. Ta kuchnia to jest zaplecze tej kawiarni.
5: Sprawca został zatrzymany przed kościołem, wykonywał polecenia i nie stawiał oporu, powiedziała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
7: Został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, którzy przybyli na miejsce. Byli to funkcjonariusze z patrolu, który został skierowany na miejsce przez oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
5: Podczas zbrodni na miejscu przebywali m.in. wierni. Prokuratura przesłuchała dotychczas ponad 20 świadków zdarzenia.
6: Dzieje się blisko.
5: Sprzęt medyczny, doświetlenie dróg i wydarzenia kulturalno-edukacyjne. Mazowsze rozstrzygnęło głosowanie w budżecie obywatelskim województwa. Łącznie wybrano 91 projektów. W Warszawie kupione zostaną ambulanse dla pogotowia ratunkowego. Projekt zgłosił pracownik pogotowia Filip Sawiński.
8: Na terenie Warszawy i gmin ościennych codziennie wyjeżdża prawie 100 ambulansów. Robimy 4 miliony kilometrów rocznie, 350 tysięcy wyjazdów mamy, więc jest to naprawdę bardzo ważne, żeby ten sprzęt, którym na co dzień użytkujemy, był sprawny, nowy, profesjonalny.
5: W powiatach regionu warszawskiego wschodniego odbędzie się cykl warsztatów rozwijających pasje, zainteresowania i kompetencje. To projekt autorstwa Anny Moczulskiej.
9: Są to projekty miękkie, więc głównie rozwój zainteresowań, pasji, zamiłowań, rozwój talentów dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów. Cieszymy się, że mamy taką obietnicę kolejną na przyszły rok i w murach naszych placówek będą te zajęcia odbywały się w formie warsztatowej, czasem w formie konkursowej.
5: To kolejna rekordowa edycja budżetu obywatelskiego. Do wydania było ponad 30 milionów złotych, mówi koordynatorka Sara Michalska.
10: Mamy zgłoszonych 333 projekty w tej edycji, z czego faktycznie bijemy rekordy, jak co roku. Ustalamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Ponad 20 tysięcy zebranych głosów i aż 91 projektów do realizacji. To nas bardzo cieszy, dlatego że mamy bardzo dużo miękkich projektów, które mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali do realizacji.
5: Pełna lista 91 projektów do realizacji dostępna jest na stronie mazowia.pl. Nowe studio Radia Warszawa, coraz bliżej. Zbiórka na ten cel już w połowie. Zebraliśmy dotąd ponad 75 tysięcy złotych, a potrzebujemy łącznie 150 tysięcy. Wszystkim darczyńcom dziękuję dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wedziuk.
11: 75 182 zł. Z serca Wam jako dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa dziękuję w imieniu całego zespołu naszej stacji. I to już jest połowa. Druga połowa przed nami, z nadzieją, że niebawem osiągniemy całą kwotę przeznaczoną na remont naszego studia emisyjnego.
5: Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i prosimy o dalsze. Szczegóły na radiowarszawa.com.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
14: Pochmurne popołudnie w Warszawie, ale temperatury już całkiem znośne. 17 stopni pokazują termometry w stolicy, 16 jest w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, 15 w Mińsku Mazowieckim, tam najchłodniej. Maksymalne temperatury dziś to właśnie ten poziom, który osiągnęliśmy w tym momencie. Po południu może trochę mocniej powiać wiatr, do 40 km na godzinę, ale deszczu już raczej dziś większego nie będzie. Jutro temperatury podobne w niedzielę, słońce na całego ma wrócić na Mazowsze.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
14: Kolejna godzina popołudnia, piątkowego popołudnia, to warto podkreślić, pewnie już ci, którzy mają za sobą cały tydzień w pracy, czekają, odliczają godziny do jej zakończenia na ten tydzień. Kolejna godzina się rozpoczęła, czyli kolejna godzina mniej. Bruno Mars ją rozpoczyna na 106,2 FM, a za moment również Mrozu będzie śpiewał dla słuchaczy naszej rozgłośni. Janusz Zalewski, zapraszam.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 13 za nami pierwsze przemówienie papieża we Francji. Ojciec Święty mówił m.in. o ochronie życia, rozwoju technologii, wolności sumienia i odpowiedzialności za pokój. Na koniec zawierzył Francji opiece Maryi. Powiedział, niech Bóg błogosławi ten kraj i wszystkich Francuzów. A wieczorem papież spotka się z młodymi ludźmi na stadionie Stade de France w Saint-Denis. No i dużo młodych ludzi jest wśród katechumenów, którzy coraz częściej proszą w dorosłym wieku o chrzest w tym kraju. Jak się okazuje, częstym powodem tego kroku, tej decyzji jest po prostu udział na przykład w pogrzebie babci. Wtedy młodzi ludzie dopiero na tym etapie życia odkrywają, czym jest wiara, czym są te celebracje wszystkie związane z chrześcijaństwem. I wtedy pytają rodziców, czemu nic nam o tym nie powiedzieliście. Wielu rodziców należy do pokolenia, które bardzo oddaliło się od Kościoła, ponieważ dorastało w atmosferze materialnego komfortu i konsumpcjonizmu. Na stronie Stacja 7 możemy przeczytać na ten temat wywiad z watykanistą właśnie z Francji. No i też możemy tam znaleźć informacje, na jakie problemy młodych ludzi papież zamierza zwrócić uwagę. Otóż Leon XIV, zdaniem rozmówcy portalu, rozmowę z młodymi ludźmi ustanowi jednym z najważniejszych osi swojej podróży. Wezwie do troski o młodych ludzi poprzez zachęcanie do zaangażowania się w prawdziwe relacje w czasach naznaczonych wpływem nowych technologii i sztucznej inteligencji. Zobaczymy to także podczas tego spotkania dzisiejszego, a także podczas Światowych Dni Młodzieży w Korei. A my na bieżąco mówimy o wizycie papieża Leona XIV we Francji.

0: Mike and the Mechanics w Radiu Warszawa, 22 minuty po 13. Czas teraz na dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie i Domowego Kościoła w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Mówimy, że kiedy miłujesz, możesz czynić wszystko, co chcesz, ponieważ miłość w domyśle znosi wszystkie prawa, które zakazy i nakazy, które są dla nas obciążeniem. Ale proszę, żebyśmy się tutaj dobrze zastanowili. Miłość nie wprowadza bałaganu, tylko miłość poprzez ukształtowanie naszego wnętrza na sposób doskonały sprawia, że my tak naprawdę już prawa nie potrzebujemy, bo kierując się miłością nie jesteśmy w stanie popełnić błędu. I dlatego tak możemy powiedzieć, kiedy prawdziwie miłujesz, wiedz, że jesteś bezpieczny w podejmowaniu każdej decyzji. To wielka katecheza, jaką zafundował nam apostoł Paweł.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarze 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Za pół godziny na rogu ulicy Wiejskiej Matejki rozpoczną się uroczystości z okazji 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tajne struktury utworzono w pierwszych tygodniach II wojny światowej, istniały do końca konfliktu. Sportowe emocje na Stadionie Narodowym. O 20.45 mecze reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Od 18.30 ulicy Saskiej Kępy będą dostępne wyłącznie dla mieszkańców. Miasto zaleca korzystanie z komunikacji miejskiej. Praska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kradzieże damskich łańcuszków. Ukradł także torbę. Straty oszacowano na ponad 2700 zł. Mężczyzna został objęty dozorem policji. Muzeum Warszawy zaprasza na urodziny. W najbliższy weekend odbędzie się wiele wydarzeń, spacerów, warsztatów i rodzinnych aktywności. W programie m.in. spacer śladami lalki Bolesława Prusa. Przed nami ostatnia okazja na obejrzenie spektaklu Wielkie Serca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie. Podczas pokazu przypominane są ważne osoby dla historycznej i współczesnej Warszawy. Początek o 20.30, dziś i jutro. Na teraz to wszystko. Wiadomości Radia Warszawa o 14.00. Zapraszam.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Za 20 minut będzie godzina 14, więc już popołudnie takie godziny mamy na zegarze. Wróćmy jednak do poranka z Radiem Warszawa, który dziś gościł w Warce. Ta wizyta też była związana ze Światowym Dniem Jabłka, który w najbliższą niedzielę. No i mogliśmy w poranku usłyszeć o wszystkich sekretach związanych z hodowlą jabłek, także z tymi produktami, które z jabłek można wytworzyć, z ciastami, innymi smakowitymi wybiegami, ale było też o lokalnej społeczności, było też o historii tego miejsca, bo to miasto z wielką historią, tak mówił burmistrz Warki dr Tomasz Rawski. Z miastem Warka związani są m.in. Kazimierz Pułaski i Stefan Czarniecki. Informacje o tym, jak wyglądał nasz pobyt w Warce dziś rano, można znaleźć na stronie Radia Warszawa, także w naszych mediach społecznościowych. Tam obszerna relacja, dużo zdjęć i wideo z tej wizyty. Poranek z Radiem Warszawa wróci w poniedziałek. My tymczasem zachęcamy do tego, by odwiedzać nasze media społecznościowe. Tam dużo ciekawych treści, zwłaszcza na kanale YouTube, dużo interesujących podcastów, w którym no pewnie znajdziemy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań. Na naszej stronie internetowej także informacje o naszej zbiórce, którą prowadzimy, a w takim celu mianowicie, żeby odrestaurować nasze studio emisyjne. Już połowę środków udało nam się zebrać. Pokornie prosimy naszych słuchaczy i darczyńców o dalsze wsparcie, żeby móc to dzieło doprowadzić do końca. Zbiórka także w niedzielę. Zobaczymy się w niektórych parafiach Warszawy. Informacje na naszej stronie.

Life is Life i grupa Opus w Radiu Warszawa na 10 minut przed 14. Weekend intensywny w Warszawie się zapowiada i dużo się będzie działo na stołecznych ulicach, dosłownie i w przenośni. Dosłowność tego sformułowania oznacza, że trzeba będzie szukać innych dróg i warto sobie już teraz to wszystko rozplanować i o tym pomyśleć, jeżeli gdzieś będziemy chcieli dziś lub jutro lub w niedzielę dojechać. Piątkowy wieczór to utrudnienia na Pradze Południe związane z meczem na stadionie Narodowym. Biało-Czerwoni grają z Bośnią i Hercegowiną. Także dziś przejazd ulicami ostatniej w tym sezonie warszawskiej masy krytycznej na ulicach Śródmieścia, Pragi Północ i Woli też wieczorem będą utrudnienia. No i już pierwsze zamknięcia w centrum i ograniczenia związane z niedzielnym biegiem z maratonem warszawskim. Samo wydarzenie w niedzielę będzie się odbywało na terenie 7 dzielnic w sumie. No to na dokładkę jeszcze w sobotę przejazd rolkarzy, również night skating ostatni w tym sezonie, rolkarze w Śródmieściu, na Woli i na Ochocie.

0: Sonic It Feels So Good to utwór, który kończy tę godzinę w Radiu Warszawa, tę część przedpołudnia, popołudnia już przed południem, to spotkanie się zaczęło, a po południu się kończy, ale od 14 Jacek Zienkiewicz będzie gościł i tutaj gospodarzył. Już się pojawił w studiu naszym.
1: Dzień dobry, pojawiłem się.
0: Dzień dobry również, witam serdecznie, aż słuchaczy już żegnam, do usłyszenia już jutro.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Od kilkunastu lat mam trzech synów. W kwestii wychowania co chwila próbuję i mam natchnienia, ale czasem nie mam już pomysłu, jak ich wychowywać po chrześcijańsku.
4: To się dobrze składa. Od 45 lat jestem mamą, ale jednocześnie też jestem pedagogiem, psychoedukatorem i bardzo chętnie podzielę się z Tobą, jak wychowywać dzieci zgodnie z przykazaniami.
3: To mam nadzieję, że słuchacze też skorzystają z naszych rozmów.
4: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Złością czy Miłością.
3: W każdy piątek o 22:00 Marcin Wnoszyński
4: i Elżbieta Stawińska.
3: Do usłyszenia.
5: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
2: Reklamie.
1: Minęła 14:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Papież w Pałacu Elizejskim. W weekend maraton w Warszawie. Ale zaczynamy od dobrej informacji o odnalezieniu 12-latka. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec został odnaleziony cały i zdrowy na parkingu za Zieloną Górą. Wcześniej nastolatek oddalił się z miejsca zamieszkania i odjechał samochodem.
9: Policja rozpoczęła poszukiwania po zgłoszeniu zaginięcia 12-latka. Chłopiec odjechał czarnym Volkswagenem Golfem. Funkcjonariusze opublikowali informację o zaginięciu i zaapelowali o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatka. Poszukiwania zakończyły się na terenie województwa lubuskiego. Wrocławscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Zielonej Góry odnaleźli chłopca na jednym z parkingów za Zieloną Górą. To jest ponad 200 km od Wrocławia. 12-latkowi nic się nie stało, jest już bezpieczny. Policja podziękowała wszystkim, którzy przekazywali informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu.
8: Informował Mateusz Szmiel.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: To pierwsza wizyta Leona XIV w tym kraju. Papież rozpoczął czterodniowy pobyt we Francji. Leon XIV został przyjęty w Pałacu Elizejskim przez francuską parę prezydencką. W przemówieniu inauguracyjnym wizytę zwrócił uwagę na katolickie korzenie Francji i zaapelował o ochronę życia. Witając papieża, francuski prezydent podkreślił szczególne więzi łączące jego kraj z kościołem, mimo panującego obecnie laicyzmu. Francuski laicyzm nie jest w żaden sposób negacją religii, podkreślił Emmanuel Macron. Papież zapewnił, że często modli się za Francję, papież nie zapomina o swoich normandzkich i berenejskich korzeniach, żartował Leon XIV. W swoim wystąpieniu akcentował katolickie korzenie Francji, ale zwrócił również uwagę na różnorodność kulturową współczesnego francuskiego społeczeństwa. Odniósł się także, choć nie wprost, do przyjętej niedawno przez Francję ustawy legalizującej eutanazję. Powtarzam z siłą, że ochrona prawa do życia stanowi nieodzowny fundament jakiegokolwiek prawa człowieka, zaznaczył papież, ostrzegając przed, jak to ujął, złudzeniem, że nauka będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie ludzkie cierpienia. Po południu papież przejedzie papamobile ulicami Paryża i pomodli się w katedrze Notre Dame. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu na stadionie Stade de France, gdzie zgromadzi się 80 tysięcy młodych Francuzów.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Przed nami 48. Maraton Warszawski. W niedzielę jego uczestnicy przebiegną przez 7 dzielnic. Ulice na ich trasie zostaną zamknięte. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają zmiany. Pierwsze zaczną się już dzisiaj. Trasa maratonu będzie podobna jak rok temu. Biegaczom będzie można kibicować w Śródmieście oraz na Pradze Południe, Pradze Północ, Woli, Bemowie, Bielanach i Żoliborzu. Miasteczko biegowe będzie na Placu Centralnym, natomiast linia startu i mety na ulicy Świętokrzyskiej. Nowe studio Radia Warszawa coraz bliżej. Zbiórka jest już w połowie. Zebraliśmy ponad 75 tysięcy złotych, za co wszystkim darczyńcom dziękuję dyrektor, redaktor naczelny Rady, ksiądz Mariusz Wedziuk, i zapowiada kolejne zbiórki w następnych parafiach.
11: Tam będzie można spotkać naszych wolontariuszy, naszych kwestarzy, którzy będą mówili o naszej stacji, ale też będą mieli gadżety do rozprowadzania i będą prosić o dalsze wsparcie remontu studia emisyjnego Radia Warszawa. Bardzo.
8: Pełna lista parafii dostępna jest na stronie Radia Warszawa. Dziękujemy Państwu za wsparcie i do zobaczenia w parafiach.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice, gorące źródła.
14: 15 stopni w Warszawie, podobnie w Starych Babicach, Łomiankach, Legionowie, Piasecznie, Konstancinie Jeziornej. I po drugiej stronie Wisły też, Józefów. Co prawda, im bardziej na północny wschód, tym bardziej 14 stopni. Przez ten wiaterek, który wieje nam z zachodu, odczuwalna o 2 stopnie niżej. Ciśnienie 1006 hektopaskali.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice, gorące źródła.
14: 5 minut po godzinie 14. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Bardzo mi miło znowu z Państwem w piątek spotkać się i być wieszczem tego, że nadchodzi weekend. Postaram się Państwu wtórować w tym wyczekiwaniu weekendu, w tych powrotach z pracy, ale wcześniej zaproszę na sporą dozę dobrej muzyki i wartościowych audycji. W tej godzinie m.in. przystanek Parafia.

0: Jest już 20 minut po godzinie 14. Czas zatem złożyć wizytę w parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu.
1: Przystanek parafia.
2: Krystian Synoracki, ministrant. Pozdrawiam rodziców, ministrantów, lektorów, nauczycieli.
3: Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, kiedy odbywają się wasze zbiórki.
2: W soboty o godzinie 9.
3: I każdy może jeszcze do tej grupy ministrantów dołączyć.
2: Każdy może.
3: Masz swojego ulubionego świętego?
2: Święty Dominik Savio.
3: Patron ministrantów oczywiście, prawda? I wychowanek rodziny salezjańskiej. Nic dziwnego, prawda? Księże proboszcze, to powiedz mi jeszcze o peregrynacji obrazów tej parafii. To jest obraz Matki Bożej Pompejańskiej.
4: Obraz Matki Bożej Pompejańskiej peregrynuje w naszej parafii do dzisiejszego dnia, można powiedzieć, od 2017 roku. 27 lutego rozpoczęła się ta peregrynacja od właśnie najstarszych bloków naszej parafii, czyli od bloków wojskowych, które przyjmowały na samym początku. Teraz akurat Matka Boża jest w wizerunku pompejańskim na osiedlu Trakt Nadwiślański. To są nowe bloki, które są 2 lata temu oddane i muszę powiedzieć, że wiele osób przyjmuje obraz Matki Bożej Pompejańskiej przez dobę, czyli modląc się oddaje swoje też intencje, prośby, dziękczynienie, uwielbienie. Przekazujemy o godzinie 19 do kolejnej rodziny. Po każdym osiedlu, gdzie jest ta peregrynacja, jest uroczysta msza święta w naszym kościele z zawierzeniem wszystkich rodzin przed właśnie ołtarzem, czyli zawierzają właśnie delegacja rodzin z tego właśnie osiedla, czy z danej ulicy. Jest to też szczególny czas dla nas, też kapłanów pracujących w naszej parafii, bo my, kiedy właśnie ten obraz peregrynuje od samego początku 2017 roku, odprowadzamy uroczyście z kościoła do danego bloku. Tam jest oficjalne przywitanie przez parafian z tego bloku i sporo osób się jednoczy, czyli tak naprawdę oficjalnie to wszystko się odbywa, ale z taką radością ducha w modlitwie i przy wspólnym śpiewie. I dziękujemy Panu Bogu szczególnie za ten czas peregrynacji, bo wiele intencji zostało wymodlonych i to jest też wielki dar dla nas, kiedy budowaliśmy ten kościół i teraz, kiedy te nowe bloki powstają, te osiedla się powiększają, cały czas jeszcze ta peregrynacja trwa do dzisiejszego dnia.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106 i 2 FM. Za 2 minuty wybije w 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18:40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor redaktor naczelny Radia Warszawa.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, minęła 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
8: Rowerzyści z masy krytycznej przejadą przez Warszawę. Demonstrują w ten sposób konieczność rozbudowy infrastruktury rowerowej. Wyruszą o 19 z Placu Zamkowego, będą na Pradze Północ i Woli. Możliwe utrudnienia w ruchu. Autobusy wracają na pętlę osiedle Górczewska. Skończyły się prace drogowe związane z budową nowego odcinka drugiej linii metra. Po przebudowie autobusy odjadą z 6 peronów. 91 projektów zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wczoraj ogłoszono wyniki głosowania. Warszawa otrzyma ambulanse, będzie także strefa wypoczynku dla pacjentów Centrum Stocer. Pełna lista na stronie mazowia.pl. 2500 e-papierosów bez akcyzy zabezpieczyli stołeczni policjanci w Jabłonowie. Były ukryte w 2 samochodach. Obywatele Pakistanu i Indii sprzedawali je na nocnym bazarze w Wólce Kosowskiej. Odpowiedzą za straty budżetu państwa w wysokości ponad 350 tysięcy złotych. Święto jabłka w Warce. W niedzielę od 14 na rynku będzie można spróbować jabłek zarówno samych, jak i w szarlotce oraz daniach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Na scenie występy lokalnych zespołów, a także koncert Patrycji Markowskiej.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, no dzisiaj dużo mówimy o tym tutaj u nas w radiu. 75 182 zł i 20 groszy, czyli przekroczyliśmy magiczny próg połowy. Jesteśmy oczywiście bardzo Państwu wdzięczni. Mowa oczywiście o zbiórce na remont naszego studia emisyjnego. Tutaj różni fachowcy, jak Państwo obserwujecie, nasze social media się pojawiają. Różne osoby wypowiadają się na temat konieczności przeprowadzenia tego remontu. To niektóre trzeba traktować z przymrużeniem oka. Na szczęście Państwo naszej prośby nie potraktowaliście z przymrużeniem oka. I na koncie zbiórkowym, tak jak powiedziałem, przekroczyliśmy już połowę. Potrzebujemy 150 tysięcy w sumie, więc nie przestajemy Państwa prosić, ale bardzo serdecznie, kłaniając się nisko w pas, dziękujemy za to, co jest teraz. A my możemy dać od siebie chociażby to dobrą muzykę. Edyta Górniak, Jestem kobietą na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Dobiega końca 67. sezon koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich, który jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz stulecia pomnika Fryderyka Chopina i wracamy do odnowionej przestrzeni jednego z najważniejszych muzycznych miejsc Warszawy przez całe wakacje. Właśnie, to też jest ten element, że te koncerty utwierdzały nas w tym, że są wakacje, że jest lato. No i teraz ten ostatni koncert 27 września w niedzielę będzie takim jeszcze posmaczkiem tego, co było, czyli wakacji. Zapraszam bardzo serdecznie, szanowni państwo. 27 września, jak się już rzekło, o 12 Adam Kałduń będzie nas wiódł tymi nutami chopinowskimi, a o godzinie 16 Zbigniew Raubo. I to będzie ostatnia niedziela, jeśli chodzi o ten cykl koncertów w Łazienkach Królewskich. No, drodzy państwo, lato na dobre się skończyło. Ale zostańcie razem z nami, z Radiem Warszawa 106,2 FM.

0: Zbliża się godzina 15. Zanim dołączymy do codziennej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, wysłuchajmy fragmentu dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Wieczorem Pan dał mi poznać, jak wszystko, co ziemskie, krótko trwa, a wszystko, co niby wielkie, rozwiewa się jako dym, a duszy nie daje swobody, ale zmęczenie. Szczęśliwa dusza, która te rzeczy rozumie i jedną tylko stopą dotyka się ziemi. Odpocznienie moje jest tylko wtedy, kiedy jestem złączona z Tobą. Wszystko inne męczy mnie. O, jak bardzo czuję, że jestem na wygnaniu. Widzę, że nikt mojego wnętrza nie rozumie. Ty mnie tylko rozumiesz, który jesteś utajony w sercu moim, a wiecznie żywy.

Zbawicielu świata, w godzinie miłosierdzia stajemy w duchu pod Twoim krzyżem i wsłuchujemy się w pytanie, które zadałeś swoim uczniom. A Wy, za kogo mnie uważacie? Dziś kierujesz się również do nas. Nie pytasz tylko o to, co o Tobie wiemy i czego nauczyliśmy się o Tobie mówić. Pytasz o naszą wiarę, o nasze serce i o to, kim naprawdę jesteś dla nas. Patrząc na Ciebie ukrzyżowanego, widzimy miłość, która posunęła się aż do oddania życia za człowieka. Widzimy Twoje ręce przebite za nasze grzechy, Twoje serce otwarte dla każdego, Twoje miłosierdzie, które nie cofa się przed ludzką nędzą. Twoja męka pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy przez Ciebie ukochani i jak wielką cenę zapłaciłeś za nasze zbawienie. Na krzyżu bierzesz na siebie nasze winy i otwierasz przed nami drogę powrotu do Ojca. Jezu, pytasz nas dzisiaj, za kogo mnie uważacie? Chcemy odpowiedzieć nie tylko słowami, ale całym naszym życiem. Jesteś dla nas tym, do którego możemy przyjść ze wszystkim. Z naszym grzechem, lękiem, cierpieniem i bezradnością. Jesteś tym, który nie odrzuca nas, gdy upadamy, ale podnosi swoim miłosierdziem. A jednak wiemy, że czasem nasze życie nie potwierdza tego wyznania. Bywa, że bardziej ufamy sobie niż Tobie. Szukamy bezpieczeństwa poza Tobą, albo próbujemy sami nieść ciężary naszej codzienności. Dziś pod Twoim krzyżem chcemy na nowo uznać, że Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem, a Twoje miłosierdzie jest jedyną pewną nadzieją naszego życia. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy. Spraw, aby nasze wyznanie wiary stawało się codziennym wyborem Ciebie, szczególnie wtedy, gdy przychodzą cierpienia, próby i niepewność.

0: Panie, przychodzimy do Ciebie z ufnością i powierzamy Ci cały świat oraz nasze codzienne zmagania. Prosimy, wspieraj Ojca Świętego Leona w podróży apostolskiej do Francji, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, aby całym swoim życiem wyznawali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego i byli świadkami Twojej miłości wobec świata. Prosimy zarządzących i odpowiedzialnych za losy narodów. Daj im mądrość i odwagę, aby troszczyli się o dobro człowieka, sprawiedliwość i pokój. Udziel łaski nawrócenia żyjącym w grzechu i uwikłanym w nałogi. Niech otworzą się na Twoje miłosierdzie i odnajdą w Tobie drogę powrotu do Ojca. Prosimy za małżeństwa i rodziny przeżywające trudności. Uzdrawiaj zranione relacje, przywracaj jedność, wierność i zdolność do przebaczenia. Bądź blisko ubogich, bezdomnych, chorych i zapomnianych. Niech Twoje miłosierdzie stanie się dla nich źródłem nadziei. Prosimy także za nas samych, aby nasze życie potwierdzało wiarę, którą wyznajemy naszymi ustami. Niech nasze słowa i czyny świadczą, że Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem. Wysłuchaj próśb złożonych przed Twoim cudownym obrazem i przy grobie świętej Faustyny oraz intencji pielgrzymów i wszystkich, którzy modlą się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź czas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzeben.
1: Zstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Boży,
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla
2: Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Utraciliśmy kontakt z krakowskimi łagiewnikami. Wsłuchajmy się zatem teraz w słowa Ewangelii. Słowa Ewangelii na dzisiaj, które dodatkowo skomentuje ksiądz Marcin Jaromi, czyta ksiądz Krzysztof Stosur.

0: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyzny, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
1: Piotr odkrył prawdę o tożsamości Jezusa. Łukasz zapisuje, że nazywa go Mesjaszem Bożym. Pozostali ewangeliści, pisząc o tym wydarzeniu, użyją nawet słów, które wskażą na to, że Jezus jest Synem Bożym. To wyznanie Piotra będzie możliwe dzięki wewnętrznemu oświeceniu przez Ducha Świętego. Jezus konfrontuje jego poznanie z ludzkimi odpowiedziami i opiniami na temat tego, kim on jest. Jednak najistotniejsza jest tutaj prawda o Jezusie. On chce ją stopniowo objawić swoim uczniom. Jest ona niezależna od tego, co mówią ludzie, jaka jest opinia większości. To istotna sprawa także dla nas. Jeśli prawda nas wyzwoli, to należy ze wszystkich sił jej szukać i nie poddawać się opinii większości. To nie jest tak, że skoro wszyscy coś mówią, to na pewno tak jest. Skoro większość coś chwali, to na pewno to będzie dobre. Prawdy nie tworzymy w zależności od naszych potrzeb. Możemy ją odkrywać i do niej dostosowywać nasze życie.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: W najbliższą niedzielę, 27 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, nasze radio, Radio Warszawa, będzie kwestować w następujących parafiach. Parafia Świętego Hieronima w Starej Miłośnie, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, również tam, w tych okolicach, parafia Świętego Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, parafia Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła na Pradze Południe, parafia Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie, parafia Świętych Apostołów Jana i Pawła w Warszawie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Nasi kwestarze zaproponują Państwu również zwyczajowe cegiełki. Będą to płócienne torby z cytatami i kalendarze. Państwa życzliwość dodaje nam skrzydeł. Przypominam, że już jesteśmy poza półmetkiem zbiórki. Potrzebujemy 150 tysięcy. Bardzo serdecznie prosimy o więcej i dziękujemy za to, co już Państwo nam ofiarowaliście. A już za chwilę wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Państwu Kacper Kowalczyk.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Husaria widziana od trochę innej strony. Husaria, jaką może mniej znamy. O tym wszystkim rozmawiać będę z doktorem Radosławem Sikorą, popularyzatorem i badaczem wiedzy o staropolskiej sztuce wojennej. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy.
4: Jest 15.30, wiadomości lokalne w skrócie. Sportowe emocje na Stadionie Narodowym. O 20.45 mecz reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Od 18.30 ulice Saskiej Kępy będą dostępne wyłącznie dla mieszkańców. Miasto zaleca korzystanie z komunikacji miejskiej. Sobota bez tramwajów na Bernerowie. Linia 20 będzie jutro skrócona do pętli koło. Powodem pracy przy sieci trakcyjnej oraz pielęgnacja drzew. Kościół Matki Bożej Loretańskiej, Seminarium Metropolitalne, Cerkiew na Pradze Północ, a także zarządy kamienic otrzymały pieniądze na renowację zabytkowych obiektów. Fundusze pochodzą z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Wieś w mieście to tytuł festynu, który odbędzie się jutro w Parku Polińskiego na Pradze Południe. Swoje stoiska wystawi około gospodyń wiejskich, a także producenci wędlin, miodów i serów z całego Mazowsza. Początek o 12.00. Połowa za nami. Dzięki Państwa uprzejmości zebraliśmy ponad 75 tysięcy złotych na remont studia Radia Warszawa. W niedzielę nasi kwestarze będą w kolejnych parafiach diecezji warszawsko-praskiej. Dziękujemy za każde wsparcie i zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Cały katolicki kościół żył wczoraj jednym wydarzeniem. Powiedziałem cały katolicki, a mam na myśli w szczególności tę część kościoła. Oczywiście jesteśmy jednym kościołem, natomiast ci, którzy gdzieś tam czują pewien niepokój, że kościół albo też oczekiwania wobec kościoła idą w jakimś niewłaściwym kierunku, właśnie ci szczególnie cieszyli się z tego wydarzenia. Mowa oczywiście o beatyfikacji arcybiskupa Fultona Sheena, który potrafił rzeczy nazywać po imieniu. Mówił, że białe jest białe, czarne jest czarne. Robił to w sposób charyzmatyczny, robił to w sposób showmański, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także przyciągał miliony przed telewizorami w akademickim stylu, z kreną w ręku przy tablicy rozpisywał, jak sprawy się mają. No, przyznam, że ja również wyczekiwałem tej beatyfikacji. Radio Warszawa 106 i 2 FM. Jak dobrze, że Państwo jesteście razem z nami.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak jakoś mało dzisiaj odnoszę się do muzyki, którą gramy, no więc warto tutaj zaakcentować Kombi, jeden z największych klasyków naszej muzyki na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Ci z Państwa, którzy od kilkunastu minut przynajmniej słuchają naszej anteny, pewnie mieli okazję usłyszeć, jaką radością dzieliłem się z okazji, przy okazji beatyfikacji biskupa Fultona Sheena wczoraj, a informacje te przypomniała mi nasza strona internetowa radiowarszawa.com.pl, do której bardzo serdecznie odsyłam. Ona jest kopalnią ciekawych artykułów, jakby chociażby tamtego o Fultonie, ale także o księdzu Stanisławie Mołkowskim, który niedawno zmarł, i o jego liście odkrytym, w którym oddaje cześć obronie życia, pięknie to argumentuje po kapłańsku, ewangelicznie. Zachęcam bardzo serdecznie do lektury naszej strony. A w ramach muzyki Beverly Craven, Promise Me, też będzie pięknie.

0: Taylor Swift zaśpiewała nam na antenie Radia Warszawa 106,2 FM, w pewnym sensie sygnalizując, że niedługo 16, dokładnie za 2 minuty i 45 sekund.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu w audycji nie jesteś sam, jest z nami psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Stafin. Małgosiu, co powiemy naszym radiosłuchaczom?
3: Nie jesteś sam, bo życie jest zbyt duże na jeden układ nerwowy. Dlatego potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy tych innych też układów nerwowych, żeby wspólnie nieść to, co przynosi nam to życie.
2: Drodzy Państwo, a szczegóły już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Wiesz co?
6: Słucham.
5: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
6: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
5: No dobra, no to co?
6: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
5: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnuszyński,
5: autorzy audycji Złością
6: czy Miłością.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
9: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Decyzja ministra finansów w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. W Niemczech tańsze paliwo. Trudne pytania opiekunów dorosłych z autyzmem. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Wynika to z decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który podpisał interpretację ogólną, która umożliwia m.in. wspólne rozliczanie PIT. Były premier, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki krytykuje decyzję ministra finansów.
11: Wszyscy, łącznie z ministrem finansów, którzy pomijają polską konstytucję i powołują się w ten sposób na wyroki zagranicznego sądu w sprawach zresztą, które leżą w wyłącznych kompetencjach państwa polskiego, a nie instytucji międzynarodowej, jaką jest Komisja Europejska, czy w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, łamią w brutalny sposób polską konstytucję.
10: Jego zdaniem europejskie instytucje nie mogą się wypowiadać za nas w kwestiach światopoglądowych. Decyzję ministra chwali za to Paweł Ślis z Polski 2050.
12: Małżeństwo jest pod ochroną konstytucji. Zgadzam się. I małżeństwo, jako małżeństwo, to jest związek kobiety i mężczyzny, jest pod ochroną konstytucji. Natomiast to, że są transkrypcje poślubowane związki partnerskie, nie widzę w tym zakresie najmniejszego problemu i powinny one być rozpoznawane w polskim systemie prawa, tak jak zwykłe małżeństwo. Proste. Dobrze, to ja powiem panu Mateuszowi Marskiemu, jest także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skoro nie przeszkadzają mu wyroki europejskie, to mamy polski wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
10: W lipcu Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności rozporządzenia pozwalającego m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: O 17 eurocentów na litrze potanieje od października paliwo na stacjach w Niemczech. Niemiecki parlament zaakceptował rządową propozycję mimo krytyki ekonomistów. O 14 centów na litrze spadnie obejmujący paliwa podatek energetyczny. Olej napędowy i benzyna będą wyjściowo tańsze. Mniejszy będzie w efekcie VAT, co pozwoli kierowcom zaoszczędzić kolejne 3 euro. Procenty na litrze. Rząd Niemiec długo wstrzymywał się przed takim wsparciem. Pomysł krytykują ekonomiści, uważają, że wysokie ceny paliw wymuszają poszukiwanie oszczędności w używaniu energii i w efekcie mogą przyspieszyć reformę polityki energetycznej. Niemiecki rząd argumentuje, że skorzystał z najszybszego rozwiązania. Kwartał rabatu paliwowego będzie kosztował budżet Niemiec i krajów związkowych 2,5 miliarda euro. W tym czasie Ministerstwo Gospodarki ma dopracować projekt innego instrumentu, pułapu cenowego. Odgórne ograniczenie cen paliw ma działać od stycznia przyszłego roku.
7: Dzieje się blisko.
10: Co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Pytają organizatorzy Marszu dla Autyzmu. Rodzice i opiekunowie dorosłych z autyzmem wyszli na ulicę Warszawy, aby zwrócić uwagę decydentów, że dorosłe osoby niesamodzielne wymagają intensywnego i całodobowego wsparcia. Protest rozpoczął się przed Ministerstwem Finansów, gdzie uczestnicy złożyli petycję. Domagamy się zapewnienia naszym dzieciom małych form mieszkalnictwa, mówi wiceprzewodniczący Porozumienia Autyzm Polska Adam Kąpowski, ojciec 23-letniego mężczyzny autyzmem.
13: Żeby nasze dzieci nie były skazane na domy pomocy społecznej. To jest dla nas najważniejsze, bo w tej chwili jedynym miejscem, gdzie trafiają takie osoby niesamodzielne po śmierci rodziców, albo nawet wcześniej, jak rodzice są już starzy, niesamodzielni, to są domy pomocy społecznej, które są miejscem kompletnie nadającym się dla takich osób.
10: Protestujący sprzed Ministerstwa Finansów przeszli do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przed Sejm, Ministerstwo Edukacji i Kancelarię Premiera.
7: To dzieje się w okolicy.
10: Jabłka to symbol Warki, z której nadawaliśmy dziś poranek z Radiem Warszawa. Miasto przygotowuje się do obchodów Światowego Dnia Jabłka. To ważne święto dla lokalnej społeczności, mówiła w programie w poranku z Radiem Warszawa dyrektor generalna Stowarzyszenia Sady Grójeckie Magdalena Wrotek-Figarska.
14: Chcemy się podzielić tym, co najbardziej kochamy, czyli radością, jaką daje nam jabłko. Jest bardzo ważne, żebyśmy razem mogli trochę poświętować tą naszą pracę, pokazać jej owoce i przez chwilę pobyć dumnym z tego, że mamy tak fantastyczny owoc, jakim jest jabłko, który jest doceniany przez Unię Europejską, który jest doceniany przez konsumentów, klientów.
10: Początek Światowego Dnia Jabłka o 14:00.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 13 stopni w Warszawie i niemalże całym regionie? No nie, na południe 14 stopni, czyli ciutkę cieplej. Spoglądamy na ciśnienie 1006 hektopaskali, wilgotność wysoka 91,6%, więc deszcz wisi w powietrzu, ale nie powinno padać. Jutro w najcieplejszym momencie 19 stopni, no i słoneczko tak co jakiś czas wychyli się za chmur.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 16. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Mówię Państwu bardzo serdecznie dzień dobry, zwłaszcza tym, którym jeszcze nie mówiłem. W tej godzinie między innymi spotkanie z naszym gościem Radia Warszawa. Będziemy mówić o teatrze i to takim pięknym teatrze, wartościowym teatrze, więc zostańcie Państwo razem z nami. A tymczasem niech zaśpiewa Wam Sanach.

0: 10 minut po godzinie 16, a jest piątek, państwo, więc pędzicie z pracy do domu, żeby jak najszybciej zasmakować weekendu. No to zobaczmy, co dzieje się na naszych miejskich, warszawskich ulicach. Może pierwsze spojrzenie na wylotówki z centrum, jak to wygląda. No więc z centrum w kierunku Jabłonny 55 minut, do Piaseczna 42 minuty, Błonie 62, to odwieczny lider, tu się chyba nic nie zmieni. Nie no, musi się kiedyś zmienić. Łomianki 52 minuty, Pruszków 43 minuty. Stara Miłosna ostatnio utrzymuje taki przyzwoity standard. 37 minut, to jest jednak sporo krócej niż w tych innych kierunkach. Marki 41. No i może jeśli chodzi o informacje z dróg, wylotówek dokładnie, na tę chwilę wystarczy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: No właśnie, gość Radia Warszawa. Już w naszym studio mam przyjemność gościć pana Ksawerego Szlenkiera, aktora, twórcę, pomysłodawcę, ale też wykonawcę spektaklu Romantyczność kropka zgliszcza. Będzie to spektakl na podstawie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod szyldem Teatru Klasyki Polskiej. I tu wygłosiłem takie długie wprowadzenie. Dzień dobry, panie Ksawery.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.
1: Panie Ksawery, zwykłym to nie będzie pytanie oderwane od kontekstu i jak najbardziej poważne. Może o tyle oderwane, że nie będzie bezpośrednio nawiązywać do spektaklu, o którym tutaj poświęcimy większość, któremu większość czasu poświęcimy. Ale chciałbym zapytać, czy to tak ciągle musi być, że co jakiś czas kolejne młode pokolenie musi odsunąć marzenia, właśnie wizję spełniania marzeń, tylko chwycić za broń, albo przynajmniej lękać się o to, czy jego ojczyzna jest w zagrożeniu, czy nie przyjdzie mu walczyć o niepodległość?
2: To jest pytanie filozoficzne i ciężko odpowiedzieć jakby w jakiś określony sposób. Wydaje mi się, że my jesteśmy takim też narodem, jakoś my naznaczeni tym cierpieniem, przez wypróbowani w ogniu wielokrotnie, mamy też jakąś siłę ducha, nie? Jakąś siłę, którą czasami o niej zapominamy i mam wrażenie, że wtedy historia lubi nam przypominać o niej. Gdyby nie ta siła ducha, no nie przetrwalibyśmy rozbiorów, czy okupacji, czy potem komuny. Tak, ja też bym chciał, żebyśmy mieli po prostu spokój, wiesz, na 10 pokoleń spokój, tak? No ale to nie jest naszym udziałem i rzeczywiście co kilkadziesiąt lat akurat to pokolenie, na które trafia, musi się zmierzyć z tym wichrem historii, no. Mam nadzieję, że akurat nie my będziemy musieli się z takim wichrem mierzyć, ale jak wiemy ten wiatr wieje teraz mocno, są zawieruchy już tuż za naszymi granicami. To nie są spokojne czasy, ale kiedy przychodzi taki moment, ojej, co to będzie, no to właśnie staram się spoglądać na te pokolenia z przeszłości i widzę, że miały siłę, żeby przetrwać i jeszcze coś dobrego z tego wyrastało po latach, więc wierzę, że i my przetrwamy to, co nas czeka.
1: A zatem ten spektakl, jak się domyślam, piękny, wzruszający, powtórzę tytuł Romantyczność zgliszcza, czy on jest takim ostatnim ostrzeżeniem być może tutaj dla nas, który chce pan wysłać w świat, żeby właśnie ta historia dramatyczna się nie powtórzyła?
2: W wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest takie wołanie do współczesnego człowieka, wołanie do człowieka z tamtych czasów, ale i z tych czasów, i z przyszłych czasów, żebyśmy szanowali, dostrzegli to, że jesteśmy wolni, żebyśmy się przebudzili. To jest niesamowite. Baczyński niesłusznie jest tylko tak klasyfikowany jako poeta wojenny i wszystko to się kojarzy z czasem czarno-białych filmów. On jest bardzo współczesny. On mówi do serca każdego z nas, tu i teraz. Obudź się, jesteś wolny, nie poddawaj się. Jeżeli się poddasz, to ugrzęźniesz w rozpaczy, nie będzie z tego nic. A tymczasem właśnie z tej rozpaczy potrafi wykwitnąć życie. No i taka jest historia też i mojej rodziny, bo też właśnie inspiracją do zrobienia tego spektaklu było to, że mój dziadek dzielił to samo doświadczenie z Baczyńskim, bo razem pisali maturę w 1939 roku tutaj w liceum imienia Batorego. I inaczej się potoczyły ich losy, ale właśnie no, z tej rozpaczy i bólu wojny no, wyrósł nowy pęd, można powiedzieć. No, wyrosła rodzina mojego dziadka. Ja jestem potomkiem tej rodziny. Nie byłoby tego, gdyby nie też to doświadczenie. Więc przedziwnie się to plecie. A jednak cały czas, jak mówi Baczyński w wierszu Warszawa, no taki już nasz los, wznosić te wieki i pnącze żywe na pilastrach, formach i łukach i w sztandary dąć i bić w kamień, aż się lew spod dłoni wykuje, aż wykrzesze znużone ramię taki głaz, co jak serce czuje.
1: No właśnie, cytuje pan tu tę piękną poezję, posługuje się pan tą metaforą pędów, pnącza. Ten przedwcześnie zmarły poeta, który zresztą wróżyło mu się wielką karierę, że był niezwykle utalentowany, pana dziadkowi Karolowi, jeśli dobrze kojarzę, tak, udało się przeżyć. Z tego pana, że tak powiem, pęd wyrósł, to pan jest kolejną odroślą, jakby pan opowiada tę historię, jej ciąg dalszy. Proszę mi powiedzieć coś o tej grze słów, bo ja ewidentnie tu widzę grę, dlatego tak mocno podkreśliłem ten tytuł, romantyczność kropka zgliszcza, jakby pan chciał jakąś łączność między tymi dwoma słowami, ale jednak jakby je trochę rozdzielić, rozedrzeć.
2: To rzeczywiście są dwa bieguny, prawda? Ale ten tytuł jest zaczerpnięty wprost z wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod tytułem Romantyczność. Po prostu pierwsze słowo wiersza to jest zgliszcza. I mnie to tak uderzyło, że tytuł jest Romantyczność, a zaczyna się od słowa zgliszcza, że zacząłem się nad tym zastanawiać i ten spektakl właśnie rozpinam na tych dwóch biegunach, że zdawać by się mogło, że doświadczenie historii to są zgliszcza, z których już nic nie wyrośnie. A tymczasem ta romantyczność, ta potrzeba miłości, to poszukiwanie dobra i sensu, ono przetrwa, więc paradoksalnie właśnie ze zgliszcz może wyrosnąć nowa romantyczność. No, ostatecznie mój dziadek z moją babcią się poznał. No, powstała nowa romantyczność na zgliszczach zrujnowanej Warszawy, na zgliszczach też doświadczenia rodzinnego, no bo rodzice mojego dziadka w pierwszych dniach powstania zostali zamordowani przez Niemców. Więc właśnie, jest tutaj paradoks, a według mnie z tego wynika ten sens dla współczesnych, dla przyszłych pokoleń, że właśnie, że żadne zgliszcza nie są ostateczne, że romantyczność ma jeszcze przestrzeń dla siebie.
1: Ja też zapowiadając tę naszą dzisiejszą rozmowę zwróciłem uwagę, tak trochę wabank zagrałem, mówiąc, że będziemy rozmawiać dla państwa, dla słuchaczy o teatrze pięknym, o teatrze wartościowym. Tak myślę i patrząc na pana, słuchając, myślę, że pan się też tym kierował, żeby to był ten teatr, który pielęgnuje piękno w tym uniwersalnym, tym pierwotnym sensie. Nie? Piękność słowa.
2: Tak, spotkanie z widzem, którego nie należy epatować jakąś reinterpretacją, tylko dać mu obcować z tym słowem bez udziwnień, które zapisał autor. Oczywiście właśnie dlatego, że sam Baczyński i te czasy kojarzą się z tymi przyspieszonymi nieco w ruchu filmami czarno-białymi z kronik powstańczych i tak dalej, to bardzo mi zależy na tym, żeby również i taki współczesny oddech czy współczesny sos otaczał to wszystko, to słowo, dlatego, że jestem przekonany, że jest to poezja uniwersalna.
1: I co jest tym sosem?
2: No tym sosem jest muzyka grana na żywo, to jest muzyka, no wydawać by się mogło, że będzie klasyczna, bo gra taki student czwartego roku Akademii Muzycznej Wiolonczeli, Jan Dudkiewicz, pięknie gra na wiolonczeli, ale nagle ta muzyka zaczyna się zapętlać w sposób elektroniczny. Dochodzą inne warstwy, inne ścieżki. Do tego też dochodzi projekcja tworzona przez młodszego ode mnie człowieka o 20 lat, który naprawdę poraził mnie swoją wrażliwością, właśnie taką wizualną, więc nagle ten świat powoduje, że słowo nie jest umiejscowione 80 lat temu, tylko jest w jakiejś niedookreślonej przestrzeni. Dzisiaj, wczoraj, jutro i nadajemy właśnie tym słowom znaczenie uniwersalne. Może tym silniej, mam nadzieję taką, te słowa właśnie trafią do widza, również młodszego, i dadzą nadzieję, że z tego chaosu, który nas otacza, jednak będziemy potrafili wyprowadzić miłość, jednak będziemy potrafili zbudować coś dla siebie samych, dla innych też. No więc chciałbym, żeby spektakl dał nadzieję. Tak jest.
1: Drodzy słuchacze, twórca pięknie to wszystko nam wyłożył, nie pozostaje nic innego, jak tylko z państwa punktu widzenia pojawić się w teatrze klasyki polskiej, na przedstawieniu Romantyczność, kropka, zgliszcza, specjalnie to akcentuję, do poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, reżyseria i wykonawstwo Ksawery Szlenkier, tutaj obecny, któremu bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Ja powiem państwu, że po audycji będzie okazja, jeszcze na razie nie zdradzę w jaki sposób, ale wejść w posiadanie podwójnego zaproszenia, a nawet dwóch, ale to już ja biorę to na siebie. Natomiast widzę, że aktor uśmiechnął się, cieszy się już na tę wizję.
2: Cieszę się, dziękuję za zaproszenie tutaj i do zobaczenia z tymi z Państwa, którzy tutaj te wejścia, bilety zdobędą. Do zobaczenia już 17 października.
1: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był Ksawery Szlenkier, aktor, twórca i odtwórca roli w spektaklu Romantyczność z Gliszcza w Teatrze Klasyki Polskiej.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM, na zegarach już bardzo blisko, już kilka sekund do 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Papież Leon XIV wezwał, by nigdy nie godzić się z perspektywą wojny, uznając ją za nieuniknioną, lecz poprzez dialog i dyplomację działać na rzecz pokoju. Podczas przemówienia w Pałacu Elizejskim, w trakcie rozpoczynającej się dzisiaj swojej apostolskiej podróży do Francji, zaapelował o rozbrojenie, zachęcając Francję, by odegrała w tym procesie znaczącą rolę. W obliczu echa wojny i licznych kryzysów, które wstrząsnęły naszym światem, Francja ma powołanie, by pozostać niestrudzonym, budowniczym pokoju i multilateralizmu, zwłaszcza w naszej ukochanej Europie. Niech Francja, wierna swoim wartościom, uprawia ziemię na rzecz pokoju opartego na rozbrojeniu i w procesie rozbrojeniowym oraz niech w sposób odpowiedzialny wnosi swój niezastąpiony wkład w pokój, mówił Leon XIV. Zdaniem głowy Kościoła ochrona życia jest fundamentem praw człowieka. Papież mówił m.in. o nowych technologiach. Ostrzegł przed ich rozwojem bez odniesienia do sumienia. Aktualnie Ojciec Święty odwiedza siedzibę UNESCO. Polscy biskupi składają kondolencje oraz wyrażają solidarność z bliskimi ofiar wczorajszego ataku na klasztor w Jarosławiu. 31-letni mężczyzna z Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, 3 księży i 2 świeckich. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu, pozostałe osoby są ranne. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda opublikował swoje przesłanie w mediach społecznościowych.
4: Miłosierdziu Bożemu polecam duszę zmarłego kapłana, prosząc dla niego o pokój i dar życia wiecznego. A rodzinie i bliskim zmarłego składam szczere wyrazy współczucia. Otaczam modlitwą wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku tego tragicznego wydarzenia i proszę, aby Pan Bóg, który jest źródłem nadziei i miłosierdzia, przeprowadził ich przez to bolesne doświadczenie.
3: Zastępca przewodniczącego episkopatu, arcybiskup Józef Kupny, we wpisie na portalu X apeluje: nie pozwólmy, bo ból przerodził się w nienawiść i wrogie nastroje. Jako chrześcijanie zwróćmy się w tych chwilach do Jezusa. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, we wpisie na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej prosi o wzajemną odpowiedzialność. Bądźmy solidarni i budujmy jedność, bo jest ona szczególnie potrzebna właśnie tam, gdzie dzieje się zło i niesprawiedliwość. Metropolita Przemyski, arcybiskup Adam Szal, zarządził, by w diecezji we wszystkich kościołach odbyła się modlitwa w intencji ofiar ataku oraz o dar pokoju. W najbliższą niedzielę obchodzone będzie po raz 112 święto Dzień Migrantów i Uchodźcy. Z tej okazji papież Leon XIV przygotował orędzie zatytułowane Migranci, misjonarze nadziei. Tematy związane z migracją stały się tematem dzisiejszego spotkania w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Treść papieskiego dokumentu przybliżał biskup Krzysztof Zadarko.
5: Każe nam szczególnie teraz otworzyć oczy na dramat małoletnich, dramat dzieci, które uciekają z dorosłymi i które niestety jako bezbronne są bardziej narażone na wszystkie niebezpieczeństwa na drodze ucieczki. Szczególnie mówimy o uchodźcach, ale również kiedy wędrują ze swoimi rodzicami z kraju do kraju, stając się migrantami czy też tułaczami. W pewnym momencie ich los okazuje się, że jest bardzo dramatyczny.
3: Dzień Migranta i Uchodźcy ustanowił papież Pius X w 1914 roku.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Trwa 10. Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej od Teorii do Praktyki. Wydarzenie organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiano odbywa się w Warszawie. Wczoraj rozpoczęło się uroczystą galą. Podczas niej wręczono m.in. certyfikaty uczestnictwa w Szkole Letniej Katolickiej Nauki Społecznej. Z jej słuchaczami rozmawiał nasz reporter.
7: Kwestie społeczne są ogólnie ważne chyba dla każdego człowieka i myślę, że warto wśród różnych ofert, jakie daje nam świat, zapoznać się też również z tą ofertą, która idzie ze strony Katolickiej Nauki Społecznej.
8: Wszyscy jesteśmy zanurzeni w życiu społecznym, a szkoła letnia, która była skupiona na katolickiej nauce społecznej, pokazuje nam jakiś taki klucz interpretacyjny, w którym możemy ten świat, w którym jesteśmy, odczytywać, co jest bardzo wartościowym.
9: Na pewno mnie tam przyciąga to wyjątkowe miejsce, ale także ludzie, że mam możliwość spotkania innych młodych ludzi, którzy się interesują katolicką nauką społeczną.
3: Radio Warszawa jest patronem medialnym festiwalu.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj gościem naszego radia o godzinie 16.15 był pan Ksawery Szlenkier, aktor, wykonawca, ale też pomysłodawca i reżyser przedstawienia Romantyczność z Gliszcza, odgrywanego w Teatrze Klasyki Polskiej w Warszawie na podstawie poezji twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Mamy dla państwa, naszych słuchaczy, dwa podwójne zaproszenia. I mam teraz tę propozycję, o której zapowiadałem tak nieśmiało. Dwie pierwsze osoby, które wyślą pod numer 7248 SMS o treści rw. I tu wpiszecie państwo imię i nazwisko, a następnie wpiszecie właśnie hasło Baczyński. O, to będzie dobre hasło. Koszt takiego SMS-a to 2,46 zł. No i właśnie, dwie pierwsze osoby, które przyślą taki SMS, otrzymają od nas podwójne zaproszenie na ten spektakl na dzień 17 października tego roku do Teatru Klasyki Polskiej, więc zapraszamy. Drodzy państwo, wysyłajcie SMS. Przypominam, numer 7248, SMS o treści RW, kropka. Wpisujecie imię swoje imię i nazwisko oraz hasło Baczyński. Dwie pierwsze osoby otrzymają takie podwójne zaproszenie. Tymczasem z uwagi na to, że państwo śpieszycie się do domu i nie wiecie, co was czeka, no to spójrzmy na warszawskie ulice. Zerkamy. I co my tu mamy? Nawet mi się zrymowało. Skoro o poezji była mowa, to jest poezja. W kierunku Jabłonny 54 minuty z centrum, w kierunku Błonia 56, Stara Miłosna, o, tutaj teraz się troszeczkę wzmożył ruch, 41 minut i na południe dla uzupełnienia do Piaseczna 39. I to Piaseczno wypada najlepiej ze wszystkich tych kierunków takich głównych. Północ, południe, wschód, zachód. Spójrzmy na Łomianki, 36 minut, Nadarzyn 40, Pruszków 35, Marki 39, Otwock 44 minuty, Konstancin Jeziorna 43, Kabaty 40 minut. To są oczywiście parametry, ile minut potrzebujemy na dojazd z centrum.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: Kuba Badach przy wtórze Roberta Jansona. Niech nam zaśpiewają teraz o małym szczęściu.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nowy rok akademicki rozpoczęli dziś podchorążowie Akademii Pożarniczej w Warszawie. Inauguracji towarzyszyło ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej pierwszego rocznika. Uroczystości śledził Wojciech Dudkowski.
2: Dla młodych adeptów pożarnictwa to początek pięcioletniej drogi, która połączy studia, służbę w Państwowej Straży Pożarnej i praktyczne przygotowanie do pracy w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się mszą świętą w katedrze warszawsko-praskiej. Przewodniczył jej delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa strażaków, biskup Romuald Kamiński.
3: Tak bardzo byśmy chcieli, żeby ten czas pobytu w Akademii był takim czasem pięknym dla nas. To też mogę już dzisiaj was zapewnić, że mając długie doświadczenie tej styczności z Akademią, jeszcze raz macie wyjątkowe szczęście.
2: Rozpoczęcie nauki właśnie w tej uczelni jest dużym wyróżnieniem, mówił podczas uroczystości starszy kapitan dr inżynier Rafał Wróbel, dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. Podkreślał, że służba strażaka wymaga nie tylko wiedzy i odpowiednich predyspozycji, ale także empatii i gotowości do ciągłego rozwoju.
4: Kandydaci, którzy do nas przychodzą, to są zdecydowani ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. To są ludzie, którzy przychodząc w wieku 19-20 lat do Akademii Pożarniczej, wiedzą, że chcą pomagać drugiemu człowiekowi, wiedzą o tym, że to jest służba, wiedzą o tym, że to jest oddanie, wiedzą o tym, że to jest poświęcenie i wiedzą też o tym, że ta perspektywa kilku najbliższych lat, czterech, teraz już pięciu, to jest przede wszystkim perspektywa takiego skupienia i oddania się nauce i służbie przede wszystkim, bo musimy pamiętać o tym, że najpierw kandydaci, a finalnie studenci podchorążowie, którzy do Akademii Pożarniczej trafiają, to z jednej strony po prostu są ludzie, którzy kształcą się i nabywają wykształcenie wyższe.
2: Sama inauguracja miała uroczysty charakter, a centralnym punktem było ślubowanie strażaków pierwszego rocznika. Swoje wspomnienia z tego dnia przytacza starszy brygadier Wiktor Gawroński, prorektor do spraw kształcenia i studentów Akademii Pożarniczej.
5: Był to rok 1998. Pogoda była podobna do dzisiejszej, ale wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni, że przebrnęli przez szkolenie kandydackie, które trwało prawie 2 miesiące.
2: A przed strażakami 5 lat intensywnej nauki, służby i zdobywania doświadczenia.
5: Jeżeli chodzi o sam proces studiowania, nasi podchorążowie, strażacy w służbie kandydackiej, są w toku studiów jednolitych magisterskich, które dają im tytuł zawodowy inżynier magister pożarnictwa. Studia trwają 10 semestrów, 5 lat. W tym okresie, oprócz tego, że są studentami, równolegle muszą realizować służbę w Państwowej Straży Pożarnej, co wiąże się ze zrealizowaniem kursu podstawowego strażaka i pełnieniem służb w jednostce ratowniczo-gaśniczej.
2: A po 5 latach strażacy otrzymają stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej i obejmą stanowiska kierownicze w jednostkach. Życzymy powodzenia. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za półtorej minuty wybije piąta po południu.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od kilkunastu lat mam trzech synów. W kwestii wychowania co chwila próbuję i mam natchnienia, ale czasem nie mam już pomysłu, jak ich wychowywać po chrześcijańsku.
3: To się dobrze składa. Od 45 lat jestem mamą, ale jednocześnie też jestem pedagogiem, psychoedukatorem i bardzo chętnie podzielę się z Tobą, jak wychowywać dzieci zgodnie z przykazaniami.
2: To mam nadzieję, że słuchacze też skorzystają z naszych rozmów.
3: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Złością czy Miłością.
2: W każdy piątek o 22:00 Marcin Wnoszyński
3: i Elżbieta Stawińska.
2: Do usłyszenia.
4: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
5: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Minęła 17:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Nożownik z Jarosławia ze względu na stan psychiczny na razie bez przesłuchania. Po wybuchu w Atenach ludzie mogą być uwięzieni pod gruzami. Nowoczesna instalacja energetyczna otwarta na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Nożownik z Jarosławia na razie nie usłyszy zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym. Orzekli biegli powołani przez prokuraturę. O tym, co dalej, planują śledczy. Agnieszka Drążkiewicz.
8: Ihor M. jest w złym stanie psychicznym. Orzekli biegli i na razie nie zezwolili na jego przesłuchanie. Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
9: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
8: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy jeszcze dziś wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukraińca. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie.
7: Na Mazowszu w Komorowie przyłączono do sieci dystrybucyjnej polskiej spółki gazownictwa pierwszą rolniczą biometanownię w Polsce. To przykład wykorzystania substratów rolniczych, czyli tego, co pozostaje po produkcji rolnej, w tym przypadku z gnojowicy i obornika, do produkcji zielonej energii. Prezes polskiej spółki gazownictwa Szymon Paweł Moś powiedział, że spodziewa się rozwoju tego rynku.
10: Pokazujemy, że z naszego dostępnego tutaj substratu, który dostarczają producenci rolni, możemy wyprodukować, niezależnie od pogody, jako odnawialne źródło energii, właśnie biometan. Czym się różni biometan od gazu ziemnego? Otóż ta molekuła metanu nie różni się zupełnie niczym. Z punktu widzenia naszej sieci, sieci polskiej spółki gazownictwa, zatłoczony biometan, metan, ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski.
7: Dzięki inwestycji gazem wyprodukowanym w ten sposób będzie można zasilić kilkaset domów.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: 5 osób może być uwięzionych pod gruzami po wybuchu w centrum Aten. Ratownicy przeszukują ruiny dwupiętrowego budynku w dzielnicy Plaka. Rano został zniszczony w wyniku prawdopodobnie wybuchu gazu. Pod gruzami może znajdować się starsze małżeństwo mieszkające na piętrze oraz troje turystów, którzy mogli przebywać w wynajmowanym mieszkaniu na parterze. Strażacy przeszukują gruzy z pomocą psa tropiącego. Do eksplozji doszło po 7:30 czasu lokalnego w pobliżu łuku Hadriana. Wybuch wywołał pożar, uszkodził sąsiednie budynki i samochody oraz rozrzucił odłamki na odległość kilku przecznic. Lekko ranny zostały zostały dwie kobiety i mężczyzna. Przyczyny eksplozji bada operator sieci gazowej. Plaka to jedna z najpopularniejszych turystycznych dzielnic Aten, położona w pobliżu Akropolu.
11: Dzieje się blisko.
7: Tysiące biegaczy wystartuje w najbliższą niedzielę w 48. Maratonie Warszawskim. Rozpocznie się on o 9 w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, a trasa poprowadzi zawodników przez oba brzegi Wisły i kilka dzielnic miasta. Dla wielu uczestników maraton to będzie pierwszy tak długi dystans.
12: To będzie mój pierwszy maraton. To jest moja droga do Ironmana, bo w przyszłym roku będę chciał do triatlonu przygotowywać. Nie narzucam sobie żadnej presji, jeśli chodzi o wynik. Chcę po prostu zobaczyć tak naprawdę od 30 kilometra, jak się będę czuł.
13: Powiem szczerze, że jestem trochę zestresowany i jestem również podekscytowany, no bo jakby nie patrzeć, debiut. Chociaż mam troszeczkę problemy z nogą, myślę, że wszystko będzie dobrze.
14: Dobrze się czuję, to będzie mój debiut, więc trochę się stresuję, ale jestem w dobrej myśli. Celuję, myślę, że 3:30, ale na pewno poniżej 4 będę zadowolony.
7: Biegacze przemierzą Aleje Śródmieścia, historyczną ulicę Starego Miasta i Traktu Królewskiego, przekroczą Wisłę, miną Narodowy, odwiedzą Pragę, Żoliborz, Bielany i wrócą do centrum. W czasie maratonu można spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Na teraz to wszystko. Zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych o godzinie 18.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 13 stopni w Warszawie, podobnie w Piastowie, Pruszkowie, w Legionowie, Markach, Ząbkach, 14 w Konstancinie Jeziornej, w Karczewie, czy chociażby w Łukowcu. Spoglądamy na wiatr. Wiatr wieje z południowego zachodu, ale co ciekawe, w nocy nie będzie wcale tak chłodno, nawet nieco cieplej niż dzisiaj wieczorem, bo około 13 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 17. Ja mówię dzień dobry tym z Państwa, którym jeszcze dzisiaj nie mówiłem. Nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę do godziny 18. Do tego czasu jeszcze powiemy sobie o utrudnieniach na warszawskich drogach, o korkach, mówiąc prościej. Zagramy fajną muzykę, żeby Państwo wracali z uśmiechem na twarzy do domów i planowali już weekendowe atrakcje. Bracia i Edyta Bartosiewicz nad przepaścią. Na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Migranci i uchodźcy, ludzie skrzywdzeni przez los, o których nikt nie pyta. Z okazji zbliżającego się Dnia Migranta i Uchodźcy Konferencja Episkopatu Polski zorganizowała spotkanie w tym temacie. Więcej w materiale Krzysztofa Flisa.
2: W najbliższą niedzielę będzie obchodzony 112 Dzień Migranta i Uchodźcy. Z tej okazji papież Leon XIV przygotował orędzie zatytułowane Migranci, misjonarze nadziei. Tematy związane z migracją zostały dzisiaj poruszone podczas spotkania w siedzibie Episkopatu. Treść papieskiego dokumentu przybliżał biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców.
3: Każe nam szczególnie teraz otworzyć oczy na dramat małoletnich, dramat dzieci, które uciekają z dorosłymi i które niestety jako bezbronne są bardziej narażone na wszystkie niebezpieczeństwa na drodze ucieczki. Szczególnie mówimy o uchodźcach, ale również kiedy wędrują ze swoimi rodzicami z kraju do kraju, stając się migrantami czy też tułaczami. W pewnym momencie ich los okazuje się, że jest bardzo dramatyczny.
2: Dzień Migranta i Uchodźcy ustanowił papież Pius X w 1914 roku. Migracja to nie tylko kryzys dorosłych, to również problemy tych najmniejszych. Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektor Caritas Polska, przedstawia, z jakimi trudami mierzą się migranci.
4: Bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy z samej definicji tego, co wydarzyło się w ich życiu, zostawienia swojego domu, dzieci, zostawienia swoich zabawek, swojej szkoły, swoich przyjaciół i ruszenia gdzieś w drogę. I ta świadomość, że nie można wrócić, jest straszna i jest bardzo dotkliwa.
2: Caritas Polska prowadzi działania w Polsce, jak i za granicą.
4: W marcu 2022 roku przyjechało do Polski, do Caritas diecezjalnych, do naszych ośrodków, ponad 800 dzieci, które zostały ewakuowane z wschodniej Ukrainy, ukraińskich domów dziecka. Przyjęliśmy je wtedy nie pytając, co będzie dalej. Wszyscy myśleli, że wojna się zaraz skończy. Właśnie tydzień temu ostatnie dzieci wyjechały z ostatniego ośrodka.
2: Odpowiednia pomoc może dać potrzebującym drugą szansę. Szansę na bezpieczniejsze i lepsze życie. W Polsce coraz większą grupę migrantów stanowią pochodzący z Ameryki Łacińskiej przybysze, których drogi do naszego kraju bywają różne. Jedną z coraz częściej wykorzystywanych metod jest przyjazd do Europy pod pozorem działalności misyjnej, a następnie czasowe legalizowanie pobytu. Na czym dokładnie polega ta metoda? Więcej na ten temat mówi biskup Krzysztof Zadarko.
3: To jest takie zjawisko, które już trwa od kilku lat, ale narasta niestety. Jak widzimy, wokół nas jest coraz więcej Kolumbijczyków, Wenezuelczyków, ludzi z Ameryki Łacińskiej i niestety mamy informację, że coraz więcej jest takich, którzy przybywają do Polski, przywożeni przez agencje pracy tymczasowej lub różne agencje werbunkowe.
2: Metoda wykorzystuje luki prawne. Biskup Zadarko podkreślił konieczność zajęcia się tym nielegalnym procederem, przez który cierpią migranci. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I znowu spoglądamy na to, czego Państwo możecie spodziewać się wracając do domów, czyli na przykład jeżeli jedziecie Modlińską, to wcześniej startując z centrum miasta w kierunku Jabłonny 38 minut na to potrzebujecie Państwo, do Piaseczna 36 minut. Do Błonia. Błonie cały czas pozostają tutaj w takim alercie najbardziej czerwonym, jeśli mogę tak zadziałać na Państwa wyobraźnię, kolorystycznie, bo 52 minuty. Stara Miłosna 32 minuty, Łomianki 45, Marki 44, Nadarzyn 38, 8, Konstancin Jeziorna 46 minut.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46. Yeah.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ależ mam fajną propozycję dla warszawiaków, ale i też i gości, którzy w Warszawie będą jutro 26 września o godzinie 14 na Pradze Północ przy Stalowej 1 startuje gra miejska pod tytułem Warszawska Estrada. Będzie można w ramach tej gry przejść szlakiem Mieczysława Foga, dawnych gwiazd, innych jeszcze, starych fotografii, afiszy, odkryć miejskie sekrety. Trzeba po prostu ruszyć się od tego telefonu, od tych gierek wirtualnych i po prostu w życiu pouczestniczyć. Ja akurat jestem zwolniony, bo jutro biorę udział w 500-leciu zamku w Janowcu Lubelskim, więc ja muszę być tam. Też możecie Państwo w internecie pogrzebać na ten temat, ale tych, którzy są w Warszawie, zapraszam właśnie na tę grę miejską Warszawska Estrada. A tymczasem Krzysztof Zalewski niech nam zaśpiewa Lepiej już było.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Leon XIV, papież, który rozpoczął dziś 4-dniową pielgrzymkę we Francji, wygłosił obszerne przemówienie w siedzibie UNESCO w Paryżu. Napiętnował wojny, dezinformację i podporządkowanie języka logice przemocy. Papież wskazał ponadto, że misją UNESCO jest budowanie pokoju przez edukację, naukę i kulturę. I tutaj cytat: w tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, że najstraszliwszym spośród dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania. Nic dodać, nic ująć. To wspaniałe, że papież woła o pamiętanie rządzących tego świata, a my tylko i wyłącznie możemy wtórować mu i modlitewnie dołączać się, aby no właśnie, ci, którzy mają się ogarnąć, opanować, żeby to uczynili. Vanessa Carlton, 1000 Miles na antenie Radia Warszawa, 106,2 FM.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 19 minut wybije godzina 18. Państwo już pewnie w większości w domach, ale są tacy, którzy jeszcze jadą, jeszcze ten weekend, choć na wyciągnięcie ręki, to jeszcze się nie rozpoczął, więc spójrzmy na warszawskie ulice. Na Pułkowej tutaj paradoksalnie nie w kierunku Łomianek, ale od Łomianek w kierunku Warszawy przykorkowane. Zresztą to nie jest jakieś tam zaskoczenie. Patrzę też na trasę S8 w jej północno-zachodniej części. Tutaj też w kierunku Marek przykorkowane. Nawet tak bardzo nad mostem nie jest, jak tutaj w tej fazie przed Powązkowską. Wylotówki po drugiej stronie Wisły w kierunku Jabłonny, czyli Modlińska, 49 minut od centrum do Jabłonny. Błonie cały czas przykorkowane, 51 minut do Błonia z centrum. Piaseczno, 35 minut Marki. No to przed chwilą powiedziałem o tym, o tej sytuacji. Wiadomo, na trasie S8 do Marek 40 minut od centrum, Otwock 49 minut. O, jak fajnie, wtedy korki nawet nie straszne, jak zagra Państwu Golec Orkiestra. Powiedziałem fajnie, bo ja bardzo lubię.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pozwoliłem Państwu trochę posłuchać muzyki bez przerywania. Nie ukrywam, że patrzę na siatkarzy. No ja, fan sportu, żeby Państwu wcześniej nie wspomnieć, że będziemy mówili, ale mam nadzieję, że Wojciech Dąbrowski, który jest już obok przy mikrofonie, wspomni, jak tam siatkarze sobie radzą.
2: Absolutnie nie.
1: A, okej. Okay. No to ja Państwu powiem, że siatkarze wygrywają w walce o finał ze Słowenią 1-0 w setach i 15-12 w drugim secie. A później piłkarze. Też nic nie powiesz?
2: Nie. Aha. Absolutnie nie. Nie, żartuję oczywiście, coś tam powiem, ale coś tylko.
1: A o ekipie remontowo-budowlanej, która tutaj ma za jakiś czas wtargnąć, żeby zrobić remont.
2: Będę mówił też.
1: 75 tysięcy przekroczyliśmy.
2: O wszystkim powiem dzisiaj, absolutnie. I o tym meczu, jeżeli nie zapomnę, a to w Mediolanie finały widzę są. I o meczu reprezentacji, która przecież gra w piłce nożnej, która przecież gra na naszym stadionie narodowym w Warszawie.
1: Widzę Narodów.
2: Tak, tak.
1: Co niestety prawda w drugiej dywizji, nie w tej pierwszej, tak. Której przez lata, ale pięknie.
2: Ale ważne, że gra. I o tym też na pewno coś tam wspomnę. Przynajmniej początkowo, bo chyba mecz się zakończy, jak i ja już wcześniej zakończę, zatem tak mi się przynajmniej wydaje, ale i coś tam powiem. Coś
1: połowę
2: tam.
1: Pieniędzy zebraliśmy już na te, które potrzebujemy na studio, to też jest ważne.
2: O tym bardzo. Też powiem. O tym też powiem na pewno, zatem proszę pozostać razem z nami. Jesteśmy cały czas na 106,2 FM, a jeśli chodzi o zbiórkę, to szczegółowe informacje dostępne są na stronie radiowarszawa.pl i tam także można kliknąć posłuchaj i słuchać nas na żywo.
1: A ja Państwu już dziękuję za dzisiaj. Do widzenia.
2: A ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulice dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam dziś o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego. A także o arcybiskupie Fultonie Sheenie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
7: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
3: Reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, linia 18.
8: Podsumowanie wiadomości lokalnych. Kacper Kowalczyk, zapraszam. Czy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego się odbędzie? Do poniedziałku trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania. Jest już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 132 tysiące. Mówił w programie gość Radia Warszawa koordynator stołecznej inicjatywy referendalnej Maciej Wilk.
9: Myśmy przez 2 miesiące rozdawali na stanowiskach zbiórki ponad 15 tysięcy kopert z kartami referendalnymi, jak również rozsyłaliśmy karty referendalne do skrzynek mieszkańców. Widzimy, że one teraz wracają do nas, ale liczymy na to, że wróci jeszcze znacznie, znacznie więcej.
8: Do poniedziałku organizatorzy muszą oddać podpisy do komisarza wyborczego. Urzędnicy mają miesiąc na przeliczenie i sprawdzenie poprawności głosów poparcia. Jeśli uda się zebrać odpowiednią liczbę, referendum odbędzie się w grudniu. Na Mazowszu w Komorowie przyłączono do sieci dystrybucyjnej Polskiej Sieci Gazownictwa pierwszą rolniczą biometanownię w Polsce. To przykład wykorzystania substratów rolniczych, czyli tego, co pozostaje po produkcji rolnej, w tym w przypadku z gnojowicy i obornika, do produkcji zielonej energii. Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Szymon Paweł Moś powiedział, że spodziewa się rozwoju tego rynku.
10: Pokazujemy, że z naszego dostępnego tutaj substratu, który dostarczają producenci rolni, możemy wyprodukować, niezależnie od pogody, jako odnawialne źródło energii, właśnie biometan. Czym się różni biometan od gazu ziemnego? Otóż ta molekuła metanu nie różni się zupełnie niczym. Z punktu widzenia naszej sieci, sieci Polskiej Spółki Gazownictwa, zatłoczony biometan, ten metan, ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski.
8: Dzięki inwestycji gazem wyprodukowanym w ten sposób będzie można zasilić kilkaset domów. Co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Pytają organizatorzy Marszu dla Autyzmu. Rodzice i opiekunowie dorosłych z autyzmem wyszli na ulicę Warszawy, aby zwrócić uwagę decydentów, że dorosłe osoby niesamodzielne wymagają intensywnego i całodobowego wsparcia. Domagamy się zapewnienia naszym dzieciom małych form mieszkalnictwa, mówi wiceprzewodniczący Porozumienia Autyzm Polska Adam Kąpowski, ojciec 23-letniego mężczyzny z autyzmem.
11: Żeby nasze dzieci nie były skazane na domy pomocy społecznej. To jest dla nas najważniejsze, bo w tej chwili jedynym miejscem, gdzie trafiają takie osoby niesamodzielne po śmierci rodziców albo nawet wcześniej, jak rodzice są już starzy, niesamodzielni, to są domy pomocy społecznej, które są miejscem kompletnie nadającym się dla takich osób.
8: Protestujący sprzed Ministerstwa Finansów przeszli do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przed Sejm, Ministerstwo Edukacji i Kancelarię Premiera. Sprzęt medyczny, doświetlenie dróg i wydarzenia kulturalno-edukacyjne. Mazowsze rozstrzygnęło głosowanie w budżecie obywatelskim województwa. Łącznie wybrano 91 projektów. W Warszawie kupione zostaną ambulanse dla pogotowia ratunkowego. Projekt zgłosił pracownik pogotowia Filip Sawiński.
12: Na terenie Warszawy i gmin ościennych codziennie wyjeżdża prawie 100 ambulansów. Robimy 4 miliony kilometrów rocznie. 350 tysięcy wyjazdów mamy. Więc jest to naprawdę bardzo ważne, żeby ten sprzęt, którym na co dzień użytkujemy, był sprawny, nowy, profesjonalny.
8: Pełna lista projektów do realizacji dostępna jest na stronie mazowia.pl. Nowy rok akademicki rozpoczęli dziś podchorążowie Akademii Pożarniczej w Warszawie. Inauguracji towarzyszyło ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej pierwszego rocznika. O tym, jak dużym wyróżnieniem jest rozpoczęcie nauki właśnie w tej uczelni, mówił podczas uroczystości starszy kapitan doktor inżynier Rafał Wróbel, dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Akademii. Podkreślał, że służba strażaka wymaga nie tylko wiedzy i odpowiednich predyspozycji, ale także empatii i gotowości do ciągłego rozwoju.
13: Tak samo kandydaci wcześniej do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, jak i Akademii Pożarniczej ewaluują jak całe społeczeństwo, natomiast przede wszystkim co do zasady, to co obserwujemy, to są zdecydowani ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. To są ludzie, którzy przychodząc w wieku 19-20 lat do Akademii Pożarniczej, wiedzą, że chcą pomagać drugiemu człowiekowi, wiedzą o tym, że to jest służba, wiedzą o tym, że to jest oddanie, wiedzą o tym, że to jest poświęcenie.
8: Inaugurację poprzedziła msza święta w katedrze praskiej. Nowe studio Radia Warszawa coraz bliżej. Zbiórka jest już w połowie. Zebraliśmy ponad 75 tysięcy złotych. Wszystkim darczyńcom dziękuję dyrektor, redaktor naczelny, ksiądz Mariusz Wedziuk.
14: 75 182 zł. Z serca Wam jako dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa dziękuję w imieniu całego zespołu naszej stacji. I to już jest połowa. Druga połowa przed nami z nadzieją, że niebawem osiągniemy całą kwotę przeznaczoną na remont naszego studia emisyjnego.
8: W najbliższą niedzielę odwiedzimy kolejne 6 parafii, a pełna lista dostępna jest na stronie Radia Warszawa. Jabłka to symbol Warki, z której nadawaliśmy dziś poranek z Radiem Warszawa. Miasto przygotowuje się do obchodów Światowego Dnia Jabłka. To ważne święto dla lokalnej społeczności, mówiła na naszej antenie dyrektor generalna Stowarzyszenia Sady Grójeckie Magdalena Wrotek-Figarska.
15: Chcemy się podzielić tym, co najbardziej kochamy, czyli radością, jaką daje nam jabłko. Jest bardzo ważne, żebyśmy razem mogli trochę poświętować.
8: Początek Światowego Dnia Jabłka w niedzielę o 14.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Gorące źródła, gorąco, no nie jest gorąco. Zacznijmy może od ciśnienia, 1007 hektopaskali do góry, wiatr 4 metry na sekundę, południowo-zachodni, a temperatura, no właśnie, 13,8 w Warszawie, 13 w Raszynie, Pruszkowie, w Ołtarzewie i w Wólce, 14 w Mszczonowie, 15 stopni mamy w Borysławiu, w Jeżowie, w Białojarawskiej i w miejscowości Wał.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: No to wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106 do FM. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. 1-0 w secie dla Polaków, 22, jeśli chodzi o wynik w drugim secie, do 22. No i właśnie challenge dla Polski, jaki tam będzie wynik, zobaczymy. John Osborne już za kilka chwil na naszej antenie, będzie także dobre słowo i dużo, dużo, dużo dobrego grania dla Was.

0: Nowika i chyba Futrom w Radiu Warszawa na 106,2 FM. 14 minut? Tak, 14 minut po godzinie 18. Gdzie są korki w Warszawie? Ano tam, gdzie zwykle. S8 od radiowej do prymasa tysiąclecia zakorkowana. Ciasno na Okopowej od Anielewicza do Arkadii. Świętokrzysko od Marszałkowskiej do Tamki. Aleja Solidarności od Żelaznej do Grodzkiej. Aleja Solidarności także do Nowego Zjazdu. Korek od Placu Bankowego. Jagiellońsko od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do Mostu Gdańskiego. Wylotówka na Jabłonną. Korek także na Puczyńskiej w kierunku Błonia. Utrudnienia napotkamy także w tym momencie na drodze z Łomianek do centrum, jeśli chodzi o Bielany. Tam postoimy przez jakiś czas. Ciasno na Wawelskiej, tu kierunek oczywiście pomnik Lutnika. Jeszcze wcześniej także korek znajdziemy na Grójeckiej, na Batorego. Utrudnienia także już w tym momencie na Dźwigowej. Tu także niezależnie od kierunku jazdy, Dźwigowa to taka jakaś zawsze zakorkowana. Cóż poradzić. A jeszcze jeden korek. Aleja Czerwca. Ale nie cała.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: widzieć blask.
1: 20, prawie 2 minuty po 18.
2: Dio ci vuole bene.
3: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
4: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty od 193 do 195. Siła bez ograniczeń. Jednym z decydujących elementów obecnej sytuacji jest rozwój przemysłu zbrojeniowego, który w niektórych państwach stał się kluczowym sektorem gospodarki. Ścisłe powiązanie interesów ekonomicznych, struktur wojskowych i decyzji politycznych tworzy naród uzbrojony, w którym wojna jawi się niemal jako naturalna kontynuacja polityki, a rynek zbrojeniowy staje się autonomicznym motorem decyzji wojennych. Nie możemy pomijać ogromnych interesów ekonomicznych stojących za wojną. Przemysł zbrojeniowy i kraje dostarczające broń czerpią zyski z rynku, który rozwija się właśnie dzięki konfliktom. W tym sensie istnieje również logika ekonomiczna, która przyczynia się do podsycania napięć w różnych regionach świata. Arsenały wojskowe znów skupiają na sobie uwagę, w przeszłości uznanie zagrożenia ze strony broni zdolnej zniszczyć całą ludzkość sprzyjało procesom odprężenia i negocjacjom na rzecz rozbrojenia. Niestety, oddaliliśmy się od tej perspektywy, a rozwój arsenałów nuklearnych łącznie z perspektywą ich użycia taktycznego sprawia, że sięgnięcie po taką broń wydaje się możliwością coraz mniej odległą. W tym kontekście wejście w życie w 2021 roku traktatu o zakazie broni jądrowej popieranego przez ponad 70 państw stanowi ważny znak, lecz grozi tym, że pozostanie w znacznej mierze symbolem, ponieważ główne mocarstwa atomowe do niego nie przystępują. W ten sposób upowszechniło się błędne przekonanie, że odstraszanie nuklearne jest niezbędnym warunkiem bezpieczeństwa, co w rezultacie napędza nowy i trudny do kontrolowania wyścig zbrojeń, któremu towarzyszy stopniowe demontowanie porozumień o redukcji broni jądrowej oraz rozwój zminiaturyzowanych pocisków, przez co łatwiej jest uznać ich użycie za realną opcję. Tę samą logikę widać w konfliktach konwencjonalnych. Siła militarna, słabość inicjatyw dyplomatycznych i złożoność wchodzących w grę interesów sprzyjają konfliktom, które mają tendencję do przedłużania się, co wiąże się z ogromnymi kosztami ludzkimi i środowiskowymi. O wiele łatwiej jest rozpocząć wojnę niż ją zatrzymać, a jednak refleksja nad zapobieganiem konfliktom pozostaje dramatycznie marginalna.

0: 35 minut po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Polska-Słowenia 2-0 w setach. Powiem tylko, że pierwszy set to 25-23, 25-23 drugi set, a w trzecim secie jest na razie 16-14 dla nas. Na razie oczywiście wszystko się może wydarzyć. Na pewno Państwa poinformujemy, jeśli akurat tego meczu nie oglądacie, to chociaż może o wyniku powiem. Wynik zbiórki na nowe studio Radia Warszawa to 75-182-20. Groszy, a potrzeba jest 150 tysięcy. Idzie to szybciutko, z czego się bardzo gorąco cieszymy i gorąco dziękujemy. Dlaczego gorąco? Bo na dworzu zimno, przynajmniej dla mnie. Jeśli Państwo macie taką ochotę i macie przyjemność z tego, że słuchacie Radia Warszawa, to także możecie dołączyć się do owej zbiórki. radiowarszawa.com.pl, nowe studio emisyjne Radia Warszawa. Ponad 50% już celu. No ciekawe, czy się coś zmieni w najbliższej godzinie. Sprawdzę, a może na przykład w poniedziałek albo we wtorek będzie już pełna ta niebieska linia, która obrazuje, ile udało się już zebrać na nowe studio Radia Warszawa.

0: Za 18 minut, godzina 19, już teraz kierunek bezpieczeństwo i Wojciech Dudkowski.
1: Kierunek bezpieczeństwo.
2: Wojciech Dudkowski, witam w kolejnym odcinku audycji Kierunek Bezpieczeństwo. Przepisy ruchu drogowego się zmieniają, nowa infrastruktura powstaje, liczba wypadków i nietrzeźwych kierujących spada, ale wciąż nie jest zerowa. Dążymy do tego, żeby to zmienić, ale nie wszystko da się zrobić od razu. Czego w dzisiejszych czasach najbardziej boją się mazowieccy kierowcy? Czy czuje się pan bezpiecznie na polskich drogach?
3: Tak.
2: Nie ma żadnych zagrożeń większych?
3: Większych nie ma, zawsze jakieś tam mniejsze się zdarzają, ale ogólnie jest dobrze. Tak? Wynika jakby bywa gorzej.
4: Są takie wypady, jak więcej ludzi wyjeżdża, no to ta wzmożona czujność musi być. Ale w sumie myślę, że nieładnie powiem, wariatów nie brakuje. Trzeba jednak uważać.
5: Skrzyżowania takie są, ludzie jeszcze tak nie mają tego zachowania.
6: Łatwo przeholować, przecenić swoje możliwości, więc każdy z nas może być wsparciem, tak jak misjonarze, i tą pomoc na drodze okazać, ale też niestety czasem można, budując za własnym ego, ten wypadek spowodować. Także myślę, że najbardziej uważajmy na siebie samych.
2: A dzisiaj porozmawiamy z Wojciechem Szemetyło z motorklubu Wawer. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
2: Ostatnio bardzo medialny, że tak się wyrażę, wypadek na przejeździe kolejowym pod Przysuchą. Ciężarówka wjechała w pociąg pasażerski, zginęła jedna osoba, wiele zostało rannych. No i podniosła się dyskusja, co zrobić, żeby takim wypadkom zapobiegać. Co zrobić, żeby ogólnie było bezpieczniej w polskich drogach. Czy tutaj najlepiej zmieniać przepisy, zaostrzać kary, zwiększać kontrolę, czy może jakieś inne są na to sposoby?
7: Ten tragiczny wypadek zwrócił uwagę nie tylko władz, nie tylko zainteresowanych, na jeden prosty fakt. Nasi kierowcy są mistrzami, jeśli chodzi o statystyki, mistrzami są niestety, mają niechlubny udział w statystyce wypadków na przejazdach kolejowych. Wydawałoby się prosta sprawa. Wielki pociąg, ciężarówka, oznakowanie, czegoś trzeba więcej. To świadczy o tym, że system szkolenia tych kierowców jest nieadekwatny do dzisiejszych potrzeb. Zarówno natężenie ruchu kolejowego, gdzie pociągi śmigają co 2-3 minuty, jak również natężenie ruchu ciężarówek. Mamy miliony tych samochodów. Zmieniły się warunki jazdy. Niestety nasz system szkolenia, generalnie mówiąc, tkwi dalej w przeszłości co najmniej 50-letniej. Poszanowanie prawa, zrozumienie zasad bezpieczeństwa to jest proces dydaktyczny, to jest proces wychowawczy na wiele lat. I tym też powinniśmy się zająć.
2: Jak zatem szkolić takiego kierowcę XXI wieku, czasu autostrad, aut elektrycznych, być może już niedługo aut częściowo autonomicznych z GPS-ami?
7: Przede wszystkim tych kierowców trzeba uczyć już nie tylko na kursach samochodowych. Kurs samochodowy to jest szkolenie miesiąc, dwa, kilkadziesiąt tam, 20-30 godzin jazdy, trochę wykładów. My mamy do czynienia w ośrodkach szkolenia kierowców z ukształtowanym młodym, dorosłym człowiekiem. I teraz ten młody człowiek musi przyjść do nas z nawykami wyniesionymi przede wszystkim z domu i ze szkoły. O ile pokolenie rodziców, tych 20-latków, jest również skażone pewną już niefrasobliwością, bym powiedział, to na szkole spoczywa podstawowy obowiązek edukacji, ale nie tylko prawa drogowego, tylko każdego prawa, jego zasad funkcjonowania w społeczeństwie, jego zasad przestrzegania, jego nie tylko obowiązku przestrzegania, ale również korzyści z tego wynikających. My musimy uczyć dzieci, tak jak na karty rowerowe, na pierwsze te prawo jazdy dziecinne, że od momentu wyjścia z domu, postawienia nogi na chodniku, znajdujemy się w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości uczestnictwa w ruchu. I to jest tylko, nie tylko same przyjemności, ale również początek naszych obowiązków. To jest proces długi, ale musimy się tego podjąć, bo zarówno te wypadki nieszczęsne, jak i wypadki z autobusami, gdzie na przykład prosty przykład nieużywania pasów prawdopodobnie spowodował kilkanaście ofiar śmiertelnych, bo ci ludzie z tego autobusu, który się przewrócił, po wypadku dali.
2: bo mówimy o wypadku autobusu pielgrzymów podróżujących
7: w Medjugorje. Ostatni, ale to nie jest pierwszy, lecz ostatni, największy. Największy tego typu wypadek, a statystyki mówią, że w wypadkach tych najczęściej cierpią pasażerowie, nie tylko kierowcy. Kierowcy wbrew pozorom siedzą z przodu, są przypięci pasami i w ostatnim tym jakimś nadludzkim wysiłkiem unikają zderzenia na siebie. Natomiast większość ofiar to są ofiary, które z turlającego się autobusu wypadają przez okna. Wniosek: nie są zapięte w pasach. Jaka jest przyczyna? Kierowca nie dopełnił swoich obowiązków, bo obowiązkiem kierowcy każdego pojazdu, przypominam, jest sprawdzenie, czy pasażerowie znajdują się w zapiętych prawidłowo pasach. Obowiązek wyposażania autokarów i samochodów osobowych to jest 50 lat, autokarów jest młodszy, jest powszechnie znany.
2: Przejdźmy teraz do statystyk. Mam przed sobą stołeczne statystyki z wakacji. Między innymi stołeczni policjanci wyeliminowali z ruchu podczas wakacji 941 pijanych kierowców. To mniej niż w ubiegłych latach, ale to wciąż kilkunastu nietrzeźwych kierowców dziennie. Tyle kampanii medialnych, tyle informacji. Dlaczego to nie działa całkowicie?
7: Mamy z jednej strony masowość motoryzacji. Takiej masowej motoryzacji Polska nie przeżywała od wielu, wielu lat. Jesteśmy w szczycie. Jesteśmy również w szczycie, w którym niestety zmiany kulturowe postępują zbyt wolno, moim zdaniem. Nawyk, ten nieszczęsny nawyk picia alkoholu, nieszczęsny nawyk alkoholizmu w Polsce jest powszechnie znany. Na szczęście jak gdyby ta fala trochę przycicha. Czy to ze względów na masowość tego ruchu, ale tysiąc zdarzeń, tysiąc osób świadomie wsiadło do samochodu i stanowiło zagrożenie na naszych drogach. No ale co zrobić, jak nawet bardzo spektakularne przypadki najwyżej postawionych osób w państwie, pewnego rodzaju bezkarność nawet, bo ja już nie mówię o ostracyzmie towarzyskim. Nie ma mody na trzeźwych kierowców. Nie ma mody, że nie jeździmy na imprezę samochodem. Jest natomiast moda, jak gdyby sposób wyjścia z pułapki, tłumaczenie się, że było to tylko piwo. Czy nie są świadomi ci, którzy

0: do młodszego pokolenia tych kierowców 18-25 lat, zastępowany przez rzeczy o wiele bardziej groźne, bo niewidoczne gołym okiem, to są niestety środki uzależniające, to są środki pobudzające, to są narkotyki. I ten problem jest jeszcze zbyt mało kontrolowany. Ja nie wiem, czy kiedyś nasza policja była doposażana właśnie w te wszystkie narkometry i tak dalej. Jest zbyt mała, jak gdyby, propaganda trzeźwości w środkach masowego przekazu.
1: Spróbujmy zakończyć nasz program pozytywnie jednak. Jakie zmiany w ostatnich latach, czy to przepisowe, czy to kulturowe, zadziałały? Bo jednak te statystyki powoli, ale spadają.
0: Bylibyśmy nieuczciwi, gdybyśmy nie stwierdzili, że jednak nasze nowe pokolenie i my sami starzy, bardzo żeśmy w związku z powszechną motoryzacją, my mamy ponad 20 milionów samochodów zarejestrowanych. W każdej rodzinie mamy samochód. Więc te zmiany skutkują również tym, że znamy wszyscy przypadki, kiedy zachowujemy się poprawnie, wiemy, do czego służy samochód, prowadzimy życie towarzyskie i w niczym nam to nie przeszkadza, więc jak gdyby propagujmy ten styl życia, zdrowy styl życia, zastępowania samochodów rowerami, spacerami, w ogóle sportem. Też musimy powiedzieć, że nawet ta nieznaczna zmiana, o której mówi pan redaktor, jest wynikiem, ale moim zdaniem, zbyt wolnych zmian obyczajowych. Chociaż są one widoczne i trzeba je doceniać.
1: Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenia Polaków będą chodziły i jeździły po coraz bardziej bezpiecznych drogach, a tendencja spadkowa utrzyma się, a nawet przyspieszy. Dziękuję za uwagę. Moim państwa gościem był Wojciech Szymetyło z Motorklubu Wawer.
0: Ja również państwu dziękuję. Dziękuję panu redaktorowi.
2: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: Tu Radio Warszawa za niecałe 2 minuty, godzina 19.
1: Reklama. W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Minęła 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji i jadę głosić pokój Chrystusa, zapowiedział w podróży. Podczas spotkania w Pałacu Elizejskim papież mówił o tym, czym jest powołanie dzisiejszej Francji. Z kolei w siedzibie UNESCO Ojciec Święty zaproponował antropologiczną refleksję na temat tego, co znaczy być człowiekiem. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Francja po raz 13 gości Ojca Świętego. Leon XIV rozpoczął dziś swoją 4-dniową wizytę, podczas której odwiedzi kolejno Paryż i Saint-Denis, Lourdes, Metz oraz światową siedzibę UNESCO. Na pokładzie samolotu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, jaki cel towarzyszy jego podróży.
9: Przede wszystkim jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne.
8: Przybycie Leona XIV ogłosił mieszkańcom Paryża dźwięk kilkuset kościelnych dzwonów, które przez 7 minut biły ze wszystkich dzwonnic w stolicy, ogłaszając przylot papieża. Na płycie lotniska Ojca Świętego powitał prezydent Emmanuel Macron wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski we Francji arcybiskup Celestino Migliore. Po oficjalnym powitaniu papież wraz z głową państwa udał się do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył z nim prywatną kilkudziesięciominutową rozmowę. Pierwsze przemówienie Leon XIV skierował tradycyjnie do przedstawicieli władz i dyplomatów, z którymi spotkał się w Pałacu Elizejskim. Wygłosił je w całości w języku francuskim i powracał w nim do wielowiekowych zasług Francji dla krzewienia wiary, nauki, kultury i multilateralnych relacji. Podkreślał, że także dziś są one zadaniem tego kraju i powinny służyć temu, aby świat miał życie.
9: Powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu. Zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Oby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju. Niech wasza wolność nieustannie wzrasta w trosce o dobro wspólne. Niech wasze braterstwo obejmuje całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnicy między pomiędzy ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przynosiły one owoce dla dobra całego społeczeństwa.
8: Z kolei po południu Leon XIV udał się do siedziby UNESCO jako drugi papież w historii. Zwracając się do międzynarodowego gremium, przypomniał pierwszą wizytę, którą odbył tam Jan Paweł II, a także zaproponował m.in. obszerną refleksję antropologiczną na temat tego, co znaczy być człowiekiem.
9: Być człowiekiem oznacza zatem odpowiedzialność wobec historii. Człowiek jest istotą, która wzrasta, uczy się i pracuje, posługując się zarówno rękami, jak i umysłem. Swoją pracą może uprawiać ziemię albo ją oszpecać, tworzyć dzieła sztuki albo je niszczyć. W tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, że najstraszliwszym spośród dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania.
8: W dzisiejszym programie papieskiej wizyty w Paryżu są też nieszpory w katedrze Notre Dame oraz czuwanie z udziałem młodzieży na stadionie Stade de France.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Było trochę ponad 13 stopni. A teraz jest 12. I to już samo w okolicy, czy to Utarze, Fleszno, Campinos, Sulejówek, czy Olesin, to 12 stopni. Czy jest gdzieś cieplej? Jest. W Gałkach, w Bojmi i w Kotunie 13. W Skierniewicach, w Kamionie i w Kowiesach, czyli z drugiej strony Warszawy, także 13 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienie, tu cały czas do góry. Było 1007,2 przybył. Hektopaskali oczywiście. Wiatr zmienny, południowo-zachodni, skręcający na zachodni, ale troszkę osłabł. Tak to jest z tym wiatrem. Kapeluszy z głów nie zrywa, tym bardziej czapek bejsbolówek, a nie takich ciepłych czapek. Na przykład z wełny. Ktoś nosi czapki z wełny? Jeszcze? Bardzo ciepłe są. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Antonina Krzysztoń, za chwilę będzie także Tears for Fears, będzie także na przykład Lady Punk. No to posłuchamy.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Mediolan okazał się szczęśliwy dla polskiej reprezentacji. No skoro tak zacząłem po tym wstępie, myślę, że Państwo już wiecie, jaki jest wynik. Polska w finale. Jutro będziemy grać o złoto Mistrzostw Europy. Polska-Słowenia 3-0, w trzecim secie 25-18. No to 3-0, piękny wynik, trzeba przyznać, oby tak było także i jutro. No to już mamy, że tak powiem, informację o siatkówce, później będą o piłce nożnej. A teraz bardzo ważna informacja, bowiem w najbliższą niedzielę, to jest 27 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa będzie gościło w kilku parafiach i tam też będziemy kwestować. Będziemy w parafii świętego Hieronima, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, obie parafie Stara Miłosna, parafia świętego Antoniego Spadwy w Mińsku Mazowieckim. Będziemy w parafii Nawrócenia świętego Pawła Apostoła na Pradze Południe, w parafii Przemienienia Pańskiego w Solojówku. Będziemy także w parafii świętych apostołów Jana i Pawła w Warszawie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Naszego szarego, na chwilę obecną, z kilkoma kolorami. Jak będzie, to Państwo możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej. Nasi kwestarze zaproponują Wam również zwyczajowe cegiełki, płócienne torby z cytatami i kalendarze. Wasza życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł. Bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej. A chcecie sprawdzić, czy odwiedzimy też Waszą okolicę? Lista parafii, które odwiedzimy. Będą tam nasi reporterzy i kwestarze 4 października. Znajdziecie Państwo na stronie radiowarszawa.com.pl. Zachęcam do tego, by tą stronę odwiedzać.
2: Siema! Nossa!

Funk i zawsze tam, gdzie ty na 106.2 FM, proszę pokazać mi jeden albo dwa, dobrze by było, nawet trzy utwory z takim tekstem, z taką muzyką, z takim brzmieniem gitary, no ale przede wszystkim z takim przesłaniem miłość. Zawsze tam, gdzie ty, i grupa Lady Punk. Ciężko znaleźć teraz w XXI wieku artysty, który by tak pięknie o miłości wyśpiewał. 23 minuty po godzinie 19, to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Delta Goodrem już za chwilę, będzie także Miles Smith, będzie także Stevie Wonder. No to największe gwiazdy u nas.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Na 106.2 FM, 33 po 19. Ja wiem, jeszcze mamy wrzesień. Choć już taka mocna końcówka tego września, to już warto pomyśleć o tym, co będzie troszkę później, w zimę. Bowiem już Warszawa planuje, jak będzie wyglądała nocą, zimą, kiedy może pięknie spadnie śnieg, kiedy będą zbliżały się święta Bożego Narodzenia, bo to takie święta są. Mowa o iluminacji świątecznej, która rok w rok gości na stołecznych ulicach. Po raz kolejny ma rozświetlić Warszawę już w grudniu na trakcie królewskim i Starym Mieście. Pojawią się dekoracje świąteczne, ale będą zupełnie nowe. Zresztą nie tylko tam. Niedawno została podpisana umowa. Największa jak do tej pory w ramach tej umowy zostanie rozświetlona także w wielu innych miejscach stolicy. Chwali się stołeczny ratusz. To przecież nie nowość. Tak naprawdę od kilku dobrych lat już pięknie iluminują się ulice stołeczne zimą. Tym razem iluminacja bierze nas do krainy warszawskich legend, prawdziwych postaci także, związanych ze stolicą. Nie zabraknie oczywiście choinki. Będzie bazyliszek, kamienny niedźwiedź, no ale będzie też Maria Skłodowska, Curie, Fryderyk Chopin czy Stanisław Moniuszko. No to zobaczymy, jak ta iluminacja będzie wyglądała.

0: Sukienka.
1: Niebieska sukienka i Magda Anioł, jej dokładnie. Po godzinie 20, która już zajęła cały kwadrans na naszej antenie niedaleko od domu, Dominik Wędołowski będzie mówił historię gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. O tym będzie w programie.

0: Tu Radio Warszawa, za 2 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Na słonecznych termometrach 12 stopni Celsjusza, a nawet odrobinkę mniej. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to temperatura spadnie tak mniej więcej do 10-9. W nocy może pokropić, jutro poranku także pojawi się deszcz, a potem 18 stopni. Potem, to znaczy późnym popołudniem, jeśli chodzi o niedzielę, to tu możemy zobaczyć nawet 20 stopni i pięknie świecące słońce, ale w sobotę jeszcze nie. W sobotę słońce dopiero późnym wieczorem.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
10: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w pierwszej audycji jesiennej. Jesień się nam różnie kojarzy, złota polska jesień, ale też słoty i tak dalej. Mam dzisiaj chęć rozpocząć nowy gmach Państwa do odwiedzenia i historię nowego gmachu dzisiaj Państwa zaproszę. No tak mi się złożyło, że pierwsza audycja jesienna, czyli pierwszy Państwo spacer, pewnie sobotny, niedzielny, czy w sobotę, czy w niedzielę. Państwo, jeśli powiedzmy będzie pogoda, mogą Państwo, pewnie Państwo planują, w związku z tym pomyślałem sobie, że może na to powiśle Państwa zaproszę, ale zanim o powiślu i o następnym gmachu, to zapomniałem znowu na początku, ale oczywiście podziękowania w imieniu własnym, w imieniu całego Radia Warszawa. Bardzo Państwu dziękuję za wszelkie wpłaty w pomoc naszemu radiu. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, bo jest to dla nas bardzo ważne. Proszę Państwa, dzisiaj w takim razie o pewnym gmachu, o wiele większym, dużo większym i wyższym niż gmach PTH, już tak w skrócie, czy Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Otóż spacerując być może jutro, czy w niedzielę wybrzeżem kościuszkowskim, obserwując też później te współczesne bulwary nadrzeczne, warto zwrócić uwagę na pewien budynek o charakterystycznej bryle. No tu trzeba trochę od tej Wisły odejść, który jest i surowy, a jednocześnie ma w sobie klasyczną powagę. Ten gmach to gmach Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Smulikowskiego, właściwie na rogu Smulikowskiego, aby zrozumieć historię tego obiektu, no znowu musimy się trochę cofnąć, tym razem do przełomu lat 20. i 30. XX wieku, bo w tym okresie Warszawa zmieniała swój dotychczasowy, można powiedzieć, taki post jeszcze rosyjski, ale taki zapiziały trochę charakter na to nowoczesne oblicze europejskiego, ob europejskiej stolicy, o europejskich ambicjach. Ale to nie tylko chodzi o Warszawę, ale również, jeśli byśmy tak uszczególnili, Powiśle. To właśnie w tym też czasie przekształca się ta część Warszawy powoli, ale konsekwentnie z ubogiej niegdyś dzielnicy fabrycznej w rejon nowoczesnej zabudowy spółdzielczej, no i też gmachów użyteczności publicznej, więc dzisiaj będzie o dziś i za tydzień o gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Otóż pomysł wybudowania własnej centrali, właściwie nie tyle centrali, ale centralnej siedziby pod nazwą Dom Nauczyciela, pojawił się w środowisku oświatowym w zasadzie jeszcze w czasie I wojny światowej. Sam Związek Nauczycielstwa Polskiego, który wcześniej działał jako Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, istniał bodajże od 1905 roku i zrzeszał tysiące nauczycieli, no tego podstawowego, jak to się powszechnego wtedy mówiło, nauczania, a pod koniec lat 20. podjęto ważną decyzję, to znaczy związek zakupił dużą parcelę, dużą działkę na Powiślu, rozciągającą się właśnie od Wisły aż do ulicy Dobrej, właśnie z przeznaczeniem na swoją główną siedzibę. Zastanawiające jest to, dlaczego dla nauczycieli, no grupy wtedy zawodowej mierzącej się na co dzień z trudnościami finansowymi i niskimi pensjami, zaplanowano tak duży budynek, bo już tak trochę wyprzedzę, to nie jest jakaś kameralna budowla. To jest gmaszysko, bym powiedział. No właśnie, wydaje się, że to wynikało ze specyfiki tamtych czasów. W II Rzeczypospolitej siedziba instytucji stanowiła w pewnym sensie taką wizytówkę. Była też wyrazem znaczenia politycznego oraz no, oczywiście społecznego. I właściwie od połowy lat 20. w Warszawie trwała taka tendencja i taki swoisty wyścig, choć może to za dużo powiedziane, do wznoszenia reprezentacyjnych obiektów i nie tylko oczywiście państwowych, jak gmach Banku Gospodarstwa czy Ministerstwo Wyznań Religijnych, to już trochę później. Bo związki zawodowe również brały udział w pewnym sensie w tym procederze, że tak nazwam, w tym procesie może. Przecież w tamtych czasach duże siedziby i postawili sobie tramwajarze i kolejarze, czy też pocztowa kasa oszczędności też nie była mała, nawet całkiem spora. Zarząd ZNP pod przewodnictwem wtedy między innymi Juliusza Smulikowskiego, choć on chyba był wiceprezesem, stał na stanowisku, że nauczyciel w odrodzonym państwie odgrywa kluczową rolę w wychowaniu nowego pokolenia. Ja Państwu już kiedyś wspominałem, że system edukacji w ogóle w II Rzeczypospolitej to nie tylko chodziło o edukację i nie tylko o walkę z analfabetyzmem, to tak naprawdę chodziło o to, aby scalić to społeczeństwo z trzech różnych jakby grup, z trzech różnych obszarów, z trzech różnych mentalności, ale trzech to nawet moim zdaniem za mało. Co najmniej tam sześć bym policzył, ale nie tylko chodzi o trzy zabory. No w jedno nowoczesne, akceptujące to państwo, społeczeństwo, no i to wychowanie szkolne temu służyło, a gmach nad Wisłą miał pokazać, że pozycja tego niegdyś ubogiego, prywatnego nauczyciela z czasów zaborów odeszła już w przeszłość. No a oczywiście edukacja jest ważnym, jeśli nie być może jednym z najważniejszych elementów trwania tego państwa młodego przecież i tak wyczekiwanego przez pokolenia Polaków. Wywoływało to, proszę Państwa, duże dyskusje w ówczesnej prasie, a edukacja, dyskusja raczej była związana z krytyką. Niektórzy publicyści wyrażali no, wyraźny sceptycyzm, przeciwko wydawaniu właśnie, znaczy sprzeciw wobec takich działań. Pytano, dlaczego w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego nauczyciele na prowincji mieli problemy z ogrzaniem izb lekcyjnych, centrala w Warszawie przeznacza no, miliony ze składek członkowskich na budowę kosztownego obiektu, oczywiście z marmuru, terrazytu i żelbetu. A ZNP, czy zarząd, argumentował, że budowla stanowi inwestycję w status całego środowiska nauczycielskiego. No, ma to jakieś znaczenie rzeczywiście, która będzie przynosić może korzyści nie w tej chwili, ale przynosić korzyści przez wiele lat. W roku 1929 ogłoszono ogólnopolski konkurs architektoniczny na projekt siedziby. To zadanie, muszę Państwu powiedzieć, przeglądając warunki konkursu, było bardzo trudne, ponieważ działka była wąska i dzieliła ją na pół nowo właśnie wytyczona ulica, to późniejsza ulica Smulikowskiego. Wymagania zakładały stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu, który mieściłby i część reprezentacyjną, i biurową, i klubową, i mieszkalną, i hotelową, więc wszystko naraz, a projekt musiał jeszcze do tego uwzględnić ukośny przebieg linii właśnie wybrzeża, no i jeszcze pasować do wysokości sąsiednich dachów. No tutaj się akurat to nie udało. Konkurs, proszę Państwa, wzbudził duże zainteresowanie w środowisku projektantów, bo nadesłano aż 65 prac. Zresztą oceniało je takie jury konkursowe z bardzo wtedy z elit, można powiedzieć, technicznych i państwowych, między innymi architekt profesor Lalewicz, prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, czy też minister robót publicznych Jędrzej Moraczewski. No i wyniki ogłoszono w 1930 roku i pierwszą nagrodę przyznano awangardowemu, można powiedzieć, zespołowi kierowanemu przez Jerzego Gelbarda i braci Zigalinów. No, zarząd zdecydował się jednak na realizację projektu, który zajął drugie miejsce. Jego autorami był Teodor Bursze i Antoni Kowalski. Dlaczego tak się stało? No, wybór takowyż uzasadniano względami praktycznymi, ponieważ według ZNP praca ta wyróżniała się w bardzo dobrym podziałem funkcjonalnym, gwarantującym wygodne użytkowanie i możliwość późniejszej zabudowy, czy tam rozbudowy raczej. Oczywiście nagrodzeni dostali te swoje nagrody, zwłaszcza ci, co zdobyli pierwsze miejsce i pewnie drugie i trzecie, no ale ich projekt nie został zaaprobowany, więc na pocieszenie pozostała im nagroda pieniężna, bo to zawsze w konkursach tak jest. Może kilka słów, jak zwykle, bo to przecież ja nie mogę tak od razu przejść ad rem. Otóż Teodor Bursze to wywodził się ze znanej warszawskiej rodziny ewangelickiej. Zresztą jego brat był biskupem zboru ewangelickiego. Jako architekt reprezentował, można powiedzieć, nurt takiego umiarkowanego, eleganckiego modernizmu, ale z zachowaniem tych klasycznych proporcji. Głównie projektował budynki użyteczności publicznej, osiedla spółdzielcze, też obiekty sakralne. Natomiast jeśli chodzi o Antoniego Kowalskiego, to miałem więcej problemów, bo on był bardziej techniczną postacią tutaj. On raczej rozwiązywał problemy konstrukcji, kształtowania bryły. Właściwie dla obu architektów była to jedna z ważniejszych realizacji w karierze, jeśli nie najważniejsza, dla Kowalskiego na pewno. Jeśli byśmy opisali styl tej architektury, to można powiedzieć, że to jest tak zwany, jak Państwo będą gdzieś o tym czytać, monumentalny modernizm lub czasem mówi się to zmodernizowany klasycyzm, tylko łatki. Na czym to polega? No, elewacja nie posiada takich tradycyjnych detali jak kolumny, kariatydy czy też jakieś ozdoby, a ten efekt powagi uzyskano tu głównie poprzez odpowiednie proporcje. No, zresztą z opisów ówczesnej fachowej prasy pozamieszczano dużo opisów właśnie nowych budowli wznoszonych w Warszawie. Wynika, że architekci stosowali taki zwany układ uskokowy właśnie, aby uniknąć monotonii bardzo dużej fasady, też zróżnicowane nie wysokości różnych elementów. To miało właśnie tak rozczłonkować, ale to słowo to może nie jest najbardziej udane, ale miało właśnie tak osłabić takie wrażenie monumentalizmu. Czy to się udało? O tym opowiem po przerwie.

0: Niedaleko od domu.
1: Opowiadam dzisiaj Państwu, czy raczej rozpoczynam opowieść o gmachu ZNP na Powiślu, ZNP, czyli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Charakterystycznym elementem tej budowli jest 11-osiowa fasada, fasada reprezentacyjna. Dolną część wyłożono takim ostrociętym piaskowcem, nad którym rozmieszczono takie rytmiczne pilastry. Pomiędzy nimi wysokie okna, takich trochę geometrycznych kształtach, a od strony ulicy Smolikowskiego, czyli ten wewnętrzny pionowy układ klatek schodowych jest jeszcze zbalansowany takim boniowaną dolną częścią elewacji. Natomiast ciekawym detalem architektonicznym jest wejście do części hotelowej w formie takiej, można powiedzieć, potrójnej bramy, można powiedzieć, bramy bardzo reprezentacyjnej. Najwyższy ten środkowy przejazd zwieńczony jest łukiem z takim kasetonowym sklepieniem i ozdobiony kratą. Można powiedzieć, że ten element to takie nawiązanie do klasycyzmu, do takiego motywu serliany, bardzo charakterystycznym dla renesansu. No można, mógłbym nawet powiedzieć, że ten modernizm lat 30. nie odrzuca jednak całkowicie tej tradycji architektonicznej, lecz pewne detale, dawne elementy, dawne wzorce tutaj adaptował do swoich potrzeb, ale również do nowych materiałów, takich jak beton czy stal. Budowa, mimo przecież wielkiej kubatury, trwała jak na warunki finansowe dosyć krótko, 3 lata, no to może niektórzy powiedzą, że to długo, pomiędzy 30 a 33 roku. Całość między innymi realizowało przedsiębiorstwo budowlane Stefan Pachorski, który największy miał problem z tymi warunkami gruntowymi w pobliżu rzeki. No i obiekt o dużej kubaturze trzeba było posadowić na grubych ławach żelbetonowych. No i w ten sposób powstał taki samowystarczalny kompleks z dosyć ciekawą zewnętrzną elewacją, którą za chwilę opiszę, ale za chwilę, to znaczy, bo ja muszę zrobić tutaj mały wstęp. Otóż, znaczy nie tyle nawet wstęp, ale opowiem Państwu o tej, no właśnie, całym założeniu, bo gmach według projektantów zaplanowano w sposób taki strefowy. Cóż to oznacza? Można powiedzieć, że dzielił się na takie trzy części. Reprezentacyjną, biurową, mieszkalną i tą hotelową. Od strony Wisły prowadziło do głównego holu, westybułu prowadziła taka posadzka z marmuru, z czarnego i białego, a w tej części znajdowało się, można powiedzieć, takie zaplecze towarzyskie dla środowiska nauczycielskiego. Tam była restauracja, pokoje takie, no to się mówi klubowe, no na związkowe, chyba lepiej by to było określić, kawiarnia z widokiem na Wisłę, a kluczowym punktem była duża sala, no, zjazdowa w tym kontekście dla zjazdów, zlokalizowana już na piętrze. Tu w niej zastosowano bardzo praktyczne rozwiązania, ponieważ zwężała się uskokowo w stronę pionu biurowego, co zapewniało ponoć optymalne oświetlenie wnętrza naturalnym światłem. Wystrój wnętrza, jak już jesteśmy przy wnętrzach, łączył taką prostotę z ówczesną elegancją, ale projektanci, zgodnie z nowym, tam modernistycznym podejściem do architektury, nie ukrywali elementów konstrukcyjnych, nawet często je wyeksponowywali, na przykład takie stropy, betonowe podciągi, które nadawały sufitom taką geometryczną formę. Zresztą te elementy szczęśliwie przetrwały do dziś, można je tam zobaczyć, czy te geometryczne żyrandole sali kolumnowej, czy balustrady, czy detale klatek schodowych wykonane z blachy. Dalszą część kompleksu to zajmował siedmiokondygnacyjny budynek biurowy. On ma prostszą fasadę. Ta ulica bodajże chyba w połowie lat 30. została tak nazwana po śmierci właśnie jednego z prezesów związku, a w bocznych skrzydłach tej części, tego kompleksu, urządzono 13 mieszkań służbowych dla pracowników, a płaskie dachy zaadoptowano na tarasy wypoczynkowe, tam postawiono pergole. A po przeciwnej stronie ulicy wzniesiono bursę i hotel, hotel z pokojami gościnnymi oraz wieloosobowymi sypialniami dla wycieczek szkolnych. No i jeszcze oczywiście, jak to w nowoczesnym budynku, była nowoczesna infrastruktura. Dzisiaj nie nowoczesna, ale wtedy nowoczesna, czyli centralne ogrzewanie. Była pralnia, była sala gimnastyczna, no, wszystkie takie elementy, które podnosiły standard budynku kiedyś, a dzisiaj wydają się, no sal gimnastycznych nie mamy oczywiście w budynkach, no ale o ogrzewaniu nie ma co pisać jako jakimś elemencie, czy jakimś podwyższonym standardzie, a wtedy to podkreślano. Istotną część tej infrastruktury z tego kompleksu znajdowała się również pod ziemią, bo w dużych piwnicach właśnie uruchomiono jedną z najnowocześniejszych drukarni w Warszawie. Za pomocą szybów windowych i wewnętrznych punktów podawczych była ona bezpośrednio połączona z redakcjami działającymi na pierwszym piętrze. To właśnie tam drukowano bardzo taki opiniotwórczy, krajowy, ogólnopolski głos nauczycielski, ale również znane chyba wszystkim popularne czasopisma dla dzieci, dla młodzieży, czy Płomyczek, Płomyk i tak dalej. No i budynek pełnił oczywiście funkcję nie tylko administracyjną, ale też taką edukacyjną, czy w tym wypadku wydawniczą. We wrześniu 1939 roku normalna działalność oświatowa została przerwana. Budynek został zajęty przez okupanta, a no, Związek Nauczycielstwa Polskiego przeszedł do działalności podziemnej jako tajna organizacja nauczycielska. Wracając do gmachów, częścią kompleksu Niemcy zorganizowali zakład przyrodoleczniczy i ubezpieczalni warszawskiej. No ale kluczowe wydarzenia dla Warszawy, dla tego miejsca oczywiście nastąpiły w sierpniu 1944 roku. Po wybuchu Powstania Warszawskiego ta właśnie solidna, żelbetowa konstrukcja budynku stała się punktem obronnym. Gmach został obsadzony przez zgrupowanie Konrad Armii Krajowej, a wchodzące w skład jeszcze oddziały no, usadowiły się tak dobrze, że obiekt stanowił ważny punkt obrony Powiśla. Oczywiście życie codzienne mieszkańców toczyło się wewnątrz zniszczonych wnętrz biurowych. Pod cieniach bramy przy ulicy Smolikowskiego zorganizowano prowizoryczny ołtarz, przy którym odprawiano msze święte w warunkach trwającego ostrzału. A w piwnicach, gdzie przed wojną mieściły się archiwa, czy też zaplecze kuchenne, zorganizowano gospodę żołnierską. No i w tych trudnych warunkach ustawiono ostalałe meble, krzesła. Pianino tam bodajże też się znalazło, tak było w wspomnieniach żołnierskich, a na ścianę nad podwyższeniem umieszczono obraz nieznanego malarza ukazującego barykadę i sanitariuszka. No miejsce to miało tak służyć troszeczkę odpoczynkowi, wsparciu, można powiedzieć psychicznemu walczących. Tam żołnierze otrzymywali posiłki, mogli odpocząć. No i to jest było bardzo ważne dla żołnierzy powstańczych, którzy byli, no co tu dużo ukrywać, pod no, niewiarygodnym stresem. Toż zresztą nie ma co opowiadać tutaj o stresie. Wszyscy wiemy, jak było, to znaczy nie wiemy, bo już nie pamiętamy, ale z opowieści, z historii, z filmów też, bo też dużo o tym było mówione. Dobrze, ale to nie będę tutaj się rozgadywał o tym, bo przerwa, za chwilę powrócę.

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze opowiadam Państwu dzisiaj o gmachu ZNP i zazwyczaj w trzeciej części wyciągam nagle jakąś historię zupełnie inną, związaną z historią Warszawy, ale dzisiaj będzie inaczej, żeby nie było tak nudno, chociaż tak szukam jeszcze. Nie ma co. Zrobimy dokończenie o tym budynku. Otóż kompleks przetrwał działania wojenne, choć jego zachodnia część została mocno zniszczona, a wnętrze hotelowe wypalone. Powojenną odbudowę powierzono ponownie Teodorowi Bursze, który zdecydował się na pewne zmiany. Przede wszystkim nie odtwarzał najwyższych pięter zniszczonych oficyn. Zresztą ślady wojenne są widoczne w tym obiekcie do dziś. Na kamiennych elewacjach wciąż można zauważyć ubytki po odłamkach, a ślady przeszłości znajdują się również wewnątrz budynku. W głównym holu, na posadzkach z marmuru i lastrika widoczne są ciemne, nieregularne plamy w strukturze kamienia. No i zgodnie z relacjami przekazywanymi od wielu lat, są to ślady krwi rannych uczestników Powstania Warszawskiego, które utrwaliły się w posadzce, na posadzce gmachu. Gmach Związku Nauczycielstwa Polskiego istnieje do dziś, oczywiście realizuje swoje pierwotne zadania. Ulica, przy której stoi, nosiła przejściowo inne miano, Władysława Spasowskiego, po czym przywrócono jej pierwotną, chyba w 90-tych latach, 92 czy 3, już nie pamiętam, nazwę, czyli Smulikowskiego. No sam budynek stanowi ważny obiekt historyczny dla również architektury warszawskiej, architektury modernistycznej, ale również jest ważnym elementem dla historii polskiej edukacji. Współczesne funkcjonowanie obiektu wiążą się oczywiście z bieżącą działalnością organizacji, która kontynuuje zadania wyznaczone jeszcze w dawnych czasach. Zresztą planowane są też nowe działania w związku z modernizacją i rozbudową infrastruktury. Między innymi plany te zakładają wykorzystanie tego potencjału, tej lokalizacji bardzo przecież teraz prestiżowej. Oczywiście z zachowaniem zabytkowej struktury architektonicznej. O tych planach nie będę Państwo chociaż może. Dlaczego? No, tak jak to zwykle bywa, planuje się po prostu utworzenie nowoczesnych przestrzeni komercyjnych, czy też hotelowych, czy biurowych. Oczywiście ta nowa infrastruktura spełniałaby aktualne standardy i ekologiczne, i urbanistyczne, które ma zapewnić organizacji stabilność finansową na kolejne lata. No to takie nawiązanie trochę do tej koncepcji z końca lat 20. Plany, można powiedzieć, łączą elementy historyczne z nowoczesnością, z trendami nowoczesnymi. Przedwojenne elementy z piaskowca czy elementy stropowe zostaną potem uzupełnione o nowe formy architektoniczne, już pewnie ze szkła i betonu. No ale gmach na Smulikowskiego, jakby całe to założenie pozostaje zarówno obiektem historycznym, mam nadzieję, że pozostanie, jak i takim nowoczesnym też elementem użytkowym. Ale o tym może kiedyś opowiem, jak to się wszystko spełni. Mam jeszcze kilka minut. Mam. To może o tym, to Dorze Bursze, no i to tak niewiele zazwyczaj o nich jest informacji, ale tutaj troszeczkę znalazłem. Otóż oni się zapisali w annałach architektonicznych głównie jako twórcy samodzielni, a nie współpracujący ze sobą. Ewentualnie, jeżeli współpracowali, to z innymi projektantami. Właściwie ich wspólny dorobek Kowalskiego i Bursze to właśnie gmach ZNP. No, tak się złożyło, że był ich bezdyskusyjnie największym i najbardziej spektakularnym wspólnym dziełem. Brali również udział jako duet w projektach kamienic i domów spółdzielczych właśnie na warszawskim Powiślu. Chyba coś nawet zostało zrealizowane, ale to takie bardzo funkcjonalne, można funkcjonalistyczne, może bardziej proste budynki. jeszcze znalazłem informację, że brali udział wspólnie w prestiżowych konkursach na gmach Ministerstwa Poczt i Telegrafów. To na bazie pewnie sukcesu właśnie budowli, którą zaprojektowali. Natomiast realizację już samodzielne Teodora Bursza, on żył dosyć długo, bo zmarł dopiero w 1965 roku. On zresztą często pracował z profesorem Juliuszem Żurawskim. Najbardziej takie ciekawe jego realizacje właśnie są z tym architektem. No to tutaj wymieniłem ich, znaczy wymieniłem, zaraz je wymienię, tylko sobie wynotowałem. Willa przy ulicy Esterskiej, to na Saskiej Kępie, no dlatego ją wymieniłem, że była wybudowana dla Władysława Różyckiego, czyli syna założyciela słynnego bazaru, syna albo nawet wnuka. No to taka bardzo elegancka, jedna z najbardziej znanych właśnie jego projektów. Przebudowywał również Burszę garnizonowy kościół przy Puławskiej. To była cerkiew pułkowa i została przebudowana na potrzeby świątyni już katolickiej. Bodajże współpracował przy budowie kompleksu szpitalnego u zbiegu z ulicą Nowowiejską. To jest szpital imienia marszałka Piłsudskiego. No, zapewne miał własną willę przy Wawelskiej 32, to czyli nie zapewne, tylko na pewno ją projektował, bo chyba nie oddał to komuś innemu. Kolonia mieszkaniowa, to jest ciekawe, Towarzystwa Spółdzielczego, domy spółdzielcze na Grochowie. To właśnie takie eleganckie, funkcjonalne osiedle z jasnymi elewacjami, które miało w założeniu zapewnić robotnikom i urzędnikom, ale tym takiego niższego szczebla, wysoki standard higieniczny. No i oczywiście po wojnie odegrał dużą rolę w biurze odbudowy stolicy, choćby jeśli chodzi o gmach ZNP, którego odbudową kierował, ale również zajmował się rekonstrukcją zabytków sakralnych, między innymi kościoła ewangelicko-zgórskiego Świętej Trójcy przy obecnym placu Małachowskiego. A jak ktoś był na Śląsku Cieszyńskim w Istebnej, to tam jest też kościół ewangelicko-zgórski i on zaprojektował go w latach 20. To zresztą bardzo ciekawa taka synteza właśnie nowoczesnej konstrukcji z tradycyjnym, regionalnym stylem budowania z drewna i kamienia. O Kowalskim, Antonim Kowalskim, który żył jeszcze dłużej, bo zmarł w 1980 roku, niewiele wiem, skupiał się na inżynieryjnej i technicznej stronie modernizmu, w związku z tym głównie opracowywał konstrukcje, elementy konstrukcyjne i rzadziej sygnował duże projekty jako jedyny samodzielny autor. Obok sukcesu związanego z gmachem ZNP zdobył też nagrodę w prestiżowym konkursie na gmach Centralnego Archiwum Państwowego w Warszawie, no ale nie, ten obecny nie jest projektem jego, no i również brał udział w projektach różnych gmachów użyteczności, czy raczej w konkursach na gmachy użyteczności publicznej, bo przecież Warszawa w tym czasie potrzebowała takich gmachów, czy to też oświatowych, czy miejskich. Zresztą chyba był członkiem też Wydziału Architektonicznego Budownictwa Zarządu Miasta, gdzie miał odpowiadać za nowoczesne rozwiązania, właśnie jeśli chodzi o konstrukcję betonu i żelbetu. No i to chyba wszystko. O, chyba tak. A to no, udało mi się. Myślałem, że przez teraz znowu będę opowiadał dwie albo trzy audycje o tym gmachu ZNP, a tak się jakoś mi udało w jednym zmieścić. No dobrze, prawie w jednym. 30 września mam tutaj odnośnie jakichś wydarzeń, ale to już za tydzień. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Mówił dla Państwa Dominik Wędołowski. Słyszymy się jak zwykle za 7 dni.
0: Niedaleko od domu.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Już teraz przystanek Parafia, a my wędrujemy do Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu.
1: Przystanek Parafia.
2: Krystian Synoracki, ministrant. Pozdrawiam rodziców, ministrantów, lektorów, nauczycieli.
3: Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, kiedy odbywają się wasze zbiórki.
2: W soboty o godzinie 9.
3: I każdy może jeszcze do tej grupy ministrantów dołączyć.
2: Każdy może.
3: Masz swojego ulubionego świętego?
2: Święty Dominik Savio.
3: Patron ministrantów oczywiście, prawda? I wychowanek rodziny salezjańskiej. Nic dziwnego, prawda? Księże proboszcze, to powiedz mi jeszcze o peregrynacji obrazów tej parafii. To jest obraz Matki Bożej Pompejańskiej.
4: Obraz Matki Bożej Pompejańskiej peregrynuje w naszej parafii do dzisiejszego dnia, można powiedzieć, od 2017 roku. 27 lutego rozpoczęła się ta peregrynacja od właśnie najstarszych bloków naszej parafii, czyli od bloków wojskowych, które przyjmowały na samym początku. Teraz akurat Matka Boża jest w wizerunku pompejańskim na osiedlu Trakt Nadwiślański. To są nowe bloki, które są 2 lata temu oddane i muszę powiedzieć, że wiele osób przyjmuje obraz Matki Bożej Pompejańskiej przez dobę, czyli modląc się oddaje swoje też intencje, prośby, dziękczynienie, uwielbienie. Przekazujemy o godzinie 19 do kolejnej rodziny. Po każdym osiedlu, gdzie jest ta peregrynacja, jest uroczysta msza święta w naszym kościele z zawierzeniem wszystkich rodzin przed właśnie ołtarzem, czyli zawierzają właśnie delegacja rodzin z tego właśnie osiedla, czy z danej ulicy. Jest to też szczególny czas dla nas, też kapłanów pracujących w naszej parafii, bo my, kiedy właśnie ten obraz peregrynuje od samego początku 2017 roku, odprowadzamy uroczyście z kościoła do danego bloku. Tam jest oficjalne przywitanie przez parafian z tego bloku i sporo osób się jednoczy, czyli tak naprawdę oficjalnie to wszystko się odbywa, ale z taką radością ducha w modlitwie i przy wspólnym śpiewie. I dziękujemy Panu Bogu, szczególnie za ten czas peregrynacji, bo wiele intencji zostało wymodlonych i to jest też wielki dar dla nas, kiedy budowaliśmy ten kościół i teraz, kiedy te nowe bloki powstają, te osiedla się powiększają. Cały czas jeszcze ta peregrynacja trwa do dzisiejszego dnia.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o kościele we Francji, w którym dzieje się coś dobrego i zaskakującego. A także o arcybiskupie Fultonie Sheenie, który stał się medialną gwiazdą. Siła jego przekazu brała się z modlitwy, wiedzy i świętości. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
3: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
0: O reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. W katedrze warszawsko-praskiej mszą świętą rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Pożarniczej w Warszawie. Eucharystii przewodniczył delegat Episkopatu Polskiego do spraw duszpasterstwa strażaków biskup Romuald Kamiński w homilii. Podkreślił, że czas spędzony w Akademii to wielki dar, który posłuży pożytkowi ludzi i ojczyzny.
6: Tak bardzo byśmy chcieli, żeby ten czas w Akademii był takim czasem pięknym dla nas. To też mogę już dzisiaj raz zapewniać, mając długie doświadczenie tej styczności z Akademią. Jeszcze raz macie wyjątkowe szczęście.
5: Dalsze uroczystości odbywały się na terenie Akademii Pożarniczej. Trwa 10. Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej od Teorii do Praktyki. Wydarzenie organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana odbyło się w Warszawie. W jego programie są wykłady, panele dyskusyjne, ale także modlitwa i warsztaty. Festiwal rozpoczął się wczoraj uroczystą galą. Wydarzenie otworzył zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Kupny. Wykład wprowadzający

0: wygłosił ksiądz Paweł Bortkiewicz. Gala była także okazją do wręczenia dwóch nagród: Bonum et Lucrum, która trafiła do przedsiębiorcy Lucjana Siwczyka, oraz wyróżnienie za najlepszą książkę z dziedziny katolickiej nauki społecznej, mówi prezes Stowarzyszenia Civitas Christiana Maciej Szepietowski.
1: Nagroda Bonum et Lucrum, która w przełożeniu na język polski oznacza dobro i zysk, czyli o takiej sztuce łączenia dobra wspólnego, pewnego charyzmatu prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględnieniu człowieka, godności człowieka w całym tym procesie codziennego funkcjonowania i życia. Natomiast książkę, na którą zwróciliśmy uwagę i którą chcemy wyróżnić, to książka Zanim pójdziesz głosować.
0: Podczas gali wręczono także certyfikaty uczestnictwa w szkole letniej KNS. Z jej słuchaczami rozmawiał nasz reporter.
2: Kwestie społeczne są ogólnie ważne chyba dla każdego człowieka i myślę, że warto wśród różnych ofert, jakie daje nam świat, zapoznać się też również z tą ofertą, która idzie ze strony katolickiej nauki społecznej.
3: Wszyscy jesteśmy zanurzeni w życiu społecznym, a szkoła letnia, która była skupiona na katolickiej nauce społecznej, pokazuje nam jakiś taki klucz interpretacyjny, w którym możemy ten świat, w którym jesteśmy, odczytywać, co jest bardzo wartościowym.
4: Na pewno mnie tam przyciąga to wyjątkowe miejsce, ale także ludzie, że mam możliwość spotkania innych młodych ludzi, którzy się interesują katolicką nauką społeczną.
0: Piątkowy program festiwalu to był szereg wystąpień i debat na różne tematy dotyczące wartości w życiu publicznym. Radio Warszawa jest patronem medialnym festiwalu.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W najbliższą niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Migranta, po raz 112. Migranta i uchodźcy. Z tej okazji papież Leon XIV przygotował orędzie zatytułowane Migranci, misjonarze nadziei. Tematy związane z migracją zostały poruszone podczas spotkania w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Treść papieskiego dokumentu przybliża biskup Krzysztof Zadarko.
6: Każe nam szczególnie teraz otworzyć oczy na dramat małoletnich, dramat dzieci, które uciekają z dorosłymi i które niestety jako bezbronne są bardziej narażone na wszystkie niebezpieczeństwa na drodze ucieczki. Szczególnie mówimy o uchodźcach, ale również kiedy wędrują ze swoimi rodzicami z kraju do kraju, stając się migrantami czy też tułaczami. W pewnym momencie ich los okazuje się, że jest bardzo dramatyczny.
0: Dzień Migranta i Uchodźcy ustalił papież Pius X w 1914 roku. Powodem tej decyzji była nasilająca się fala uchodźców związanych z I wojną światową. Święto ma przypominać o trudnej sytuacji migrantów, uchodźców oraz osób uciekających przed wojnami, prześladowaniami i ubóstwem.

0: Maryjo, Królowo Polski, Matko Kościoła i Pani Jasnogórska, w godzinie apelu przychodzimy do Ciebie z różnych części Polski i świata. Stają przed Tobą także pielgrzymi z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Przynosimy Ci nasze miasta i wioski, parafie i rodzinę, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich. Przynosimy nasze radości i nadzieje, ale także niepokoje, może zmęczenie i pytania, na które nie zawsze znajdujemy odpowiedź. Przychodzimy znad Odry i Bałtyku, z ziemi pięknej, malowniczej, ale i poranionej, na której po wojnie spotykali się ludzie pochodzący z różnych stron. Jedni zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich, inni osiedlili się, wracając z obozów i pracy i koncentracyjnych, bo już im sił brakowało, a nieraz nie mieli dokąd wracać. A jeszcze inni szukali pracy, chleba lub po prostu chcieli wszystko zacząć od nowa. Wielu z nich przyjechało niemal bez niczego. Musiała im wystarczyć mała, podróżna walizka. Nie mieli pewności jutra, ale przynieśli ze sobą skarby. Wiarę, krzyż, różaniec i obraz Matki Bożej. Często ten obraz Matki Bożej zawieszony w domu lub w świątyni był dla nich znakiem nadziei, że to jest Polska i że uda się tutaj zbudować dom. I dzięki tej wierze budowali rodziny i parafie. Dzisiaj my, pomimo przeróżnych trudności, podejmujemy ich dziedzictwo i mówimy: Maryjo, jesteśmy przy Tobie. 39 lat temu święty Jan Paweł II w Szczecinie mówił o małżeństwie i rodzinie, przypominając, że rodzina musi być silna Bogiem. A następnego dnia wieczorem stanął tutaj na apelu jasnogórskim i prosił wówczas, aby zawsze rozbrzmiewały słowa: jestem, pamiętam, czuwam. Pragnął, abyśmy przez Maryję uczyli się obecności przy Chrystusie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jestem przy Tobie. Maryjo, być przy Tobie oznacza być blisko Jezusa, bo Ty zawsze prowadzisz do Niego. Przepraszamy dzisiaj za wszelkie niewierności i brak odwagi w dawaniu świadectwa wiary, za to, że wyznawaliśmy wiarę ustami, ale brakowało nam odwagi, aby potwierdzić ją czynem. Dlatego nasze jestem nie jest deklaracją ludzi doskonałych, jest odpowiedzią ludzi, którzy pragną nawrócenia, jest wyznaniem Piotra: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Maryjo, pomóż nam być naprawdę obecnymi przy Chrystusie, w parafii, przy Kościele, przy rodzinach, przy chorych, samotnych i zagubionych. I pomimo laicyzacji, obojętności i konsumpcjonizmu, daj nam siłę do wiary, nadziei i miłości. Pamiętam. Pamięć chrześcijańska nie jest jedynie wspomnieniem przeszłości, jest wdzięcznością i zobowiązaniem. Pamiętajmy o pokoleniach, które na ziemiach odzyskanych, na Pomorzu Zachodnim budowały Kościół. Pamiętajmy o rodzicach i dziadkach, którzy uczyli nas modlitwę, o kapłanach, którzy głosili dobrą nowinę, sprawowali święte sakramenty i pozostali wierni. W tym roku pamiętamy szczególnie o jasnogórskich ślubach narodu złożonych przed 70 laty. Był to program odnowy ojczyzny przez ludzkie sumienia. Polacy wówczas i dziś przyrzekali strzec wiary, godności człowieka, nierozerwalności małżeństwa, życia dzieci oraz ich chrześcijańskiego wychowania. Po 70 latach te zobowiązania nie straciły aktualności, a może nawet dzisiaj jeszcze bardziej ich potrzebujemy. Przyszłość Kościoła i Ojczyzny nadal rozstrzyga się przede wszystkim w ludzkim sercu i w rodzinie, nie na polach bitew. Dlatego prosimy Cię, Maryjo, aby małżonkowie nie ustawali w miłości, rodzice mieli odwagę pokazywać dzieciom wiarę i przekazywać wiarę, a rodziny przeżywające trudności znajdowały w Kościele nie osądzenie, ale mądrą, ale też i wymagającą pomoc. Czuwam. Święty Jan Paweł II przypominał, że czuwać znaczy strzec wielkiego dobra. Czuwa matka przy dziecku, lekarz przy chorym i człowiek odpowiedzialny za powierzony mu skarb. My również mamy czego strzec. Wiary, świętości życia, miłości małżeńskiej, jedności Kościoła i pokoju między ludźmi. Ale czuwać znaczy także dostrzegać niebezpieczeństwa. Widzimy ludzi, którzy z różnych powodów tracą wiarę, młodych, którzy mają wiele możliwości, a zarazem coraz częściej nie wiedzą, dla kogo i po co żyją. Widzimy zmęczone i poranione małżeństwa, rodziny i starszych, pozostawionych w samotności, ale widzimy także skłócone i podzielone społeczeństwo. Dostrzegamy nienawiść i kłótnie. Nie możemy przechodzić obok tych spraw obojętnie. Czuwać znaczy również troszczyć się o nowe powołania. Prosimy więc dzisiaj, aby w naszych rodzinach i parafiach nie zabrakło młodych ludzi gotowych odpowiedzieć Chrystusowi: oto jestem, poślij mnie. Niech nie zabraknie świętych kapłanów, osób konsekrowanych oraz małżonków, którzy swoim życiem będą głosili, że wierność jest możliwa i że warto oddać życie z miłości. Maryjo, Królowo Polski, stajemy przed Tobą nie tylko po to, aby prosić, ale chcemy wrócić stąd, z Jasnej Góry, jeszcze bardziej wierni Chrystusowi, bardziej odpowiedzialni za Kościół i bardziej uważni na drugiego człowieka. Dlatego z ufnością ponawiamy nasze wołanie. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam.
1: Księdzu arcybiskupowi Wiesławowi Śmigielowi dziękujemy za dzisiejsze rozważanie apelowe. Stając wspólnie wobec oblicza naszej ukochanej Matki, chcemy w sposób szczególny polecić Bogu osobę papieża Leona XIV, który dzisiaj nawiedza Francję. Modlimy się za nasz polski episkopat, za naszą ojczyznę, prosząc również o pokój w naszych sercach, naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Modlimy się za nasz pauliński zakon, za stróżów jasnogórskiego sanktuarium. Polecamy wszystkich pielgrzymów przybyłych, zwłaszcza dzisiaj na Jasną Górę. Polecamy maturzystów archidiecezji białostockiej, pielgrzymkę sióstr zakonnych, jasnogórskich rekolekcjonistów eucharystycznych, apostolstwo modlitwy, pielgrzymkę archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, która oprócz tej modlitwy apelowej dzisiaj podejmuje czuwanie nocne. Modlimy się także za maturzystów z diecezji toruńskiej. Również przedstawiamy Bogu przez ręce Maryi pielgrzymów z miejscowości Mały Płock, z Bytomia, z Konina, z Węgier, z miejscowości z Duny z diecezji łowickiej oraz trzecie liceum imienia świętego Jana Pawła II w Grudziądzu. Modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej. W 31. dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej w sposób szczególny chcemy polecać dzisiaj miejscowość Ołdrzychowice Kłodzkie, parafię świętego Jana Chrzciciela. Rozważać będziemy tajemnicę drogi krzyżowej Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelem melltei, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
12: W dzisiejszej Ewangelii Chrystus już nie tylko tłumom, ale nam stawia pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? I niech w odpowiedzi na to pytanie pomaga nam błogosławiony już dzisiaj arcybiskup Fulton Sheen. Maryja streszcza w sobie całe nasze chrześcijańskie credo, potwierdzając prawdę o Synu Boga wcielonym, ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i żyjącym w swoim Kościele, zbudowanym na fundamencie apostołów. Maryjo, wspomóż naszą wiarę.

Zakończyliśmy już transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. 23 minuty po godzinie 21. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Modlimy się o 21.30, 512 700 444, 512 700 555. A już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Marcin Jaromi.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie zrozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
1: Usłyszeliśmy drugą w Ewangelii Łukasza zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Uczniowie bali się zapytać, o co chodzi Jezusowi, i nie rozumieli Jego słów. Gdy sięgniemy po tekst Ewangelii, to możemy zobaczyć, że zaraz po tej scenie następuje spór apostołów o pierwszeństwo. Wydaje się więc, że uczniowie, słysząc trudne słowa, uciekli myślami w swoje plany i ambicje dotyczące ich wersji Królestwa Bożego. Jednak tak samo jak nie chcieli słuchać o ukrzyżowaniu, tak i również nie będą pamiętali w wielkanocny poranek o obietnicy zmartwychwstania. Przy powieści o siewcy w tym momencie słowa Jezusa są dla nich jak ziarno posiane na drodze, niezrozumiane i od razu wydziobane. Jeśli my zaczynamy wybierać z Ewangelii, co nam się podoba i co nam pasuje, a zamykamy serca na słowa, które mogą być dla nas trudne, to także możemy pozbawić się poznania orędzia Jezusa i Jego przemieniającej mocy.

0: Poroda Warszawa jest 21.30. Ja zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Zapraszam naszych słuchaczy, a także gości zgromadzonych w studiu. Dziś przedstawicielki Koła Żywego Różańca z parafii Matki Bożej Pompejańskiej z warszawskiego Żerania. Witam serdecznie. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźniki, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się o bezpieczny i szczęśliwy powrót. O to prosi słuchaczka, o potrzebne łaski dla Piotra i Asi oraz ich rodzin. Modli się słuchaczka. O dobre wyniki badań, pokój serca, potrzebne siły i Boże wsparcie dla Kasi. O wyjście z nałogu Piotra, Emilii. O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Teresy. Modli się rodzina. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama. Modlą się rodzice. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O światło Ducha Świętego dla lekarzy oraz dobry przebieg leczenia dla Basi. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. Modlimy się o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruko, radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę dla jej męża, córek. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, opiekę Matki Bożej, prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy. Łaski Boże dla księdza Mateusza i księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi. Potrzebne łaski dla mojego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Słowo mi prosi, aby nieustający różaniec płynący z Getrzwałdu ukazał się iskrą z Polski i dla Polski. Także za dusze zagrożone potępieniem wiecznym. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja. O wszelkie łaski dla nich i miłość. Ada prosi o pokój duszy, psychiki i ciała, modli się słuchaczka. Pani Anna prosi o błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski dla Alusia i jego kuzynostwa, o poprawę warunków mieszkaniowych dla Gerwazego, o cud uzdrowienia z białaczki 7-letniego Frania, o zdrowie dla Ameli, o nawrócenie dla Marty, Mikołaja, o światło Ducha Świętego, o łaskę zbawienia Pawła Sternowicza. Modlimy się za Barbarę, u której wykryto guza mózgu, o powodzenie operacji, która będzie w poniedziałek. Modlimy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adama i Ani z Glorią oraz Pawła i Marceliny ze Stefcią. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Pragnij współcierpieć z Jezusem przez rozmyślanie Jego męki. Z jakimi pragnieniami przystępujesz do tej modlitwy? Zbadaj swoje serce. Zobacz, czy chcesz w czasie tej modlitwy pójść za natchnieniem Ducha Świętego, czy też pragniesz osiągnąć własne cele i korzyści.
0: Jest razem z nami Pani Janka. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Janko za wspólną modlitwę. Pozdrawiam. Spokojnej nocy życzę. Do usłyszenia.
2: Cześć Boże.
0: 512 700 444 512 700 555.
3: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Pragnij, by ta krew skropiła Twoje serce i rozpaliła je miłością. Jeśli patrzysz teraz w swoje serce, to proś Pana, by Jego krew Cię obmyła, by obmyła z egoizmu Twoje pragnienia, z pychy Twoje myśli, a z zazdrości i zawiści Twoje działanie.
0: A razem z nami jest Pani Grażyna. Szczęść Boże, witam.
4: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Grażyno za wspólną modlitwę. Dziękujemy.
4: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam.
3: Tajemnica trzecia, ciernie mu koronowanie. Pomyśl, że to grzechy rodzące się w naszej głowie tę koronę uplotły. Jeśli Twoje serce Cię oskarża, a w myślach atakujesz siebie osądami, poniżasz siebie samego, a ból, który sobie zadajesz, jest całkiem niezrozumiały dla innych, jeśli to wszystko się dzieje w Tobie, to już nad Tobą, nad sobą dalej nie siedź, tylko zwróć się do Pana. Patrz na Jezusa z cierniem na głowie. W te ciernie wplataj własne raniące Cię myśli.
0: A razem z nami modlą się Adrianna, Małgorzata, Magdalena i Zofia. Witam Was serdecznie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Adrianno, Magdalena, Zofio i Małgorzata, zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie.
6: My też bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
7: Modliłyśmy się za Bolesława Jakubika.
6: Spokojnej nocy.
0: Dziękuję bardzo. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji.
3: Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Patrz, jak Maryja widzi okiem macierzyńskim każdy krok Jezusa. Jeśli w sercu czujesz się samotny, ciągle myślisz, że nikt cię nie rozumie, zaproś do siebie Maryję Matkę, Maryję Przyjaciółkę, Maryję Siostrę w wierze. Jak macierzyńskim sercem towarzyszyła swemu synowi, tak chce z tobą, swym duchowym synem, iść krok w krok, dzień w dzień, rok w rok.
0: Razem z nami jest pani Sabina. Szczęść Boże, witam.
8: Ojcze
1: nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pani Sabino, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać, dziękuję.
2: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
0: Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Stań duchem na Kalwarii i pomyśl, co dzieje się w sercu Maryi. Jeśli dotarłeś w różańcu do tej tajemnicy, to stań. Stań pod krzyżem na Kalwarii, nie walcz, nie staraj się, nie dyskutuj z samym sobą. Stój tam z Maryją i Janem, stój i patrz w oblicze swego Pana.
2: Pomódlmy się dalej.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę

0: godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękuję tak słuchaczom, jak i gościom studia. Dziś przypominam Pani z Koła Różańcowego z parafii Matki Bożej Pompejańskiej na warszawskim Żeraniu. Bóg zapłać za obecność i za modlitwę.
2: Bóg zapłać.
1: I zapraszam oczywiście już jutro o stałej porze. Modlimy się Różańcem Świętym. 21:30, już za kilka chwil na naszej antenie audycja Złością czy Miłością. Elżbieta Stawińska, Marcin Wnuszyński. A my kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się, samych radości. Do usłyszenia.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Witam serdecznie.
1: Na początek, żeby nie zapomnieć, chcemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe. Remont to hasło, które nam przyświeca na początku teraz roku szkolnego, nowego sezonu radiowego. Będziemy remontować nasze radio i potrzebujemy wsparcia naszych słuchaczy, więc o to wsparcie prosimy. Można tego dokonać, Marcin wie.
2: Można wejść na stronę radio.warszawa.com.pl. Po prawej stronie mamy zielony znaczek z serduszkiem wspieraj, ale też jest konkretny artykuł odnośnie rozbudowy, przebudowy radia, modernizacji z pokazanymi wizualizacjami, jak nowe studio będzie wyglądało.
1: Do czego dążymy? Prosimy o wsparcie i teraz spokojnie możemy przejść do pracy domowej. No i jak tam potrafisz odnaleźć wartość najpierw w sobie, potem w twoich dzieciach? Potrafisz z nimi o tym rozmawiać? O tym, co ważne, co wartościowe, co ma znaczenie i dlaczego?
2: Tak, myślę, że potrafię.
1: No, nie dziwię się.
2: Ale nie siedziałbym tu, gdybym wszystko już umiał.
1: Mam nadzieję.
2: Więc myślę, że potrafię zauważyć i rozmawiać o ich potrzebach, zauważyć te coś, co oni tam tak naprawdę potrzebują.
1: Mm-hmm. Co jest dla nich ważne,
2: tak.
1: Co ma znaczenie.
2: Tak. Powiem tak nawet, to może czasem się wydawać, że życie rodzinne, a praca to są czasem może dwa różne światy, czasem no, uczymy się różnych rzeczy, ale czasem na przykład różne kursy, które ma się w pracy, też pomagają w takich zwykłych rozmowach w domu.
1: No oczywiście.
2: Pamiętam wiele lat temu, kiedy się uczyłem odnośnie obiekcji i jakby może powiedzieć nie, że zbijania obiekcji, ale dochodzenia, co jest tak naprawdę wartościowe dla klienta, jaka jest jego potrzeba.
1: Mhm. Kiedy klient ma jakieś wątpliwości.
2: Kiedy na przykład klient na przykład mówił, no jest zbyt wysoka cena. To być może nie chodziło o samą cenę, tylko o wartość, którą to miało, którą być może dla niego stanowiło jakiś, nie wiem, jakiś element, który na pierwszy rzut nie mówił.
1: Nie zdawał sobie sprawy z tego, że to jest wartościowe.
2: Tak. I że to ma już na przykład w sobie, albo że to jest jeszcze lepsze z jakiegoś powodu. Ale to trzeba było właśnie sprawdzić, dopytać się, obejść tą obiekcję jego, która była na pierwszy rzut oka, na przykład za wysoka cena. No więc taka umiejętność rozmowy z klientem, żeby zrozumieć te jego potrzeby faktyczne.
1: No tak. Szczególnie te wszystkie zawody, w których działalność zawodowa polega na kontaktowaniu się z drugim człowiekiem. Bo to nie zawsze tak jest, nie?
2: Tak. Więc teraz myśląc o tych rozmowach z dziećmi, no oczywiście w bardzo uproszczonym scenariuszu, na pierwszy rzut oka wszyscy byśmy mówili, że dzieci chcą zamknąć się w swoim pokoju ze słodyczami, elektroniką i mieć do wszystkiego uprawnienia i możliwości, ale w takim normalnym życiu to nie jest prawda. Oni chcą mieć wspólny czas z rodzicami, albo sam na sam czas z rodzicami. Chcą też czuć się wartościowi w oczach innych osób. Chcą też mieć przyjemność z czegoś, co robią, niż tylko co chwila słyszeć, że muszą coś zrobić, albo że jest coś do zrobienia.
1: Jakieś listę zadań.
2: Tak. No i w tym wszystkim jest jeszcze, no ja mam samych chłopców, więc na przykład ja widzę rywalizację często pomiędzy nimi, ale to jest, jak się im da porozmawiać i jak obserwuję ich z boku, jak oni sobie ze sobą rozmawiają, przekazują sobie różne komunikaty, to jest podpatrywanie jeden drugiego i takie trochę ściąganie jakby, o, on tak umie, to a jak ty to robisz? I dam taki przykład, ostatnio jeden z synów zaczął sobie na przykład robić regularnie pompki, inny nagrał jak robił pompki na takim filmiku, a ten skomentował, to mamy taki rodzinny czat i ten skomentował, słuchaj, mógłbyś jeszcze nogi tam wyżej postawić na czymś, wtedy będą jeszcze jakieś tam pompki, ale uważaj na barki, bo widziałem, że mogą boleć coś. No i takie kurczę, myślę, chłopaki między sobą...
1: Taka konwersacja na wysokim poziomie, na pewnie.
2: A ja jeszcze nie zdążyłem nic skomentować nawet. No więc tak, takich rzeczy, co wymieniłem, to zauważam. Tylko kwestia, czy umiejętnie z nimi jeszcze o tym wszystkim rozmawiam.
1: Ty.
2: Tak, tak. Ja jako rodzic. No ale już wakacje jakiś czas temu były, ale rozmawialiśmy. No i to też jest taki moment, kiedy jest więcej czasu, swobody. A z drugiej strony można się wsłuchać i przygotować do tego czasu szkolnego później. No bo dzieci podczas wakacji mówią, a bo jakiś kolega ma jakiś telefon, albo coś tam hulajnogę jakąś miał.
1: No tak, po wakacjach z jakimiś nowymi.
2: Ktoś wróci.
1: Z czymś nowym. No tak.
2: No i zamiast, no na przykład my mieszkamy tak blisko szkoły, że z jednej strony ja jako osoba też praktyczna, to pierwsza moja myśl, która w takim momencie jest, no nie potrzebujesz tego, przecież zanim ty ją wyciągniesz z domu, to ty już w połowie drogi będziesz na piechotę do tej szkoły. No ale zamiast się pytać albo powiedzieć, nie potrzebujesz tego, no to załóżmy, co ci się w tym podoba.
1: Tak.
2: Dlaczego chciałbyś to mieć? Dlaczego? No trochę jak z klientem. Oczywiście są też klienci taki, którzy powiedzą sobie, no nie, to kosztuje tyle i koniec. No
1: nie chcę.
2: Nie chcesz, to nie. Nie ma tu żadnych więcej szczegółów w tym temacie. No ale jakaś akceptacja, okazanie zainteresowania, chęć dowiedzenia się takich szczegółów, co tak naprawdę dla niego w tym jest ważne, co go interesuje. I być może ta pierwsza odpowiedź, czy druga, którą mówi, to jeszcze nie jest konkretnie ta finalna, dlaczego o tym rozmawia.
1: Taka, która będzie potem decyzją.
2: Tak, no bo wydaje mi się, że gdybyśmy mieli nieograniczone środki i możliwości,
1: no tak.
2: I ktoś mówi, chciałbym mieć coś, no i ktoś mówił, proszę bardzo, już jakby to ma.
1: Czarodziejska różdżka, pyk i jest.
2: To nie wiem, czy i tak na koniec te coś, co ma, to byłoby dla niego, przyniosłoby mu tą satysfakcję. A jednak, jeżeli rozmawia o czymś i się go dopytuje, on sprawdza, być może to nie jest temat na szybko rozwiązany. Mm-hmm. Mam taki jeden temat z synem, z którym tak naprawdę już prawie półtora roku rozmawiamy.
1: I cały czas jeszcze jest zawieszone.
2: No nie, właśnie jakby z dwóch stron jest progres i ostatnio znowu syn z tym tematem wrócił i trochę, może nie, że przewartościował swoje myślenie, ale zwrócił uwagę na to, co się by działo dookoła i zaczął też o tym rozmawiać, więc ja zobaczyłem, że on naprawdę nadal o tym myśli, czyli jest to dla niego ważne. Ja też stwierdziłem, że jest już prawie 2 lata starszy, więc ta rzecz już inaczej wygląda dla mnie w jego posiadaniu niż te 2 lata temu, gdyby ją miał.
1: Zmieniła się perspektywa myślenia i twojego, i tego dziecka.
2: I nawet jego takie podejście typu, no, że za kilka miesięcy jakaś okazja będzie, w tej okazji mógłby to otrzymać, więc to znowu nie jest typu, o, dzisiaj jest ta potrzeba i ja to muszę jutro mieć. I co też mi się podobało, że to było jego takie, no dobra, poszukajmy tak zwanej okazji, jakby cenowej, ale też okazji, kiedy to może się wydarzyć. Tak.
1: A nie tak po prostu takie masz widzimisię i od razu...
2: Tak. I być może nie, bo się okaże, że nie potrzebuje tego i... I znowu tak myśląc, gdyby tak się wydarzyło, to później było takie myślenie. On by stał, aha, zaraz przyjdzie tata i powie, a nie mówiłem, że ci się to nie przyda i być może by miał już takie myśli. Ja może w którymś momencie niestety wypalił taki tekst typu, no widzisz, znowu to stoi kolejna rzecz, która się nie używa, a mówiłem i pewnie by to było w jakichś tam sytuacjach, kiedy coś by, załóżmy, przeskrobał, a ja bym w tym momencie wypalił taki tekst o tym. Takie mam przemyślenia. A tu taka jest zwykła rozmowa o konkretach, o potrzebach, o bliskiej przyszłości, w której mogłoby się to wydarzyć. Racjonalnie wszystko złożone w całość.
1: Tak.
2: I nawet jeszcze przysłał mi linki pokazujące jakby szczegóły tych rzeczy. Ja mu zwrotnie odesłałem jakieś też moje. No i tam rozmowa sobie trwała.
1: Ale rozmowa tylko na czacie, czy też w realu? Siedliście twarzą w twarz i rozmawialiście bez użycia elektroniki?
2: No, elektronika była nam potrzebna, żeby porównać jakieś oferty.
1: Rozumiem.
2: Ale tak, ale było. To wieczorem porozmawiajmy, usiądźmy i zobaczmy szczegóły. Tak?
1: Zaniepokoiłam się w pewnym momencie, że odbywa się rozmowa, jak to nieraz wręcz anegdotycznie wygląda, że jeden do drugiego pisze z pokoju obok.
2: No tak, po co chodzić skoro można napisać i ze sobą się tak komunikować. Nie. Najpierw była rozmowa zwykła, później na czatach, później znowu zwykła rozmowa. Temat jeszcze trwa. Ale to jest taka właśnie ten temat, o którym mówimy, zauważenie czegoś wartościowego i dlaczego do tego dąży.
1: Tak. Jakie to ma dla niego znaczenie, jaką to ma wartość, jaka potrzeba jego jest zasygnalizowana przez dążenie do posiadania tego właśnie czegoś. No tak, o to myślę chodzi w punkcie 2536.
2: No i odnośnie jeszcze pracy domowej.
1: Jeszcze?
2: To jeszcze mam przykład kolejnego syna.
1: A.
2: podczas tych audycji mówiłem wiele razy, że coś zmieniamy, coś aktualizujemy, to też jest często pomysłem dzieci, że oni przychodzą coś zaktualizować. Coś, co czasem było takie rozmyte, nie do końca wyklarowane. I ostatni jeden z synów przychodzi i mówi, że on by chciał, żebyśmy sobie tak zaplanowali na przykład. I tam rzucił kilka pomysłów, że raz na tydzień coś razem robimy jako rodzina, raz na miesiąc coś razem na przykład robimy. Czy to spacer, czy wyjście gdzieś na przykład na basen chociaż. I on miał naprawdę celne pomysły, patrząc na jego wiek. I to wszystko, to co ja zaobserwowałem w tym, co on mówił, to taka jego była taka potrzeba wspólnoty. Pomimo, że on jest najbardziej taki potrafiący okazać emocje i zauważyć u kogoś i dobrze je nazwać, więc bym powiedział, że...
1: Empatyczny taki człowiek.
2: Tak, że ma to już na wysokim poziomie, to jeszcze dodatkowo właśnie okazuje to i mówi, jak by chciał, żeby jego potrzeba dana została zaspokojona.
1: Ja myślę że nawet, że to nie jest dodatkowo, tylko właśnie tym bardziej taki młody człowiek wrażliwy na swoje i cudze emocje, taki, który potrafi z empatią budować relacje, to tym bardziej dąży do tego, o czym mówisz. No właśnie. I o tym wszystkim mówi dziesiąte przykazanie, bo w tym roku temu właśnie przykazaniu się przyglądamy. Oczywiście z katechizmem Kościoła katolickiego w ręku. I ostatnio szczegółowo przyglądaliśmy się punktowi z numerem 2536. W tym punkcie wymienione są trzy bardzo ważne pojęcia, elementy składowe tego przykazania. Ważne dla rodziców i ważne dla procesu wychowania. To są cechy zachowania, które no, w katechizmie jest użyte słowo... To przykazanie zakazuje chciwości, zachłanności i niesprawiedliwości. Czyli takich cech zachowania każdego z nas. Które to cechy mogą wpłynąć na nieład w naturalnej dla człowieka pożądliwości. To leży w naszej naturze, że jeżeli jest coś ważnego, to chcemy się przybliżać do tego, co jest ważne, co ma znaczenie. Znaczenie na bieżąco, jakieś takie bardzo praktyczne, ale też znaczenie mające wpływ, czy przyczyniające się, wspierające nasz rozwój.

0: złością czy miłością.
1: Te trzy słowa, te trzy cechy zachowania, chciwość, zachłanność i niesprawiedliwość, zwróciły moją uwagę i trochę już zaczęliśmy o tym mówić tydzień temu. Natomiast one mi się bardzo wiążą z wychowaniem i chciałabym się im przyjrzeć tak pod lupą, jak to ja lubię.
2: Proszę bardzo.
1: W chciwości głównie mowa jest o takich dobrach ziemskich i o nienasyconej chęci posiadania. I przyszło mi do głowy, że ta chciwość u dorosłych, u dzieci przejawia się w takim nienasyceniem. Nigdy dość. To dziecko wciąż chce więcej i więcej i więcej. To po pierwsze, ale po drugie wciąż chce dla siebie. Dla siebie. Tak. Więc jest to zachowanie takie samolubne. Takie więcej niż potrzeba. W parafii, do której należę, kiedy wyprowadzam się z Warszawy na wakacje, jest taki zwyczaj, że ksiądz proboszcz wystawia na koniec mszy kosz pełen słodyczy dla dzieci. Ten kosz jest wystawiony po zakończonej mszy przed ołtarzem i dzieci mogą po tej mszy, zanim pójdą do domu, wziąć sobie no jakiegoś tam lizaka, cukierka, nawet nie wiem, chyba to są lizaki. Większość zdecydowana dzieci bierze jeden cukierek, jeden lizak, czy tam...
2: Jedną sztukę.
1: Jedną sztukę, tak. Natomiast są takie dzieci, które tak stoją nad tym koszem. Ten kosz jest dosyć duży. To oczami wyobraźni oczywiście ja widzę, ale jak rozkładają się dłonie tych dzieci i tak by chciały pełnymi garściami tam zagarnąć te słodycze. I widać, jak niektóre dzieci muszą mocno nad sobą popracować, żeby zapanować nad tą żądzą posiadania więcej niż jednego tego lizaka czy cukierka. Ale są takie dzieci, które nie potrafią tego zrobić. To dziecko odchodzi, patrzy na tą swoją rękę i tego jednego cukierka i wraca. I bierze jeszcze jednego.
2: No, już raz podszedł, teraz drugi raz podszedł.
1: Ale już u małych dzieci, bo to są takie małe dzieci, no takie, niektóre nawet są przed przedszkolem może, a w każdym razie na pewno wiele z nich to są przedszkolaki. No też oczywiście podchodzą starsze i te starsze już mają opanowany ten odruch, już kontrolują, już potrafią opanować tą żądzę swoją posiadania większej ilości niż jedna zawartości tego koszyka, natomiast im młodsze, tym trudniej im przychodzi opanowanie tej chęci posiadania. Mieć więcej i więcej, no nie tylko jeden. Bywa też, że jedno dziecko podchodzi i bierze dwie sztuki, ale widać, że dla kogoś z rodzeństwa. Tam jakieś młodsze jest w wózku, no i dlatego bierze dwie sztuki. No ale to jest właśnie dla kogoś jeszcze. No i tak mi się to pojawiło w głowie, że jest to jakaś cecha i to jest sytuacja i podobne do niej sytuacje, w których możemy nauczyć, pokazać naszemu dziecku, że można odczuć satysfakcję z tego, że się jednak powstrzymam. Że można odnieść zwycięstwo nad samym sobą i nad swoją żądzą posiadania, jeśli się weźmie kilka oddechów, jeśli się porozmawia z kimś z rodziców albo dziadków, bo to nie, z dziadkami nieraz te dzieci przychodzą. I żeby jednak ograniczyć tę chęć posiadania więcej niż potrzeba. Albo żeby też przemyśleć, czy na pewno muszę mieć więcej. I czy to musi być dla mnie. I czy muszę w ogóle mieć. Sprzyja tej pracy nad sobą, samowychowaniu, fakt, że podchodzą tam dzieci w różnym wieku. I te dzieci starsze, no, będące prawdopodobnie, o ile pamiętam ze swojego dzieciństwa, no, jakimiś autorytetami starszy, to ja patrzę na niego i tu zresztą sam też widzisz, że ten starszy jest jakoś autorytetem dla młodszych braci. Więc tutaj te starsze dzieci, które dostojnie podchodzą i w sposób opanowany, kontrolowany, spokojny, wyciągają tam jednego tego słodycza, czy jednego lizaka, czy coś tam i odchodzą. I dzięki temu młodsze dzieci, widząc to, mogą się na nich wzorować. Mogą te starsze dzieci naśladować. Więc to jest taki przykład sytuacji, w której możemy uczyć nasze dziecko. Możemy z nim rozmawiać przed taką sytuacją, czy po, albo nawet w trakcie, jeśli jest taka możliwość, żeby pomyśleć i zastanowić się, czy ja na pewno muszę mieć, po pierwsze. Czy ja na pewno muszę to mieć? Po drugie, czy muszę mieć więcej i jeszcze więcej?
2: No tak, bo w tym przypadku, czy to bardziej jest chęć posiadania i brak kontroli, że i tak już z tym więcej nic nie zrobię, czy być może to jest taka przyjemność, że akurat tak dawno nie jadłem słodyczy i teraz mam okazję, a to był pierwszy dzień po jakiejś przerwie.
1: Tak jest. Tak, tak. Nie, oczywiście tutaj nad każdym z tych dzieci można by się pochylić, zastanowić się, zrobić stop klatkę i przeanalizować dokładnie sytuację tego dziecka, co jest bardzo ważną umiejętnością też.
2: Tak, ale to jeszcze bym dodał, bo ty mówisz z momentu obserwacji, kiedy widzisz, jak podchodzą, a ja jako rodzic dzieci w tym wieku,
1: tak,
2: to ja widzę obserwacje, kiedy dzieci, bo czasem też na innych mszach jest
1: rozdają
2: podobna
1: cukierki.
2: Praktyka, tak, czy po mszach. Ja akurat nie jestem tego zwolennikiem, to gdzieś to moje zdanie, ale dzieci wracając do ławki, dopiero wtedy jest akcja, która się dzieje, bo na przykład dzieci przychodzą, mówią, to co ty mówisz, zauważasz, mówią, no ktoś tam wziął więcej. Oni też to zauważają między sobą, tak jak mówię, że widzą starsze, tylko najczęściej to jest to, że się widzi tych, którzy przegięli.
1: Przekraczają tę normę.
2: Tak, a ja wtedy właśnie mówię, no ale zobacz, wy nie wzięliście więcej, albo czemu nie chciałeś wziąć więcej, czy ktoś inny też widziałeś,
1: tak,
2: żeby też zwrócić uwagę, że to, co ty powiedziałaś, że większość dzieci podejdzie, weźmie i pójdzie. Tylko w ławce te dzieci nadal to tym żyją.
1: Przeżywają to jeszcze. Tak.
2: U mnie to, jak tym żyją przez chwilę, to ja odbieram to jako pozytywny komentarz z ich strony, niż że to jest to dla nich obojętne, co tam się wydarzyło.
1: No tak. No to o to chodzi właśnie, prawda? Że to świadczy o tym, że to dziecko już zna normę, ta norma jest dla niego ważna, i już dostrzega przekraczanie tej normy, czy złamanie tego przepisu przez innych. To już jest dalszy etap rozwoju, bo pierwszy to jest, ja sama łamię najpierw i nie widzę tego. Potem widzę u innych, że łamią, u siebie jeszcze nie widzę, a potem już ja nie łamię, ale wciąż widzę, jak inni łamią. Tyle tylko, że inaczej to oceniam, w sensie tej oceny moralnej. Natomiast jeszcze w związku z chciwością chciałabym zwrócić uwagę na to, że mowa jest tutaj o wartościach materialnych, które mogą być na pierwszym miejscu. A tymczasem, no mówimy, mieć czy być. Cechy osobowości, cechy charakteru, postawy zwane cnotami, myślę, są niezmiernie ważne i niewspółmierne do wartości materialnych, do tego, co mam, bo niezależnie od tego, co mam, mogę być takim albo innym człowiekiem, który żyje według wartości opisywanych, proponowanych w 10 przykazaniach, w tym dekalogu, który Pan Bóg pokazuje nam jako drogowskazy na drodze do świętości. Niezależnie od tego, ile mam, znacznie ważniejsze jest w oczach Bożych to, kim jestem. Czyli dla mnie przy tej chciwości, o której mowa w punkcie 2536, 10 przykazanie, zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania sobie bez umiaru dóbr ziemskich. Tak brzmi ta część tego punktu. podaliśmy tutaj przykład. Myślę, że przy tej okazji warto pamiętać, żeby uczyć dzieci dzielenia się. Tydzień temu mówiliśmy, żeby dzieci umiały odróżniać, to jest moje, to jest twoje, to jest nie moje. Dzielenia się tym, co moje, dzielenia się tym, co cudze, bo i tym, co cudze, można się uczyć dzielić. I tym, co nasze, wspólne. Przy czym nasze, a wspólne, to też mogą być dwa różne pojęcia, bo to może być wspólne, a to jest nasze. I niekoniecznie musi być wspólne. To jest nasz samochód, naszej rodziny, ale tylko tata ma prawo jeździć tym samochodem. Wozić może całą rodzinę, ale za kierownicę siada tylko tata na przykład. Bądź też to jest torebka mamy. W tej torebce różne są rzeczy, które służą nam wszystkim, ale to jest torebka mamy. Nie? I tak dalej. No i co? Coś jest wspólne, takie wspólne, co wszyscy używamy. Wszyscy korzystamy na przykład z toalety. Wszyscy korzystamy z przedpokoju i z podłogi w naszym mieszkaniu. Wszyscy z niej korzystamy. I jako taka ta podłoga należy do nas wszystkich i wszyscy mamy prawo po niej się poruszać, jednocześnie zanieczyszczając tę podłogę.

0: złością czy miłością.
1: Odnośnie posiadania wszystkiego, trochę bym tutaj to chciał rozbudować, bo jest taka mała pułapka, że dzieci nadal siebie nawzajem porównują z otoczeniem, otoczenie z sobą i tych, co mają, bądź tych, co nie mają, albo tych, gdzie być może opiekunowie, rodzice w pewien sposób dość łatwy dają coś dzieciom, na zasadzie machną ręką, masz, kup sobie coś, nie wyjaśniając być może, albo nie rozmawiając o wartościach.
2: Stop, poczekaj. Nie wiemy, czy ci rodzice rozmawiają, czy nie rozmawiają. To jest tylko nasze takie wyobrażenie.
1: Ale wiemy to, co dzieci przynoszą i rozmawiają, że ktoś mówi, a ja mam to stąd i stamtąd. No takim niestety przykładem czasem jest, kiedy rodzice się rozstają i dziecko w jednym i w drugim domu coś dostaje i mówi, idę teraz do taty, bo tam, a potem wrócę do mamy.
2: Tu się na przykład tam dostanę coś, tak?
1: Tak. I tu się robi rozmowa z dziećmi, okej, ma, no i to jest trochę inny rodzaj rozmowy, czemu ma, co tam się wydarzyło, być może to jest chwilowe, być może tam się poprawi, niż tylko samo posiadanie rzeczy. Ale dziecko widzi to przez łatwość posiadania. I pamiętam jedną taką sytuację, kiedy u nas jeden z synów mówił, no gdybym ja miał dwa domy, to też bym miał dwa razy więcej rzeczy.
2: Więc no, świetny temat do rozmowy na temat chciwości. Na temat tego, czy wartości materialne są na pierwszym, czy nie na pierwszym miejscu u tego dziecka. Świetny temat, tak. Tylko pamiętajmy, że to, co najważniejsze, to najważniejsze jest tu, u nas, w naszej rodzinie. A na temat innych rodzin nie mamy wiedzy, nie mamy, tylko nam się wydaje, że wiemy, co tam jest. I to, co dzieci opowiadają o tym, co jest u nich w domu, nie zawsze jest zgodne z prawdą. One patrzą na to swoimi oczami i mogą nie rozumieć wielu spraw, a poza tym dzieciom bardzo często zdarza się konfabulować w związku z tym, że mają bardzo jakąś silną potrzebę, no i mylą rzeczywistość z wyobrażeniem. Więc ja bym tu chciała nas oboje powstrzymać przed posługiwaniem się takimi tematami. Natomiast tak, jeśli twoje dziecko wypowiada takie zdanie, no to jest idealny moment na to, żeby z tym dzieckiem porozmawiać, o co chodzi z tym jego dążeniem do posiadania. Bo on się wyraził, to bym więcej miał. Tylko czego?
1: No właśnie, to był przykład sprzed naprawdę kilku ładnych lat i rozmawiając, pytając go, sprawdzając, jakie są jego te potrzeby, co jest dla niego ważne, finał był taki właśnie, że jego jednak nie ciekawiło to, żeby to posiadać, tylko ta taka perspektywa, że się coś ma
2: i łatwość zdobywania
1: tych rzeczy była dla niego dość interesująca i być może chciałby tak to mieć, ale kiedy po rozmowach, tak mi się wydaje, zrozumiał, z czym by się to wiązało, to już nie była perspektywa dla niego najcenniejsza, czy na pierwszym miejscu, którą tak naprawdę by chciał mieć.
2: Tak, właśnie o to chodzi, bo tak w naszych wyobrażeniach chcielibyśmy mieć. Ja osobiście pamiętam, jak marzyło mi się taki duży dom z takim wielkim ogrodem. I wtedy ktoś mi zadał pytanie, a kto był mył okna w tym domu? I uświadomiłam sobie, rzeczywiście, jakbym miała taki wielki dom, to miałabym tyle pracy. A nie, no to jakbym miała taki wielki dom i taki wielki ogród, to jeszcze do tego musiałabym mieć dużo pieniędzy. No i krok po kroku doszłam do wniosku, że jednak wystarczy mi mój. Takie marzenie, wyobrażenia, taka tęsknota do tego, żeby mieć jakieś tam wyjątkowe warunki, czy posiadać wyjątkowe dobra materialne. Każdy z nas, myślę, ma w sobie takie doświadczenia posiadania więcej i więcej. Chciwość natomiast polega na tym, że jest to nienasycone i nieopanowane. Nie do opanowania. Chciwość to cecha, w której brakuje mi kontroli, brakuje mi hamulca i idę za tym. I to wtedy jest grzeszne. Drugim pojęciem w tym punkcie 2536 jest zachłanność.
1: To wszystko jest moje.
2: I to jest takie gromadzenie. Nie zjem tych 5 cukierków, ale wezmę 5, żebym miała. I chodzę, i noszę. Teraz ostatnio byłam na grzybach. Tak trudno mi było wyjść z tego lasu. Już byłam tak zmęczona, że ledwo szłam. Ale jeszcze jeden grzyb. Jeszcze za tamtym krzaczkiem. Jeszcze pod tą gałązką. To takie gromadzenie. Ale chcę gromadzić, niezależnie od innych. To jest taka cecha, wartość, na którą przy okazji uczenia naszych dzieci hamowania swojej zachłanności, kontrolowania zachłanności, to zwrócenie im uwagi na to, że są jeszcze obok ciebie inni. I jak ty weźmiesz więcej, to może to w twojej kieszeni się zmarnuje, czy w twoich rękach się zmarnuje, bo nie zjesz, nie zużyjesz, nie spożytkujesz jakoś i będzie leżało, podczas gdy dla kogoś zabraknie. Podczas gdy ktoś będzie stał w kącie smutny, bo nie dostanie. Przez to, że ty wziąłeś więcej, czy wzięłaś więcej, ugryzłaś raz i wyrzuciłaś. No i myślę, że to też nam się bardzo często zdarza, szczególnie w takich sytuacjach właśnie, gdzie siedzimy wszyscy przy jednym stole, czy też mamy dostęp do czegoś, co należy do nas i każdy może w sposób dowolny z tego korzystać. Wracając do tego kościoła, z tego koszyka każdy może wziąć. I myślę, że rozmowa z dzieckiem na ten właśnie temat, czy na pewno koniecznie musisz mieć 3, 2, czy nie wystarczy 1? Z tym wiąże się też egoizm, taka cecha, no, która już w dorosłości, w czasie dojrzewania, dorastania sprawia, że trudno takiej osobie, która zdradza takie cechy egoistyczne, budować relacje, współpracować z innymi, być we wspólnocie, być w jakiejś grupie. A to jest efekt lekceważenia cudzych potrzeb. Efekt nieliczenia się z cudzymi potrzebami, widzenia wyłącznie swoich potrzeb. W wielodzietnych rodzinach jest dużo łatwiej. Znacznie trudniej jest dzieciom, które są same, które nazywamy jedynakami. Takie dziecko nie ma możliwości doświadczenia dzielenia się z rówieśnikami. Wokół niego są dorośli, którzy potrafią temu dziecku ustąpić, którzy w pewnym sensie służą swoją uwagą, swoim czasem, tym wszystkim, czym chcą dysponować, czy mogą dysponować na rzecz tego dziecka. I to dziecko uczy się wtedy takiego właśnie nieliczenia się z cudzymi potrzebami. Bardzo ważna cecha zachowania dorosłych wobec dzieci. I przez to uczą się te dzieci zachłanności. Która to zachłanność jest grzeszna?
1: My, dorośli, też potrafimy gromadzić coś.
2: Tak.
1: I teraz, czy to jest potrzeba, bo kiedyś nie było, a teraz jest taka możliwość, bo nie wiem, bo jest coś dostępne na rynku, a zawsze to chciałem mieć, albo bo jeszcze się to kiedyś przyda i teraz, nie wiem, czy nie zauważamy tego,
2: tak,
1: ale
2: nasze
1: dziecko... Tak,
2: możemy sobie z tego nie zdawać sprawy. Tak.
1: W podobny sposób później, patrząc na takie drobnostki, być może jak dla nas drobnostka, kilka cukierków, a on na to patrzy, o, mogę więcej, bo mogę, bo jest. I teraz my się pewnie często reflektujemy po pewnym czasie, ojeju, ile tych rzeczy, po co to otwieram półkę i biorę pierwszą szklankę z brzegu, tam stoi 40 innych, ale nigdy ich nie biorę, bo ta pierwsza z brzegu tylko się przydaje, przecież tam te dalsze już się nie przydają. Nie?
2: No dobrze, ale jak będzie impreza i przyjdzie 40 osób,
1: no tak.
2: I tu jest pytanie, a kiedy u ciebie na imprezie było tak. Kiedyś 40 osób? Może tak. 40 osób masz spośród swoich znajomych najbliższych, tak? Tak. Ale oni wszyscy naraz do ciebie nie ma.
1: Więc z jednej strony ja nie dziwię się moim dzieciom, kiedy czasem zareagują tak, jak to opisujesz, bo mają czasem przykład po prostu w domu.
2: Tak, nauczyły się tego w domu. No tak, no ja mam 70 lat. Moi rodzice urodzili się przed wojną. Przeżyli wojnę, przeżyli okupację, przeżyli biedę. I dla mnie, no dopiero w dorosłości, zrozumiałe było, dlaczego mama kupuje nie 1 kilogram tam powiedzmy tego cukru, tylko od razu 5, bo były trudne czasy i zapas trzeba było mieć. Ale to jest nawykowe myślenie, które ja mam do dziś. Ja naprawdę nie umiem nie mieć zapasu. Ale to nie jest potrzeba. Potrzebą jest bezpieczeństwo, że mi nie zabraknie. Natomiast w realiach dzisiejszych nie ma takiego niebezpieczeństwa, że mi zabraknie, a jednak mam to wpisane gdzieś z tyłu głowy. Mam to jednak cały czas przekazane, głównie przez moją mamę. No jest to jakieś zranienie, efekt tego bólu, trudu, jaki przeżywali nasi rodzice, nasi dziadkowie. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby umieć nabrać dystansu do tego dążenia wewnętrznego, tego wewnętrznego imperatywu wręcz, wdrukowanego w dzieciństwie i mającego charakter nawyku. Natomiast myślę, że dorosłość na tym właśnie polega, żeby umieć się powstrzymać, żeby umieć ograniczyć, żeby umieć wziąć głęboki oddech, przemyśleć i podjąć odpowiednie decyzje, które wprowadzą porządek tendencji do pożądliwości. Porządek ze swoją chciwością, z chęcią gromadzenia, z tą zachłannością. Mówię to ciężko wzdychając, bo dostrzegam tę cechę u siebie i zdaję sobie sprawę, że ja nie uwolnię się od takiego myślenia, ale też, że to myślenie wciąż jednak w kolejnych pokoleniach pokutuje, odzywa się, przybiera inny wyraz, ale cały czas jednak chciwość, pożądliwość wobec dóbr materialnych jest silna. Czas audycji dobiegł końca. Zachęcamy do rozmów rodzinnych, małżeńskich na temat chciwości, zachłanności. Spróbujmy przyjrzeć się najpierw samym sobie, ile w nas jest nieuporządkowanej chęci posiadania, gromadzenia wartości materialnych i na którym miejscu w naszym życiu one są. Czy ważniejsze dla nas jest mieć czy być i czy uczymy nasze dzieci kontrolowania pożądliwości w tym zakresie. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Alarm i co dalej? O postępowaniu w sytuacji zagrożenia mówi Adam Kaczyński w wywiadzie Piotra Kościńskiego. Musimy więcej wiedzieć. Dlaczego modlimy się do Michała Archanioła? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Po mszy zaczyna się walka. Jak podchodzić do migracji? Odpowiada profesor Zbigniew Stawrowski w rozmowie z Moniką Odrobińską, gość w dom.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Wiesz co?
4: Słucham.
3: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
4: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
3: No dobra, no to co?
4: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
3: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnuszyński.
3: Autorzy audycji Złością
4: czy Miłością.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
3: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie zrozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
1: Usłyszeliśmy drugą w Ewangelii Łukasza zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Uczniowie bali się zapytać, o co chodzi Jezusowi, i nie rozumieli Jego słów. Gdy sięgniemy po tekst Ewangelii, to możemy zobaczyć, że zaraz po tej scenie następuje spór apostołów o pierwszeństwo. Wydaje się więc, że uczniowie, słysząc trudne słowa, uciekli myślami w swoje plany i ambicje dotyczące ich wersji Królestwa Bożego. Jednak tak samo jak nie chcieli słuchać o ukrzyżowaniu, tak i również nie będą pamiętali w wielkanocny poranek o obietnicy zmartwychwstania. Przy powieści o siewcy w tym momencie słowa Jezusa są dla nich jak ziarno posiane na drodze, niezrozumiane i od razu wydziobane. Jeśli my zaczynamy wybierać z Ewangelii, co nam się podoba i co nam pasuje, a zamykamy serca na słowa, które mogą być dla nas trudne, to także możemy pozbawić się poznania orędzia Jezusa i Jego przemieniającej mocy.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata, wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory, świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
3: Serdecznie witam wszystkich słuchaczy w Wolnej Chacie, której oczywiście jestem nie sam, a prowadzący niezmiennie Jacek Racielski, a goście się zmieniają. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Piotr, witam Cię serdecznie.
4: Witam Państwa, witam serdecznie.
3: Nagrywamy sobie dzisiaj nasze spotkanie z Piotrem z dala od naszego pięknego kraju, bo jesteśmy na pielgrzymce w Medjugorju, do których jeździmy cyklicznie, no i być może będziesz miał jakieś ochotę się podzielić jakimiś wrażeniami też z pielgrzymki. Ale na początek chciałem Cię poprosić, żebyś powiedział, tak jak dzisiaj jesteś już w końcówce drugiego obrotu, więc masz dość długi czas bycia w procesie krokowym, obserwacji siebie, prawda, świadomości siebie. Powiedz, jak dzisiaj, z tej perspektywy, którą masz dzisiaj, widzisz to, co było jakimś, nie wiem, trudem albo powodem, sytuacją, nie wiem, wydarzeniem, które zaowocowało w Twoim życiu tym, że miałeś potrzebę zapracować troszeczkę nad sobą, swoim życiem, przepracować siebie.
4: Moja historia polega na tym, że zaczęło się wszystko od kryzysu małżeńskiego i wtedy, gdzie zaczęliśmy szukać pomocy i tej pomocy skutecznej nie znajdowaliśmy, bo były też i próby terapii małżeńskiej. Próbowałem również też indywidualnej terapii, jeden na jeden. W moim przypadku to kompletnie się nie sprawdziło na tamtym etapie. No i moja żona usłyszała o tych krokach. Postanowiłem spróbować. Główny mój cel był taki, żeby ratować nasze małżeństwo.
3: Okej, ale co takiego w tym małżeństwie zaczęło się dziać trudnego, że tak się...
4: Całkowicie oddaliliśmy się od siebie i nie potrafiliśmy zbudować na nowo normalnego związku. Po prostu nawet normalnego. Nie mówię idealnego, po prostu normalnego.
3: Okej, jak dzisiaj na to patrzysz, na tamte doświadczenie, to jak myślisz, jakie wydarzenia z twojego życia mogły zaważyć na tym, że taki miałeś problem potem w domu?
4: Myślę, że przede wszystkim moja niedojrzałość do zbudowania takiej relacji. Dzisiaj to po prostu jestem przekonany o tym. Ja nie byłem w stanie, choćbym to życie próbował jeszcze raz 10 razy, z tą samą wiedzą nie byłem w stanie zbudować dobrego małżeństwa. Dzisiaj to wiem, dzisiaj próbuję.
3: A co zaważyło na tym, że tej dojrzałości nie było?
4: Myślę, że na pewno sytuacje związane z sytuacją z dzieciństwa. Myślę, że na pewno brak pewności siebie. No różne zranienia, które odkryłem właśnie też na drodze, które Pan Jezus uzdrowił i które spowodowały, że mogłem odkryć siebie na nowo i chociażby tą pewność siebie na nowo zyskać, tak? Zdejmować maski. To te kroki są bardzo takim solidnym materiałem, że można było pracować nad sobą.
3: Czyli mówisz, że jakieś zranienia z dzieciństwa, więc jakieś deficyty, braki jakieś, tak?
4: Tak. No tych deficytów było sporo, ale ja nie potrafiłem. No między pierwszy owoc, który zobaczyłem, to było chociażby ten, ja to nazywam ten kipiący garnek, tak? Że ten poziom
3: wypełnienia tym trudnym
4: był na tyle duży, że bardzo mało potrzebowało było, żebym wybuchał, tak? Żebym wybuchał i żeby to wszystko na moje dzieci, na żonę przenosić te takie negatywne emocje. W momencie, kiedy część z tych rzeczy były przepracowanych, poziom się zniżył naturalny, więc sytuacje życiowe, które wpływały, one już, ta amplituda nie była na tyle wysoka, żeby to po prostu non-stop kipiało. No oczywiście to się zmieniało z czasem.
3: No tak, a prawdopodobnie to, że miałeś taką trudność tych wybuchów, prawda, i takiego trudu w relacjach, no to też zacząłeś uczyć się sposobów radzenia sobie niekonstruktywnych, więc pewnie unikanie relacji, uciekanie.
4: Zgadza się.
3: Pewnie uciekanie w pracę, prawda?
4: Zgadza się, właśnie to jest też to. Ja miałem też pewną trudność, gdzie wydawało mi się cały czas, znaczy do dzisiaj nawet tak myślę, że wydawało mi się, że w moim domu niewiele brakowało, tak? Nie miałem ojca alkoholika, tak? Wydawało się, że mamy normalną rodzinę, normalnie funkcjonujemy, ale te braki były. I mi się trochę też to nie dodawało, gdy ktoś mówił, że się nawrócił z jakiejś drogi, to był alkoholikiem, tu narkomanem, miał jakiś konkret, nie? Konkretne dno, którego mógł się odbić, nie?
3: Paradoksalnie łatwiej.
4: Paradoksalnie łatwiej, nie? Łatwiej może zobaczyć, nie? Czy łatwiej się znaleźć w tej sytuacji. Ja się nigdzie w tych sytuacjach nie znajdowałem, a wynik miałem podobny. I to był problem.
3: Wkurzało, nie?
4: Wkurzało, tak, nie? Bo z jednej strony tak, wkurzało. Znaczy, dla mnie to było takie rozwojowe bardziej. Ja też tak chcę. Co się dzieje? Dlaczego, nie? I oczywiście widziałem tych ludzi, widziałem ich radość w oczach. Mówię, kurczę, no to czyli się da, nie? Tylko teraz jak? No to trzeba szukać i próbować. Ale nie było łatwo. Nie, na pewno nie było łatwo.
3: Okej. Okay. Czyli ten małżeństwo, no też takie ciekawe to jest, bo ja to mówię, że małżeństwo to kryzys, nie?
4: Nieustanny. No
3: właśnie, bo małżeństwo to kryzys po prostu. Ale paradoksalnie to jest kryzys, który prowadzi do uzdrowienia, do rozwoju, nie? Właśnie przez to, że w małżeństwie jest ta bliskość, że ta bliskość jest niejako wymuszona, z czasem ona potem staje się już coraz bardziej ściana, ale początkowo jest wymuszona, więc ona stwarza te wszystkie sytuacje, w których się możemy zobaczyć, że nie dajemy sobie rady, nie? Gdyby nie było tych bliskich związków, tak jak dzisiaj obserwujemy, dużo ludzi jest w relacjach takich luźnych albo w ogóle singlami, no to właśnie nie mają z kim się zderzyć, nie? Nie mają z kim zorientować się, że jest coś do zrobienia, prawda?
4: Przejrzeć się w tej drugiej osobie.
3: Nie ma jak możliwości się przejrzeć, nie ma tego tarcia, nie ma tego zgrzytu, nie ma tego czegoś, co by zwróciło uwagę. A z tego, co mówisz, no właśnie to było tą przestrzenią. Bardzo fajnie też usłyszałem, że mówiłeś o tym, żeście próbowali. No nie udało się, było to nieskuteczne na tamten moment, ale razem z żoną, nie?
4: Tak.
3: Czyli, że to też było fajne, że widzieliście oboje, że potrzebujecie tej pracy i to jest super, że gdzieś tam na początku tak to było. I co? I żona te kroki znalazła, tak?
4: Żona te kroki znalazła, a ja spróbowałem. Spróbowałem. Dziś mogę powiedzieć, że to był jeden z najważniejszych momentów mojego życia, gdzie ja rzeczywiście odnalazłem to, co jest do zmiany. Że ja znalazłem te swoje uzależnienie, którego nie widać, bo ono jest praktycznie w każdym, tak? Ale taki tego poziom był, że ja zobaczyłem, ale dopiero odbijając się też w innych uczestnikach warsztatów.
3: Czyli tu grupa była tym grupem pomocnym bardzo, tak?
4: Ja, tak jak wspomniałem, indywidualnie nie potrafiłem. Nie potrafiłem wydobyć tego z siebie, ale potrafiłem zobaczyć, że ja też tak mam. O, tak mam jak.
3: Czyli jak wprost ktoś pokazywał, to tak. Był bunt, nie? Przecież tak. Ja wszystko tak. Świetnie. A jak się widzi u kogoś z boku, to wtedy dopiero zaczął się widzieć, że to tak jak u mnie,
4: tak.
3: Nie?
4: Tak, no bo widzę podobne mechanizmy, podobne reakcje. Mówię, kurczę, czy ja tak mam? Jak się na tym zastanawiam, mówię, o, tak mam. A tu nie, to ja jednak mam inaczej. I to było bardzo pomocne. Ja wręcz uważam, że nie byłbym w stanie innej indywidualnej. Zresztą w moim przypadku akurat wyszło bardzo dobrze, bo ja znów jestem taki, że jak się czegoś podejmę, to ja nie odpuszczę. Być może nawet bym tam siedział latami bez żadnych efektów. Pan Bóg się nade mną zlitował, przeniósł człowieka na drugi koniec Polski, więc siłą rzeczy terapia się sama zakończyła po pół roku.
3: A mówisz o tym takim indywidualnym działaniu, które nie dawało tego rezultatu.
4: Tak. No tak, tak.
3: Kroki rozpocząłeś u siebie, tam gdzie miejscu zamieszkania, to też taki fajna informacja, że była taka możliwość, ale też z tego, co wiem, byłbyś gotów dojeżdżać, tak?
4: Byłbym gotów dojeżdżać. Myślę, że to jest każda niedogodność warta do pokonania, żeby spróbować, bo no, tam ewidentnie widać działanie Ducha Świętego. To jest jedna z dróg w Kościele. Ja różnych próbowałem. Byłem ministrantem, byłem w Oazie, byłem w młodzieżówce odnowy w Duchu Świętym, w domowym kościele. Trochę tych formacji było w międzyczasie. Wszystkich jest okej, tak? Ale drogi tam swoje nie zakorzeniłem. Oczywiście, że dało. Ja to też widzę. To też jest pewna rzecz.
3: No bo też można powiedzieć, ten proces krokowy, te proste kroki, te 12 sformułowanych takich prostych odniesień, one mogą też tak pomóc porządkować te wszystkie różne doświadczenia, nie?
4: Zgadza się. Zgadza się. I to jest też dla mnie na przykład było istotne, że i to było dla mnie bardzo ważne, ponieważ no, trwając w tym kryzysie, ten kryzys na mnie też wpływał negatywnie, tak? I dla mnie informacja, że pracując nad sobą jestem w stanie cały związek podnosić do góry, to było dla mnie bardzo kluczowe, nie? Na przykład w domowym kościele, kiedy drugi małżonek nie chce uczestniczyć, no to automatycznie wypadasz z całego ruchu, nie? Na przykład. Więc no to było dla mnie ważne i wbrew pozorom dość szybko widać pierwsze efekty, a przynajmniej można zobaczyć źródła, gdzie można tak, nad czym pracować, prawda?
3: Każdy krok już na początku tego procesu fajnie pokazuje, ujawnia pewną prawdę, nie? Taką ukrytą. Ona jest przykra, trudna na początku do przyjęcia, ale jeżeli już jest ten poziom jakiegoś determinacji, tak? Jakiejś ochoty, chęci do pracy, no to szybko widać, że ona daje pewną świadomość. A jak jest świadomość, to wiadomo, to już jest inne funkcjonowanie.
4: Tak, ale dla mnie na przykład też był dość istotny pierwszy krok, dlatego że pamiętam, że jak na zajęcia przyszedłem i każdy powiedział, dlaczego chciał przyjść, no jeżeli ktoś już idzie na warsztat, no to już wie, że masz czymś problem. Ja przyszedłem i powiedziałem, że mnie żona wysłała. Więc materiał do pracy, powiedzmy sobie, był słabej jakości. Ale właśnie, co ciekawe, co zadziałało, że ja zobaczyłem tych 11 ludzi, którzy już wiedzą, że mają że chcą pracować, nie? I to mnie zastanowiło, to może jednak ja też mam nad czym pracować, nie?
3: Skoro dalej, tu jestem.
4: Skoro tu jestem, tak? I te początkowe właśnie, pamiętam, pierwsze spotkania dużo mi dały, nie? Że ja takie zobaczyłem, aha, no dobrze, no to może jednak...
3: No i też tobie na pewno, skoro miałeś już doświadczenia formacyjne w innych miejscach, ale też i osoby, które przychodzą po prostu od tak, czasami bardzo luźno związane z Kościołem, albo tak na poziomie parafialnym, to jednak jest to ważne, że tutaj jest to od początku pokazanie, że nie pracujemy sami, prawda? Że gdzieś niektórzy nawet nie chcą tego przyjąć, nie?
4: Tak.
3: Że właśnie to wszystko jest w obliczu do Pana Boga, nie? W odniesieniu do Pana Boga. Jest, na początku wydaje się to słabością, nie potrafię, nie mogę sam, tak. A później to jest ratunkiem, tak? Nie muszę sam, tak. Nie?
4: Nie ukrywam, że na pewnym momencie kroków, gdy się okazuje, że rzeczywiście tak czy siak dążymy do tego fundamentu, którym jest Pan Jezus i musimy się o nim oprzeć, to powiem szczerze, że dla mnie to była informacja oddechowa. Okej, okay. Znaczy, że jestem w dobrym miejscu.
3: Tak, tak, nie? Tak.
4: Że to nie
3: coś
4: tylko...
3: ze mnie zdjęte.
4: Tak, tak, tak, tak. Że to nie tylko będzie psychologia, tylko wiem, że to idzie też w stronę, że to Pan Jezus będzie to robił, nie? A nie sam.
3: No, psychologii to tam jest niewiele, bardziej psychoedukacja, taka uświadamianie sobie pewnej rzeczywistości i też elementów życia człowieka. W takich kwestiach, na przykład tych uczuć, prawda? To taka jest bardzo początkowo duża dawka informacji, która potem pozwala bardziej siebie zrozumieć, nie?
4: No właśnie, a to zrozumienie jest bardzo ważne, bo to jest też istotne, że osoby nie są tylko jednej płci na tych spotkaniach, więc jeżeli ja widzę panie, które słyszę, że jak mówi jak moja żona, myśli jak moja żona, no to ja jestem, jest jeszcze otwarta na mówienie o sobie, no to ja jestem szczęśliwy, bo ja się mogę coś więcej dowiedzieć, tak? Jak kobiety mają, jak reagują. Ja potem w domu to widzę, więc mi jest też łatwiej zrozumieć moją żonę, która może nie chce się tym akurat podzielić.
3: Ja jestem otwarty, no jeszcze właśnie. Usłyszę od nich, jak one mnie odbierają, tak. To wreszcie usłyszę w nich swoją żonę.
4: No tak to się odbywa właśnie. Więc to jest naprawdę niesamowita wartość takich grupowych spotkań.
3: Za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa dzisiejszym gościem Piotrem. Dowiedzieliśmy się troszkę o Twojej historii, o Twoich doświadczeniach, o tym, że właśnie przez trudności małżeńskie gdzieś zacząłeś potrzebować, szukać. Działaliście razem, to też bardzo fajne. No i znalazłeś te kroki, zacząłeś na nich funkcjonować, tam na zlecenie żony, żeśmy się usłyszeli. Ale rozumiem, że później już zobaczyłeś, że to jest tak naprawdę dla Ciebie. A powiedz mi, z tego pierwszego obrotu, no to jakiś czas temu było, tak? Ty byłeś u Jarka, zdaje się, tak? Tak, przy świętej pamięci Jarka Mateuszczyka, pozdrawiamy rodzinę Jarka i wzdychamy tutaj też za nim do Pana Boga w Medjugorju. No, też doświadczony małżeńsko i rodzinnie przewodnik. Co tak, bo miałeś doświadczenie, byłeś we wspólnotach, byłeś w różnych sytuacjach, no, po terapiach nawet indywidualnych mówisz. A była jakaś trudność, coś stwarzało jakąś trudność?
2: Mówisz o krokach, o materiale, tak?
1: No w ogóle, o samym funkcjonowaniu w warsztacie.
2: Nie, wiesz, to właśnie, to mi się podobało w tym warsztacie, że praca była w zasadzie indywidualna, a dzielenie było grupowe. I to było bardzo fajne, że trzeba było samemu się przygotowywać. Ja na początku oczywiście bardzo też zaangażowany byłem. Pierwsze kroki też jest dużo łatwiej przygotowywać. Te pytania są takie jeszcze bardziej ogólne, więc na pewno jest łatwiej, ale warsztat umożliwiał mi wygospodarowanie czasu na spotkanie z samym sobą. Nie, bo to była taka praca domowa, chcesz to zrobić dobrze, no to znajdujesz ten czas. W normalnym życiu te priorytety byłyby troszeczkę inne i tego czasu po prostu nie było. Więc to jest też takie fajne, żeby się sobie przyjrzeć. Jeżeli bym przychodził tylko na warsztat i nie przepracowałbym w domu nic, nie próbował tych ćwiczeń nawet zrobić, to myślę, że nie byłoby takich owoców. Mało tego, ja sobie zacząłem pozwalać, kiedy te kroki były jeszcze ciekawsze, a ja już pierwsze zmiany widziałem, to ja potrafiłem je celebrować, ja potrafiłem sobie wyjść, jak miałem taką możliwość, a miałem do parku, usiąść sobie z zeszycikiem na wiosnę, w maju, w czerwcu i godzinkę siedzieć w parku i wypisywać te ćwiczenia. I ja do dziś to pamiętam. I to był czas, który przeznaczyłem dla siebie. I telefon był wyłączony.
1: Byłeś dla siebie
2: i ważny. Byłem dla siebie ważny. I to było naprawdę niesamowite. Mam też przyjaciół, których bardzo serdecznie pozdrawiam, gdzie regularnie po krokach do nich przyjeżdżałem i ja tam im opowiadałem, oni siedzieli po prostu o 23:00, siedzieliśmy, herbatę jeszcze piliśmy, bo tak się zajęcia gdzieś kończyły o 22:00, więc i tak już w domu nic więcej nie pomogę, wszyscy śpią, a ja jeszcze im po prostu sprawozdanie, co ja tam przeżywałem, co odkryłem, oni tak chętnie słuchali, też bardzo zaangażowani ludzie, zresztą oboje na kroki trafili później. No więc oni też tak dobrze wspominali, że oni tak się cieszyli, już byli nieraz zmęczeni, ale jeszcze pisali przyjedź, pogadamy. Ja do dziś to pamiętam. Ja po prostu taką bombą emocjonalną, pozytywną tego, co ja dzisiaj odkryłem, zobaczyłem i ja się tym dzieliłem i przelewałem. No po prostu niesamowity to był czas. Niesamowity czas dnia.
1: A to znaczy, Pan Bóg dał Ci takich ludzi, których mogłeś to zrobić, nie? Bo dla nich było to pewnie też bardzo doświadczeniem ciekawym, ale dla Ciebie było bardzo ważne.
2: Bardzo, nie? Bardzo. Ja mogłem jeszcze raz siebie usłyszeć. Zresztą nawet widzę, nawet tu jak jesteśmy na tej pielgrzymce, że czasami jest, no czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Ja widzę, że no, mogę tego nie powiedzieć, ale jak powiem, to ja to jeszcze raz na nowo usłyszę. Sam siebie usłyszę, a często sam siebie zadziwię, bo jeszcze coś więcej powiem, na czym się nawet wcześniej bym nie zastanowił, więc nawet ten proces mówienia też, gdy się łączę z tymi emocjami, do swojego serca próbuję dotrzeć, to bardzo jest pomocne.
1: No właśnie, czyli takie doświadczenia pierwocin tej pracy na warsztacie. Czyli tak w zasadzie trudności większej nie miałeś z tym działaniem, byłeś raczej z tego wszystkiego zadowolony i bardzo dobrze Ci to robiło, zachęcało Cię też do takiej pracy ze sobą, tak?
2: Tak.
1: No dobrze, a w takim razie, a tak powiedzmy sobie no wiedzowo, merytorycznie w kontekście tej pracy, którą robiłeś, to któryś krok był ciekawszy, trudniejszy?
2: No wiesz, na pewno bardzo emocjonalny jest ten krok czwarty. No, gdzie odkrywamy te wszystkie demony, które nas trochę wiążą, te wszystkie zranienia, które nosimy, no to to na pewno było takie, nawet nie wiem, co było trudniejsze, czy opowiadanie o tym w grupie, czy samemu to odkrywanie, że coś takiego mam, że no na pewno po zawsze byłem szczęśliwy, że do tego doszło, nawet ten proces najpierw
1: odsłonięcia
2: tego, kurczę, no to jest rzeczywiście moje. potem no napisania tego, a potem podzielenie się tego na grupie, to już jest cały proces, który powoduje jakieś uzdrowienie, tak? Usłyszenie w siebie.
1: Często jest jeszcze takie pokłosie tego właśnie trudu gdzieś tam z przyszłego życia i takie dowalanie sobie, takie zawinianie siebie, prawda? Tak. No przecież to nie o to chodzi w tym procesie, to chodzi o to, żeby poznać prawdę i zgodzić się z rzeczywistością swojego życia.
2: Tak, tak. Też z tym długo walczył z nami świętej pamięci Jarek, zresztą ty też z tym walczysz cały czas, bo mówisz mu chcieli co dalej, na razie przyjmij. Ale co dalej, no co przyjmij, co dalej, nic dalej na razie, przyjmij. I to rzeczywiście jest ważne, ja dopiero teraz widzę, jak to jest ważne, to zatrzymanie się i nie pójście dalej. Zatrzymanie się, no bo to też na tym polega, a Pan Bóg przyjdzie i on coś z tym zrobi. A myśmy chcieli, no to ja dzisiaj przyjmę, a ty jutro rób, tak, Panie Boże, no to znowu po mojemu. Więc to jest naprawdę trudne, nie? Że po prostu dla takiego człowieka jak ja, który lubi mieć kontrolę, lubi działać, no to takie zatrzymanie się, to ja wolę, Panie Jezu, działaj, a ja też działam w międzyczasie, nie? Zróbmy na dwa fronty, będzie lepiej. To nie, no to już wiem, że to tak nie działa i że łatwo się w tym po prostu oszukać.
1: No właśnie, że ten w tym życiu to działanie pochopne często jest właśnie powodem do późniejszych problemów, prawda? Ale że nie ma potrzeby też, no czasami jest niezbędne podjęcie szybkiej decyzji, ale kiedy nie jest to niezbędne, to dobrze jest dać sobie czas, nie?
2: Tak.
1: Zwrócić się do Pana Boga, czy w modlitwie, czy w medytacji, czy w adoracji, prawda, nie? Jakoś pochodzić z tym, ponosić to w sobie, nie?
2: Właśnie, ci otwiera bardzo fajna przestrzeń, którą zauważyłem, gdzie właśnie trzeba dać sobie czas, to życie zaczyna zwalniać troszeczkę i ten bieg zaczyna się powoli zatrzymywać. Ja pamiętam, że do kroków ja potrafiłem wziąć samochód, żeby 200 metrów do sklepu podjechać po jakąś jedną rzecz, nie? Zaoszczędzałem czas, który mi nie był potrzebny w danym momencie, tak? Że w sensie po prostu pierwsza opcja to był samochód. Dzisiaj bardzo lubię spacery.
1: Pseudo zaoszczędzając, bo
2: oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale chodziło o to, że szkoda czasu na spacer, na jałowe chodzenie, tak? Ja się nachodzę za sprawami ważnymi, a gdzie dopiero spacer? No i teraz to odkrywam na nowo, że ten spacer jest bardzo ważny, istotny. Że właśnie takie uspokojenie czasu, adoracja, że to jest naprawdę czas właśnie wtedy tego oczekiwania na to, że Pan Jezus zbierze te moje sprawy. To odkrywam, tak? To jest bardzo fajne.
1: To jest to zaproszenie, nie? Do współobecności.
2: No właśnie. Tylko ta obecność by wystarczyła. Nic więcej. Ale już to rozwiązanie wszystkich naszych problemów.
1: No okej, czyli czwarty krok mówisz był taki ciekawszy, trudniejszy. A z późniejszych kroków, na przykład dziesiąty, jak pamiętasz?
2: Na pewno też to nie są proste kroki. Z pierwszego obrotu pamiętam, że ta dawka tych zmian, czy nawet ilość odkrytych rzeczy w tych poprzednich krokach trochę mi uciekł w tych kolejnych krokach, że ja te kroki, one u mnie nie do końca zaskoczyły za pierwszym obrotem. Między innymi też dlatego chciałem wrócić i pogłębić cały program, bo już widziałem, że on u mnie w życiu działa. Liznąłem tego, a ja chciałem więcej. Chciałem więcej tych zmian. Ja chciałem tej zmiany, bo mi się podobało to, jak może moje życie wyglądać, tak? I dlatego poszedłem jeszcze raz na kroki i chciałem ten drugi obrót pogłębić po to, żeby być takim szczęśliwym, jak jestem teraz.
1: No tak, teraz porozmawiamy o tym drugim obrocie, ale zostajemy jeszcze przy pierwszym. Czyli chociaż troszeczkę mówisz, ta druga część pierwszego obrotu nie była tak już błyskotliwa, to jednak zmiany były, tak? Gdzieś tam, nie wiem, w rodzinie, w pracy, gdzie bardziej te zmiany widziałeś?
2: W pierwszym kroku, kiedy ja...
1: W
2: pierwszym obrocie, kiedy ja rzeczywiście już dowiedziałem się, że no ta zmiana może być stała i stabilna, tylko pogłębiając relacje z Panem Bogiem, no to ja też wiedziałem kierunek, w którym chcę iść, tak? Wiadomo, że to nie jest też takie proste, że to też wymaga czasu, organizacji, dobrej organizacji dnia i tak dalej. Więc ja zacząłem też nad tym bardziej pracować i starać się znajdować czas na Eucharystię i czytać Pismo Święte, modlić się też z rodziną w samochodzie, na przykład jak jedziemy, różaniec proponować, czy jakaś modlitwa też rodzinna wieczorem, więc to...
1: No, już w pracy się modlisz.
2: Też w pracy, dokładnie, tak. Też taka jest sytuacja, że zaproponowałem pracownikom, że będziemy razem przed pracą się modlić i od czasów pandemii do dzisiaj w miarę regularnie staramy się codziennie krótki, bardzo minutowa modlitwa dla chętnych wdrożyć życie. I udaje się, tak, tak. To jest, myślę, że to jest też na pewno jeden z owoców.
1: Czy nie jest to tylko taka, taki komunikat, taka wiedza, że Pana Boga trzeba zapraszać do swojego życia?
2: Absolutnie.
1: Tylko też praktyka, nie?
2: Absolutnie nie. U mnie się śmieje, że moją szefową jest Maryja. Wisi obrazek Matki Bożej właśnie tutaj z Tichaliny, niedaleko Medjugorje. I jak ktoś tam do gabinetu do mnie przyjdzie, to może zobaczyć, kto tutaj jest szefową i u nas się modli. I staramy się w firmie te zasady, tak, no to są normalne zasady, tak? Możemy je nazwać chrześcijańskie, katolickie, ale to są normalne zasady funkcjonowania międzyludzkiej. Nie oszukujemy, prowadzimy legalny biznes i działamy legalnie, tak?
1: No właśnie, czyli ten pierwszy obrót dość dużo ci dał, ugruntował taki spokój, tak? Też pokazał, że możesz się oprzeć, prawdziwie oprzeć na Panu Bogu. A dało to jakiś efekt na tamten czas w relacji małżeńskiej?
2: Wiesz, to trochę tak jak wspomniałem, że ja z jednej strony, znaczy moja żona nie poszła w tym czasie na żaden warsztat, ale no, moja praca powodowała już mniej napięć, no bo skoro moich wybuchów w domu było mniej, ja mniej emocji przynosiłem do domu, no to siłą rzeczy sytuacji statystycznie będzie mniej, po prostu. I to rzeczywiście widziałem, tak? Chociaż ja nie do końca jeszcze tego rozumiałem, nie do końca to rozumiałem, też cały czas się uczyłem tego, co do końca mnie wyzwala i że to nie jest żona, tylko to, co jest we mnie, ale się odbija, jak widzę to, co jest trudne u niej. Więc cały czas się z tym zmagam, ale widzę bardzo duży progres.
1: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuuję spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Piotrem. Sprzątamy w pocie czoła naszą wolną chatę, żeby jak najmniej tu złego zostawić. A z tego, co słyszymy, raczej wymiatasz dobro.
2: Staram się. Duch Święty działa.
1: Ale mimo wszystko, że tak to było i że to otwartość na współpracę i że te efekty i tak dalej, to jak mówisz, zobaczyłeś, że gdzieś trochę było mniej tego zaangażowania w drugiej części, bo za dużo rzeczy wyszło, tak? Za trudno ci było z tym wszystkim sobie poradzić. No i zdecydowałeś się pójść na tak zwany drugi obrót. No w zasadzie to jest to samo, no lekka tam różnica w materiałach, prawie nic. Natomiast zupełnie inne podejście, tak? Inny sposób wchodzenia w tą rzeczywistość, prawda? No kiedy wchodzimy w drugi obrót z tą świadomością, którą już w sobie masz, nie? To zupełnie inaczej w nim się funkcjonuje, prawda?
2: Nie wiem, czy ty pamiętasz pierwsze spotkanie nasze na drugim obrocie, ale ja pamiętam bardzo dobrze, bo ty zapytałeś, czego oczekujemy, czy czego się spodziewamy po drugim obrocie? Jakieś tego typu pytanie było. Mm-hmm. Ja na nie odpowiedziałem tak i rzeczywiście dzisiaj to nawet podtrzymuję, że ja zobaczyłem po pierwszym obrocie, że zamiast jeździć pogniecionym rowerem, mogę jeździć Mercedesem. Nie? Tylko na pierwszym kroku ja sobie go obejrzałem, zobaczyłem, wsiadłem na chwilę, zobaczyłem, że jest, że się da, ale nie odważyłem się jeszcze ruszyć. Nie? I tego oczekiwałem od drugiego kroku, że po prostu to życie tak może wyglądać. Nie?
1: Że to narzędzie w pełni, że to narzędzie. Korzystał z niego.
2: Tak, tak? Dokładnie tak, bo to chodzi o narzędzie oczywiście. Nie? Ten Mercedes jest taki w cudzysłowiu. I muszę ci powiedzieć, nie muszę, chcę ci powiedzieć, że rzeczywiście przejażdżka po Medjugorje Mercedesem to jest to. Oczywiście w cudzysłowie nie jeździmy tu Mercedesami, ale Pan Bóg potrafi dawać taką radość i tak otwierać serce, a ta ziemia naprawdę jest święta i to można doświadczyć, jakie to cuda się dzieją. Powiem ci tak, za mało mnie zachęcałeś na te pielgrzymki, bo bym wcześniej przyjechał, ale jak to Jacek, no, daje przestrzeń, ale wolność zostawia. Także tak naprawdę to dziękuję ci, że po raz kolejny zaproponowałeś, a ja byłem gotowy, żeby się zapisać. Właśnie teraz.
1: No, myślę, że tak jak się mówi, że tutaj Matka Boska zaprasza, to zaproszenie bardzo mocno poczułeś, bo w ciągu kilku dni po prostu się zdecydowałeś.
2: Ja się zdecydowałem wtedy, co ty powiedziałeś, ale potrzebowałem te kilka dni, żeby na pewno stwierdzić, że to jest to.
1: No i to jest, zobacz, to kolejny taki, można powiedzieć, symbolicznie oczywiście, ale jest to coś w tym, że kolejny taki moment w życiu człowieka, twoim, kogokolwiek, że stajemy się do czegoś gotowi, nie? Patrz, potrzeba była gotowość, żeby zacząć w ogóle rozpatrywać, żeby móc wejść na proces krokowy, nie? Potem jakaś gotowość, żeby można było go kontynuować, nie? Potem jakaś gotowość, żeby w nim się zakorzeniać, a teraz jakaś gotowość, żeby znowu doświadczyć czegoś nowego, prawda? No wszystko jest na jakiejś podbudowie pracy, na podbudowie relacji, bo przecież no, tak, nie wiem, czy jak ty potwierdzisz to, czy nie, no teraz chętnie bym usłyszał, ale jestem przekonany, że moje przekonanie jest takie, że no, bardzo mocno zapraszamy i stwarzamy przestrzeń tutaj, prowadząc warsztaty, na spotkanie z Panem Bogiem.
2: Tak, no przede wszystkim. Mówię, tak jak już wcześniej powiedziałem, dla mnie to jest też bardzo ważne, że to jest właśnie w oparciu o Pana Boga. No i ten czas, który jest tutaj chociażby na tych rekolekcjach, na pielgrzymce, no jest czasem niesamowitym, bo pokazuje, że można naprawdę no oderwać się na chwilę od tej rzeczywistości, co też jest fajne, że pokazać, no dobra, no to jakby ci tak wszystko zabrał, to zobacz, czy możesz żyć. No sprawdź. Sprawdź, czy masz jeszcze dalej blokady. Już nie narzekaj na rodzinę, na dzieci, na pracę. No wszystko ci zabieramy. Masz tu tydzień, przyjedź i zobacz, czy potrafisz żyć. I to jest świetne. Nie? I to jest świetne, bo to bardzo weryfikuje na plus, że możesz to zobaczyć.
1: A jeszcze korzystamy też z narzędzi krokowych tutaj.
2: Tak. A jeszcze dodatkowo możemy sobie to obejrzeć w narzędziach. Więc to jest naprawdę no, przecudowny skarb, że aż żałuję, że tak późno to odkryłem.
1: Wszystko
2: przede mną. Także myślę, że tak w mojej głowie to ta pielgrzymka bardzo mocno mnie związała z krokami i z tą drogą. Naprawdę. I tu no moje serce się wyrywa, żeby tu zostać, żeby tu wracać. Chociaż nie jestem pierwszy raz w Medjugorje, tak? To jednak...
1: Ale jest ta specyfika naszych jest, tutaj tych pielgrzymek.
2: Jest, jest, naprawdę jest świetny.
1: Taka możliwość też, tak jak powiedziałeś, właśnie taka troszeczkę możliwość takiego poligonu, nie? Takiego zobaczenia, bo jesteś tak trochę wyrwany z komfortu, z codzienności, prawda, z różnych rutyn, wstawiony tak. W zupełnie nieznanych ludzi na przykład, prawda?
2: Tak.
1: A jakby tak ktoś nas popatrzył, zresztą na pewno tak ludzie patrzą na to, tak jak byliśmy, czy na Moldicie, czy byliśmy wczoraj na tej wycieczce w Mostarze, nie? Mhm. To raczej z boku wyglądamy na jakąś taką zżytą, dawno, z dawna znającą się gromadę, nie?
2: Tak.
1: A to luźne związki, no tam znaleźć jedną czy dwie osoby, tak, przed pielgrzymką z tych, co są na pielgrzymką, z tych, co są na pielgrzymce, prawda?
2: Tak.
1: I to jest niesamowite, że ten właśnie proces krokowy,

0: Jeżeli mam tą otwartość, jeżeli gotowość mam do tego, żeby właśnie brać odpowiedzialność za siebie, no to nic nowego, my to nic nie wymyślamy, bo to przecież Pan Jezus mówi, że nie to Cię czyni nieczystym, co w Ciebie wchodzi, tylko to, co z Ciebie wychodzi, prawda? Więc jeżeli weźmiemy odpowiedzialność za to, w jaki sposób my komunikujemy się ze światem, z czym do tego świata wychodzimy, prawda? To świat zaczyna być zupełnie fajny, nie?
1: Tak. I co jeszcze mi się też bardzo podoba tu na tej pielgrzymce, to że ona jest z jednej strony dobrze zorganizowana czasowo, czyli mamy te stałe punkty, a z drugiej strony, jeżeli potrzebujesz w tym momencie, bo coś odkryłeś, coś jest dla Ciebie trudnego, możesz zupełnie pójść swoją drogą. I to też jest bardzo fajne. I to też jest bardzo fajne, bo możesz się zatrzymać, a tak jakby załóżmy Ci coś nie szło, albo jakieś trudności byś przeżywał, no to musisz całą grupą jechać, bo tak jest ustalone, bo tak jest regulamin, no i w zasadzie później się męczysz na takiej pielgrzymce. A tu możesz sobie jedynie zrobić wolnego, a potem wracasz znowu i żyjesz. I się cieszysz, i śpiewasz, i tańczysz. I jesz tort z watermelona.
0: No tak. To jest ta specyfika tutaj tego naszego pobytu. Ale to jest też takie odzwierciedlenie, wydaje mi się, w tej pielgrzymce takiego właśnie tego, co warsztat i co ten droga do 12 kroków w sobie ma. Że z jednej strony są jasne i wcale niełatwe zasady, konfrontujące z bardzo często trudną dla nas do przyjęcia prawdą, ale z drugiej strony pełna wolność. Prawda? Prawdziwa wolność. A wolność jest tylko wtedy wolnością, kiedy wybieramy dobro. Więc potrzebujemy znaleźć granice, potrzebujemy pracować ze sobą, opierać się o Pana Boga. Więc to jest wszystko taka normalność krokowa, która się tutaj odbywa. Nie? Tylko że nam rzeczywiście to też mi to uświadamiasz, że często właśnie uczestnikom, tak jak tutaj pokazujesz, nie tak łatwo jest tą ścieżką krokową w życiu zafunkcjonować w pełni. No bo ta codzienność, w której się funkcjonuje, niekoniecznie jest przystająca, nie? Dopiero trzeba dużo czasu, żeby ją przetransponować na ten proces krokowy w pełni, prawda? Ja funkcjonuję w tym już
1: Już nie widzisz tego.
0: To dla mnie jest takie kompatybilne z moim życiem, ale rozumiem, że tak to może być. Że właśnie fajnie, że o tym tak powiedziałeś, to uświadomiłem, że nie tylko ten proces krokowy, bo też, pielgrzymkowy, bo też tak nasze rekolekcje, prawda, nie? Czy jakieś inne momenty, w których się spotykamy właśnie w środowisku krokowców, też taką podobną przestrzeń dają.
1: No tak, bo nawet na takich rekolekcjach można zatrzymać się na więcej godzin niż w życiu starcza.
0: Czyli co, zadowolony jesteś?
1: Jestem przeszczęśliwy.
0: Pielgrzymki to rozumiem, ale z procesu krokowego w swoim życiu.
1: Ale to się bardzo pokrywa z tym, co... Bo to przyszła weryfikacja tu. Oczywiście za chwilę będzie w życiu to, co...
0: Miałeś też trudny kawałek w życiu teraz, prawda, nie? Jakiś czas temu choroba mamy, prawda, tak. I tego. I też te narzędzia krokowe ci pomogły, prawda?
1: Jak najbardziej.
0: Takie często niełatwe są rzeczy, prawda? Rozmowa z rodzeństwem, z innymi członkami rodziny, prawda? Kiedy jakiś trud jest, kiedy trzeba się dzielić tym trudem, nie? To są trudne rzeczy, a z tego, co mówiłeś, to raczej sobie to fajnie z tym poradziłeś.
1: Tak, ja słucham dużo, a tutaj ja naprawdę tak uważam, co teraz powiem, ale ja mam wrażenie, że ta pielgrzymka pode mnie jest zorganizowana, bo tu każdy coś ma dla mnie. I mam mamę, z którą mogę porozmawiać. I mam tu dziewczynę.
0: Uczestniczkę, która w tą rolę mamy się
1: dokładnie,
0: wpisuje.
1: W rolę mamy się wpisuje. Ja po prostu mogę ją przytulić, a w tej chwili nie mam takiej możliwości fizycznej, żeby tu mamy tak, powiedzmy sobie świadomie, żeby ona się ze mną przytuliła, tak? Jest na takim etapie choroby. Dziewczyny, które ja słucham, to też jest bardzo fajne, że tych pobrzmień nie można w trakcie mówić, tylko trzeba milczeć, bo one opowiadają, ja bym ze żony moją słuchał, tak? Więc ja mogę ją później wziąć, chodź tu na chwilę ze mną, pogadajmy, ty mi opowiedz, co ty masz na myśli, jak to tak można myśleć, o co wam chodzi? I ona mówi, a czyli to o to chodzi? No to ja mogę to zrozumieć dopiero, ja mogę coś, albo przynajmniej wiedzieć, że już tego nie zrozumiałem. Rozumiem, tak? Że tak po prostu mają i też to łatwiej zaakceptować.
0: Ja muszę się rozumieć.
1: Dokładnie tak, więc do tego też nieraz dochodzę. Więc no to jest taki czas, który po prostu i ci ludzie, którzy tu przyszli, jakby to było dla mnie wszystko.
0: Tak jak uczymy się właśnie w warsztacie, w procesie tym blokowym, najważniejsze jest przyjąć siebie i też przyjąć drugiego. Jak przyjmę siebie, to przyjmę i drugiego. A to się dzieje zaraz po tym, jak przyjmę swoją historię i Pana Boga swoje serce.
1: Dokładnie tak jest.
0: Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Panem Bogiem.
1: Dziękuję bardzo. Wolna chata.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości. Do tego źródła, jakim jest Bóg. Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Jezus Chrystus jest tym, który człowiekowi objawia miłość, ukazując mu zarazem najwyższe Jego powołanie. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje słowami kazania na górze, jak trzeba realizować to powołanie. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 197 i 198. Broń i sztuczna inteligencja. Stolica Apostolska zauważyła niedawno, że rosnąca łatwość, z jaką można wykorzystywać systemy uzbrojenia o autonomii operacyjnej, sprawia, że wojna staje się bardziej wykonalna i mniej podległa ludzkiej kontroli, sprzeciwiając się zasadzie, wedle której użycie siły zbrojnej powinno być ostatecznością w przypadku uprawnionej obrony. Dlatego rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w działaniach wojennych muszą zostać poddane najsurowszym ograniczeniom etycznym, z poszanowaniem godności człowieka i świętości życia, tak aby zapobiec wyścigowi zbrojeń. Niekiedy mówi się o sztucznych podmiotach moralnych, jak gdyby maszyna mogła zagwarantować z większą konsekwencją niż człowiek rozróżnienie między dobrem a złem. Tymczasem sąd moralny nie daje się sprowadzić do obliczeń, zakłada on sumienie, osobistą odpowiedzialność i uznanie drugiego człowieka za osobę. Dlatego nie wolno powierzać sztucznym systemom decyzji śmiercionośnych, ani w ogóle nieodwracalnych. Nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Sztuczna inteligencja nie odbiera konfliktowi jego wewnętrznie nieludzkiego charakteru. Może jedynie uczynić go szybszym i bardziej bezosobowym, obniżając próg uciekania się do przemocy i przemieniając obronę w operacyjne przewidywanie, przy czym ofiary zostają zredukowane do danych. W ten sposób przyzwyczaja nas ona do myśli, że przemoc jest nieuchronna i trzeba ją jedynie optymalizować. Dlatego sprawą najwyższej wagi jest wprowadzanie wartości i roztropnego osądu w programowanie tworzonych przez nas sztucznych systemów, tak aby mogły one przyczyniać się do budowania ekosystemu moralnego, w którym ludzie będą bardziej zdolni do słuchania własnego sumienia, a modelom AI zostaną wyznaczone właściwe granice.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie i Domowego Kościoła w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: To w intenc w tych w nauczaniu księdza prymasa bardzo mocno było. Dlatego bardzo mocno uwypuklone. Dlatego walczył o to, aby naród nigdy nie stracił wiary, aby nikt na tyle nie przeszkodził, żeby można było powiedzieć, że naród polski jest narodem bez wiary, niewierzącym. I wreszcie bronił Kościoła, bo to jest wspólnota, w której Pan Jezus zostawił narzędzia potrzebne do zbawienia, a więc swoją osobę, słowo, sakramenty, świętych i nas, którzy też zasługujemy dla tej wspólnoty, kiedy żyjemy w łasce uświęcającej. A potem bronił godności człowieka jako dziecka Bożego, ponieważ uważał, i my też tak uważamy, że człowiek musi siebie poznać, że jest kimś wielkim i dlatego bronił życia, dlatego bronił godności wszystkich ludzi. Bo człowiek, który rozumie swoją godność, zupełnie inaczej zagospodarowuje swoje życie. On wie, o co ma walczyć i dlaczego to robi.
1: Dobre słowo pasterzy.